stąd chciałem na zawsze. Siną tam, gdzie życie jaśniejsze, bogatsze, ktoś chciałby mi dać.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu

Czemu los zowiesz złym? Czemu kryjesz się z tym, że mnie kochasz? Dlaczego nie rozumiem? Przecież wiem, że mnie chcesz. Jestem wolna, ty też. Jesteś sam. Czemu zdobyć mnie nie umiesz? O czym myślisz, gdy trzymasz mnie w ramionach swoich? Twoja miłość to nasza jest rzecz.

wiem, że tobie i mnie nam obojgu jest źle z tą miłością, co przyszła nieproszona i zatruwa nam dni i po nocach się śni w kolorowych marzeniach niespełniona. Nie myśl nic, nie mów nic, to nic nie pomoże. Kogo krzywdzisz, gdy kryjesz się z

gdybyś wiedział, jak ja czekam ciebie co dnia, jak chcę wyrwać uczuć twych wyznanie. Czy mam pierwsza dać znak, czy odwagi ci brak, by ratować dwa serca zakochane? Jeśli niebo nas czeka, to weźmy niebo, jeśli piekło, to nasza jest rzecz.

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Czy nie zechciałaby pani do mnie wstąpić? Mam wspaniały zbiór motyli. Znaczków pocztowych. Nowe płyty.

0: dzisiejszych dam. Ja rozumiem sam, nie mam już szans, madame.
1: Ale między nami mówiąc, pan mi się nawet podoba. Gdy pan miał poważne zamiary, gdy chciał się pan ze mną ożenić.
0: Kto się na to nabrać da? Kto się na to złapać da? Żeby jakiś pan swój cywilny stan zmienić dla pani chciał. Kto się na to nabrać da? Może inny, lecz nie ja. Dla mnie taki chwyt

a jednak babci z wiat i tak powtarzał wciąż. Kto się na to nada? Kto się na to złapać da? Co innego raz, ale cały czas nie dla mnie to ma dać. Co innego raz, ale cały czas nie

0: Marianna z bijącym sercem.
1: Marianna,
0: Marianna, biegnie znów nad morzem.
1: Marianna,
0: Marianna ze swoim chłopcem. Marianna.
2: Radio Pogoda. Tak gramy przez cały dzień.

0: serce i na mózg.
1: Już cały dzień taki był i cały tydzień.
2: I będzie drugi, będzie trzeci taki sam.
1: Już nie mogę, już nie wiem, już nie widzę. Co z sobą począć, gdzie się podzieć z sobą mam.

się warto.

O czym marzy dziewczyna, gdy dorastać zaczyna, kiedy z pączka przemienia się w kwiat? Kiedy śpi, gdy się ocknie, za czym tęskni najmocniej?

Karol Strasburger. Witam Państwa, miło, że jestem dziś z Państwem. Radio Pogoda gra świetną muzykę, jest radiem, którego słucham, więc gorąco Państwa wszystkich pozdrawiam.

0: autopromocja.
1: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
2: Przeżyłam z tobą tyle lat.
1: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
3: Tu Krystyna Giżowska. A to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.
4: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzień dobry, dziś poniedziałek. Zaczynamy od najważniejszych wiadomości.
5: Nie będzie końca wojny w Ukrainie przed zimą, mimo weekendowych rozmów. Przedłużające się przesłuchanie kolejnego zatrzymanego w sprawie zonda krypto. Nasze siatkarki tuż za podium Mistrzostw Europy.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 6:00.
4: Michał Pierzchała, dzień dobry.
5: Dzień dobry. Rozmowy Ukraina-USA udane, ale koniec wojny daleko. W Kijowie wieczorem zakończyło się spotkanie ukraińskiego prezydenta ze specjalnymi negocjatorami Donalda Trumpa, Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem, którzy dzień wcześniej w sobotę odwiedzili Moskwę, gdzie na Kremlu rozmawiali z Putinem. Nie ma szansy na pokój przed zimą, przekazał wieczorem ukraiński prezydent, a to dlatego, że Putin zapowiedział, że usiądzie do rozmów, jeśli Ukraina wycofa się ze swoich pozycji i odda Rosji ziemię leżące na wschodzie kraju. Doradca Putina Jurij Uszakow przekazał, że w sobotę rosyjska strona jasno przedstawiła swoje stanowisko.
6: Strona rosyjska przedstawiła jasną i kompleksową ocenę sytuacji, jaka rozwija się podczas specjalnej operacji wojskowej. W szczególności odnotowała wymierne sukcesy. Armii rosyjskiej wyraziła też pewność osiągnięcia wyznaczonych celów i oczywiście podkreśliła potrzebę wyeliminowania wszystkich pierwotnych przyczyn konfliktu.
5: Po weekendowej misji Amerykanów pozostała więc wola kolejnych spotkań. Termin i miejsce trójstronnych rozmów ma zostać ustalony w najbliższym czasie. Zapewne także dzisiaj prokuratorzy będą przesłuchiwać zatrzymanego w sobotę w sprawie zonda krypto Romana Rzet. Mężczyzna wczoraj późnym popołudniem został doprowadzony do katowickiej prokuratury i tam rozpoczęły się przesłuchania. To wieloletni współpracownik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek przekonywał, że przesłuchania trwają długo, co oznacza, że zatrzymany chce współpracować ze śledczymi. Dodał, że z reguły, gdy ktoś odmawia składania wyjaśnień, to czynności kończą się bardzo szybko. Turczynki obroniły tytuł siatkarskich mistrzyń Europy. W finale w Stambule pokonały po zaciętym boju Włoszki 3-2. Biało-czerwone kończą Mistrzostwa Europy bez medalu. Wczoraj w meczu o brązowy krążek uległy Serbkom 1-3 i ostatecznie zakończyły turniej na czwartym miejscu, czyli tuż za podium. W grze tenisowej pozostaje Iga Świątek, która awansowała do 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Polka po wygranej z Czeszką Marii Buskową była zadowolona i zmęczona.
7: Każda piłka dosłownie miała znaczenie i dużo było gemów na przewagi. Dużo było takich gemów, gdzie nagle jedna z nas prowadziła, ale później gem się robił wyrównany. Po prostu to było wymagające. No nie było takich prostych momentów, powiedziałabym. Cały czas trzeba było walczyć.
5: O ćwierćfinał Iga Świątek powalczy po dniu przerwy dzisiaj z Chinką Qiwen Zheng. Początek o 17.30 polskiego czasu.
4: Trzymamy kciuki oczywiście, a naszym siatkorkom serdecznie gratulujemy i dziękujemy przede wszystkim, bo to były naprawdę emocjonujące spotkania i dały nam panie dużo radości.
1: Drogowskaz, Radia Pogoda.
8: Na warszawskich ulicach jeszcze cisza. Zarówno S8, jak i cała południowa obwodnica z dwójki świecą na zielono. Można śmigać na tempomacie. Od Pruszkowa i Łomianek wjeżdżacie do centrum bez jednego hamowania. Korzystajcie, póki miasto śpi. Za pół godziny zrobi się ciaśniej.
1: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Tytan Professional.
1: Pogoda w Warszawie.
8: Dzień dobry, poranku. Nie wiem jak u Was, ale ja mam wrażenie, że ten weekendowy wiatr to wywiał wszystko z mojej głowy, co się dało. Ale na szczęście poniedziałek nad Wisłą startuje w zupełnie innym, litościwym stylu. Przynajmniej jeśli chodzi o wiatr, bo słońca na razie jest nie za wiele. Na termometrach mamy 10 stopni, w ciągu dnia dobijemy do 19.
1: Radio Pogoda.
9: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Tytan Professional.

0: Pogodny poranek, Radia Pogoda.
1: 4 po 6, dzień dobry, Asia Kruk. Dzisiaj poniedziałek, 7 dzień września, 250 dzień roku, do końca roku 115 dni i do końca lata 15. Słońce zaczęło wstawać o 5:57, zajdzie 10 minut po 19. Dzień będzie krótszy od najdłuższego, o 3 godziny i 34 minuty. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla Błękitnego Nieba. I miałam okazję sprawdzić, co to znaczy to czyste powietrze i błękitne, czyste niebo, powietrze jak umyte, przewiane w ostatni weekend w Sopocie. I tak sobie pomyślałam, jejku, żeby tak na co dzień mieć wszędzie takie czyściutkie, przewiane powietrze. A trochę Państwu zazdroszczę, jeśli mogą tam Państwo przebywać tak na co dzień. Naprawdę, przepięknie. I ładnie pachnie. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, za chwilę przegląd porannej prasy od Michała Pierzchały dla Państwa. A my dzisiaj dzień zaczynamy, no od kawy oczywiście, ale też od śniadania, na śniadanie rogaliki, na śniadanie muzyczne Cezary Fabiński.

0: pogodnym poranku Radia Pogoda. Zaraz będzie Janusz Laskowski. A teraz 11,5 minuty po 6 w pogodnym poranku Radia Pogoda. Przegląd porannej prasy. Michale.
1: Dzisiaj po jaką gazetę bym nie sięgnął, to jeden temat się powtarza na pierwszych stronach, czyli Zonda Krypto. Mhm. Na przykład w Gazecie Wyborczej partia Zonda Krypto, taki jest tytuł tego artykułu. O. W polskiej polityce działa partia Zonda Krypto. Dla dobra państwa te powiązania trzeba wyjaśnić do samego spodu, nawet jeśli, i tu jest takie określenie, zonda posłowie znowu będą szczekać. To nawiązanie do tego, co w ubiegłym tygodniu działo się w Sejmie. Rzeczywiście jedna z posłanek szczekała. Tak było w Sejmie?
0: Nie będziemy nawet tego komentować, bo już zostało skomentowane z lewa, prawa, tak, i ze środka.
1: Dokładnie tak.
0: Natomiast fakcie, jak ja jeszcze raz usłyszę, że coś do spodu będzie wyjaśnione, to też się wnerwię.
1: W fakcie na pierwszej stronie premier Donald Tusk i minister sprawiedliwości były Zbigniew Ziobro na pierwszej stronie, podobnie zresztą w Super Ekspresie. To w kontekście tego, że według zeznań świadków Ziobro miało obiecać korzystne rozwiązania dla twórców Zonda Krypto i o tym fakty pisze w Super Ekspresie. Ziobro wziął prawie 500 000 od aferzysty. Taka informacja.
0: To nie także, za dużo w sumie.
1: Tak myślisz? No. Dobrze.
0: Takie pieniądze się tam przewalały.
1: W każdym razie Zonda Krypto dzisiaj w większości gazet i na szczęście są także inne tematy. I to jakie, drodzy państwo, bo w Super Ekspresie w środku numeru informacje o tym, że i to akurat mogę przemilczeć, jesień za pasem, ale dalej. Zaczęło się więc dyniowe szaleństwo. Dynie
0: już?
1: Piętrzą się, no tak właśnie z tego wynika, piętrzą się na targowiskach, zalotnie prężą się na straganach ustawionych przy drogach i tłoczą tysiącami na specjalistycznych farmach. I jedna rzecz mnie w tym artykule zaskoczyła, że można napić się dyniowej kawy.
0: O,
1: nigdy nie piłem.
0: Ja też nie.
1: Jak smakuje? Znaczy, no, domyślam się, że dynią, ale...
0: Ja też jestem ciekawa, też
1: pojęcia.
0: Nigdy nie piłam.
1: To jest coś, co będę chciał w tym roku odkryć.
0: Mm-hmm. No to ja zapraszam.
1: Bo wiesz, ciasto dyniowe, to
0: oczywiście,
1: pospolite,
0: oczywiście.
1: No, co roku, wiadomo, i też będzie.
0: Razem sobie na tę kawkę pójdziemy, bo ja też nigdy nie piłam. Dobra, Michale?
1: Tak, no jesteśmy umówieni.
0: No to jesteśmy umówieni, nie tylko dynie się piętrzą.
1: Ale jesienią, czy jeszcze latem?
0: No, jesienią już, zostawmy to sobie na jesień może. Natomiast jest też mnóstwo grzybów. Państwo nam przysyłają zdjęcia swoich grzybowych zbiorów zewsząd. Nawet trudno mi powiedzieć, gdzie, bo te grzyby są chyba wszędzie. No jeżeli państwo byli w ostatni weekend na grzybach i plony są naprawdę spore, proszę zatelefonować do radia.

0: Prawie 20 minut po 6:00, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Wszyscy już kawę mają?
1: Ja mam.
0: Wszyscy, czarną albo białą, ale bez syropu z dyniowego, o czym przed chwilą rozmawialiśmy. Urodzaj na dynie w tym roku.
1: Ty wiesz, powiedziałaś za dużo syropu dyniowego, to była kawa dyniowa. Nie wiem, czy to się składa z normalnej kawy i trochę syropu, a może, nie wiem, to jest jakaś
0: właśnie,
1: zboże?
0: Nie, właśnie sprawdziłam. Taka najpopularniejsza sieciowa kawiarnia, która właśnie taką kawę jesienią sprzedaje, to ta kawa składa się z kawy, jakiegoś tam mleka i syropu dyniowego i w takiej średniej kawce tego syropu dyniowego jest tyle, że dostarcza razem z tym syropem dyniowym 5 łyżek cukru, a na to jeszcze idzie dodatkowy syrop i bita śmietana.
1: A ile to kalorii?
0: Prawie 400 w takiej średniej kawce, więc ja nie wiem, no przemyślimy to jeszcze,
1: jak,
0: w każdym razie.
1: Pączek.
0: No, czy ja wolę pączka.
1: Albo schabowy.
0: Nie, ja wolę pączka.
1: Ja schabowego.
0: No dobrze. W każdym razie przemyślimy sobie jeszcze tę kawę w kawiarni, ale może sami sobie zrobimy syrop dyniowy, będziemy drążyć, proszę państwa. No chyba, że państwo mają jakieś pomysły. Zapraszam.
1: Drążyć to bardzo dobre słowo, jeśli chodzi o dynię.
0: 22 444 4004.

0: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
2: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
3: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. apartamenty-pianoforte.pl. Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
4: Kochanie, teraz jest idealnie.
5: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
6: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
7: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
6: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
7: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
8: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
9: Ty plus szybka przekąska równa się smaczna promka w Carrefourze. Wszystkie kabanosy marki Tarczyński w promocji drugie 80% taniej. Oferta ważna do 12 września.
10: Carrefour w sumie najlepszy jest.
11: Pan Rębiszewski?
12: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
13: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Została ostatnia reklama.
15: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Jest 6:31. Słuchają Państwo pogodnego poranka w Radiu Pogoda. Mamy zaproszenie na kawę, ale o tym za chwilę, bo teraz ważne rzeczy, o czym dzisiaj będzie mowa, Michale, w wiadomościach.
1: No, nasi reporterzy na pewno będą Państwa informować o przesłuchaniu w prokuraturze w Katowicach. To kolejny dzień właściwie przesłuchania Romana Rzety, zatrzymanego w sprawie Zonda Krypto. To jest nowa osoba. Co powie? A że mówi, to wiemy, no bo to przesłuchanie właśnie przeciąga się. Wczoraj był przesłuchiwany i dzisiaj będzie jeszcze. Ten temat więc pojawi się u nas w wiadomościach. Z innych tematów politycznych, w Warszawie Prawo i Sprawiedliwość zaprezentuje swój plan programowy na najbliższe miesiące. Zobaczymy, będziemy obserwować. Wybory w Niemczech w wiadomościach także. Tutaj przypomnę, o tym mówimy w wiadomościach. 44% zdobyła AfD, partia skrajnie prawicowa, antyeuropejska i prorosyjska. Z tematów sportowych, Iga Świątek w popołudniowym meczu z mistrzynią olimpijską Chinką Chiwen Zheng stanie przed szansą awansu do ćwierćfinału wielkoszlemowego turnieju tenisowego US Open w Nowym Jorku. Będziemy ten mecz oczywiście śledzić i Państwu relacjonować.
0: Zapraszamy serdecznie. Najbliższe wiadomości za 28 minut, a już teraz Krystyna Giżowska i Złote Obrączki.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Przed momentem usłyszeli Państwo piękną piosenkę Złote Obrączki Krystyny Giżowskiej, a w najbliższym czasie usłyszą Państwo mnóstwo najpiękniejszych melodii Krystyny Giżowskiej. Tych, które wykonuje lub wykonywała ona, a także tych, które bardzo lubi i sobie ceni, ponieważ od dzisiaj zaczynamy po godzinie 15.30 najpiękniejsze melodie właśnie Krystyny Giżowskiej i to ta gwiazda będzie opowiadać Monice Tarce o wybranych przez siebie najpiękniejszych melodiach. To na tej płaszczyźnie radiowej, a gdyby Państwo chcieli zobaczyć, jak się miewa, jak wygląda i jak przebiega życie pani Krystyny Giżowskiej, naszej świetnej gwiazdy, to polecamy gorąco media społecznościowe i stronę www.radiopogoda.pl. Dlatego właśnie od dziś będzie się tam pojawiać mnóstwo archiwalnych zdjęć z prywatnego archiwum artystki. Dotarliśmy do niego. To znaczy nam po prostu pani Krystyna to udostępniła, a my udostępniamy dalej Państwu, tak żeby wszyscy cieszyli się no właśnie takimi obrazkami. No ale radio jest najważniejsze. Od dzisiaj o 15.30 najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej.
1: Radio Pogoda. Pada grusza,

0: autopromocja.
1: Miłość czy rozsądek? Ambicja czy spokojne życie? Kasia Zachojska miała wszystko. Wykształcenie, dobrą pracę i męża. Ale serce nie zawsze słucha planów. Nowa powieść Radia Pogoda. Poznaj pełną emocji powieść Heleny Mniszkówny Magnesy Serc. Historię namiętności, trudnych wyborów i uczuć, które przyciągają silniej niż rozsądek. Słuchaj dziś od 22:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Szukasz nowego mieszkania? Przestań tylko przeglądać zdjęcia. Zobacz je na żywo. Fiński deweloper YIT zaprasza na dni otwarte inwestycji Talarowa Park oraz Aroma Park. Przyjdź, wejdź do gotowych mieszkań i wykończonych lokali pokazowych. W ofercie znajdziesz również mieszkania czteropokojowe. Poczuj prawdziwą jakość fińskiego designu. Spotkajmy się 11 i 12 września w biurze sprzedaży przy ulicy Dziatwy 7. Sprawdź szczegóły na yit.pl. YIT. Budujemy lepsze jutro.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
7: Bonjour. Hello. Hola. Świat stoi otworem z Radiem Pogoda. Weź udział w konkursie Zagraniczna Piątka na radiopogoda.pl i podziel się z nami swoim podróżniczym marzeniem. Do zdobycia tłumacze mowy, tekstu i zdjęć oraz dodatkowe 500 zł na wyjazdowe przyjemności. Bon voyage!
8: Na konkurs zaprasza sponsor, firma Wasco Electronics, polski producent tłumaczy elektronicznych z darmowym i nielimitowanym internetem do tłumaczeń w niemal 200 krajach.
9: Wejdź na apartamentyorkana.pl. Poznaj luksus dla najbardziej wymagających. Eleganckie, dwupokojowe apartamenty, przestronne penthouse'y, wiele nowoczesnych rozwiązań i klimat parku Arkadia w sąsiedztwie. apartamentyorkana.pl. Wejdź, umów się na prezentację i odbierz klucze do swojego nowego apartamentu już dziś. Poznaj najbardziej prestiżowy adres na warszawskim Mokotowie w ofercie APM Development.
10: Została ostatnia reklama.
11: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
12: Desnoran?
11: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
12: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Jak?
12: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
14: Po Desnoranie znika chrapanie.
15: Aflofarm.
0: Reklama.
16: Drogowskaz, Radia Pogoda.
17: Warszawiacy powoli wyjeżdżają na ulicę, no i mamy pierwsze tasowanie. Puławska na światłach zrzuca już z tempomatu, zaczyna się poranne zagęszczenie na pasach. No a na Wolskiej układanka zamknięta Grzybowska powoli oddaje ruch na Prostą i Solidarności. Robi się ciaśniej, ale wciąż tak przemkniecie bez bólu.
16: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, Halina Frąckowia, którą Państwo zobaczą na żywo, jeśli wybiorą się Państwo na rozpoczęcie wrocławskich Dni Seniora na wrocławski rynek już 18 września. Bardzo serdecznie zapraszamy, my też tam będziemy i będziemy mieć robić dla Państwa, urządzać potańcówkę z nagrodami. Polecamy. Natomiast dzisiaj od samego rana o dyniowej kawie sobie rozmawiamy. No i doszliśmy do wniosku, znaczy sprawdziliśmy w internecie.
1: Co to jest w ogóle dyniowa kawa?
0: No więc ona jest syropem dyniowym, który w kawiarniach jest bardzo, bardzo, bardzo, bardzo słodki i bardzo kaloryczny. A tutaj proszę, zaproszonko. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani Asiu, panie Michale.
1: Dzień dobry.
2: Co do kawy, zapraszamy do Lokomotywy Białej w Nowej Rudzie. Wszystkie kawy świata, jaką pan se, panie Michale, zażyczy. Z orzechów, z żołędzi, jaką inę tylko smak pan sobie zażyczy. Zapraszamy. Jacek z Nowej Rudy.
0: Dziękujemy bardzo, panie Jacku. Piłbyś z żołędzi kawę?
1: No tak. Mhm. Tylko wiesz, teraz taka ochota, mam taką ochotę na spróbowanie tego wszystkiego i ja nie wiem, jak to pogodzić. Bo jak już do pana dojadę, panie Jacku, to boję się, że tak z tydzień musiałbym zostać.
0: Byłam kiedyś w Lokomotywie w Nowej Rudzie. Polecam rozmowę z właścicielem i serdecznie pozdrawiam. Panie Jacku, jak pan tam wpadnie, to proszę gorąco pozdrowić od Radia Pogoda. Arcy ciekawy człowiek.

0: Żoda się. Pogodny poranek w Radiu Pogoda za 4 minuty.
1: Nawet 7. w rytm trafiłaś, wiesz?
0: A tak starałam się, to dziękuję, wyszło mi.
1: No, naprawdę.
0: Za chwilę wiadomości, Michale.
1: O niezwykłej atrakcji turystycznej będę mówił, jaka powstaje w Pucku. No, jest jedyna w swoim rodzaju. Proszę posłuchać wiadomości.
0: Dobra, bardzo chętnie, oczywiście. Natomiast po godzinie 7 będziemy zaglądać do kalendarza, a po 8 będziemy mieć szybką piątkę, ale w tym tygodniu szybka piątka jest wyjątkowa. Przede wszystkim powinni się Państwo do niej zgłaszać tylko i wyłącznie przez stronę internetową www.radiopogoda.pl. O co tam chodzi, będziemy mówić, ale też proszę już zajrzeć.

35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
2: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
3: Kochanie, teraz jest idealnie.
1: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
4: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3/3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
5: Została ostatnia reklama.

0: My wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Reklama. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za chwilę wracamy do najpiękniejszych melodii. Piotr Szczepanik wyśpiewa Puste koperty na przykład. A teraz wiadomości.
4: Przytłaczające zwycięstwo partii AfD w Niemczech. Premier Tusk komentuje, padają słowa o idiotach i zdrajcach. 3-letni chłopiec wsiadł do auta rodziców i odjechał. Puck buduje Łódź Słowiańską. Jednostka będzie wykonywać rejsy po zatoce. Trzeba będzie samemu wiosłować.
5: Radio Pogoda. Wiadomości o 7:00.
3: Michał Pierzchała.
4: Skrajnie prawicowa, antyeuropejska i prorosyjska partia AfD zdobyła prawie 44% głosów we wczorajszych wyborach do niemieckiego parlamentu związkowego w Saksonii i Anhalcie. To deklasacja konkurencji, choć do samodzielnej większości brakuje kilku mandatów. Program partii zakłada znaczne ograniczenie imigracji do Niemiec, zmniejszenie kompetencji Unii i normalizację stosunków z Rosją. Tomasz Orchowski.
6: To rekordowy wynik AfD, która uzyskała ponad 2 razy więcej głosów niż w wyborach 5 lat temu. Wszystko to przy znacznie wyższej frekwencji, która wyniosła prawie 80%. To historyczny, sensacyjny wynik naszych kolegów tutaj w Saksonii-Anhalcie. To zresztą najlepszy rezultat, jaki jakakolwiek partia kiedykolwiek osiągnęła w tym landzie. Jesteśmy dumni z partii i zwłaszcza Ulricha Zygmunta, który przeprowadził znakomitą kampanię. Cieszyła się w telewizji ZDF jedna z przewodniczących AfD, Alice Weidel.
4: W Polsce tylko idioci albo zdrajcy mogą się cieszyć z triumfu AfD w Niemczech. Trochę ich się nazbierało w Konfederacjach i PiSie. To komentarz premiera Donalda Tuska. Prokuratura w Katowicach będzie dzisiaj kontynuować przesłuchanie wspólnika, założyciela giełdy kryptowalut BitBay, czyli poprzedniczki Zonda Krypto. Roman Rzet został zatrzymany w sobotę, a przesłuchiwany był już wczoraj. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek powiedział, że wspólnik Sylwestra Suszka chce współpracować z prokuraturą. Roman Rzet to 5. osoba, która jest w rękach wymiaru sprawiedliwości w związku z aferą Zonda Krypto. Śledczy poinformowali, że do jego zatrzymania doszło w związku z uzasadnioną obawą ucieczki, bo mężczyzna planował wyjazd do Chin. 3-letni chłopiec wsiadł do auta rodziców i odjechał. Do tego zdarzenia doszło w Lędzinach na Śląsku. Podróż malucha trwała krótko i skończyła się kolizją ze słupem. Wiadomo, że chwilę wcześniej rodzice zbierali się do wyjścia, kiedy zobaczyli, że ich auto odjeżdża. Chłopiec wziął kluczyki, wsiadł za kierownicę, odbezpieczył pojazd, uruchomił silnik i ruszył. Przejechał około 20 metrów. 3-latkowi nic się nie stało, ale na wszelki wypadek trafił do szpitala na badania. Policja bada teraz, czy mogło dojść do jakiegoś zaniedbania u rodziców. Postępowanie jest prowadzone w kierunku narażenia dziecka na niebezpieczeństwo. Jedyna w swoim rodzaju atrakcja turystyczna powstaje w Pucku. Władze miasta zamówiły u lokalnego szkutnika replikę średniowiecznej łodzi słowiańskiej. Jednostka będzie wykonywać rejsy po Zatoce Puckiej, w trakcie których uczestnicy będą samodzielnie wiosłować, tak jak to było przed wiekami. Chcemy, żeby proces budowy łodzi był w pełni jawny, mówi burmistrz Pucka Hanna Pruchniewska.
7: Będzie to się działo pod namiotem transparentnym, będzie można się tej pracy przyglądać i będzie można w niej uczestniczyć. Czyli będzie można, nie wiem, w jakimś momencie szlifować, będzie można różne rzeczy wykonywać, więc ja mam nadzieję, że to też to przyglądanie się pracy szkutnika zachęci, żeby ten ginący zawód może ktoś jednak też zaczął wykonywać.
4: Nieopodal Pucka, na dnie Zatoki Puckiej, znajdują się pozostałości po średniowiecznej osadzie rybackiej. Są wśród nich m.in. fragmenty łodzi, takich samych jak ta, która już w przyszłym roku będzie mogła wypłynąć w swój pierwszy rejs.
8: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na warszawskim Bemowie.
5: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
9: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Polskie siatkarki jednak bez medalu na Mistrzostwach Europy w półfinale przegrały z Włoszkami 1-3, a wczoraj w meczu o brąz również ugrały tylko seta w meczu z Serbkami. Tytuł obroniła Turcja, pokonując w finałowym meczu w Stambule Włochy 3-2. Fantastyczne występy Kimiego Antonellego w domowym wyścigu Formuły 1 Grand Prix Włoch. Lider Mistrzostw Świata wygrał wyścig na torze Monza, choć startował do niego z końca stawki po wymianie silnika. Drugi był jego kolega z Mercedesa George Russell, a trzeci Holender Max Verstappen z Red Bulla.
8: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Aroniowa Vita na warszawskiej Białołęce.
5: Drogowskaz, Radia Pogoda.
0: O tej porze wjeżdża szkolno-biurowa rzeczywistość. Można powiedzieć, że skończyło się rumakowanie. Aleje Jerozolimskie za Łopuszańską zaciągają ręczny. Zaczyna się duszne poniedziałkowe toczenie się w kierunku placu Zawiszy. Zlot z Łomianek na Wisłostradę funduje Wam pierwszy test cierpliwości.
5: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Pogoda w Warszawie.
0: Wczorajsza aura w Warszawie miała taki ciężki kryzys tożsamości, że sama nie wiedziała, czy chce być jesienią, latem, czy filmem katastroficznym. Wiało, szarpało i zmieniało zdanie co 5 minut. Jak będzie dzisiaj? No, wyjdzie w praniu, ale synoptycy obiecują, że odstawiamy tę dramę na boczny tor i nie będzie już tak dynamicznie, przynajmniej tak strasznie dynamicznie. Póki co mamy na warszawskich termometrach 11 stopni, dobijemy do 19.
5: Radio Pogoda. Pogodny poranek Radia Pogoda. Zapraszają Asia Kruk i Zygmunt Heizer.
2: 5 minut po godzinie 7. Dzień dobry, witamy Państwa. W poniedziałek 7 września mamy 250 dzień roku. Do końca roku 111 dni, do końca astronomicznego lata 15. No i mamy chłodność na zewnątrz.
3: Prawda? Żeby chłodność tak od razu 10-11 stopni, tak, też się zdziwiłam.
2: 10 stopni, proszę Państwa, także proszę się, zwłaszcza teraz, zwłaszcza rano, ciepło ubrać przed wyjściem.
3: Tak jest, na cebulkę najlepiej, bo później ma być około 20. Ale u nas zawsze gorąco i słonecznie i lato trwa, proszę Państwa. Piotr Szczepanik, puste koperty. Za chwilę Ewa Śnieżanka, był taki walc. Jest 6,5 minuty po 7.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 11 minut po siódmej.
1: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?
0: A proszę bardzo, świętują Regina i Ryszard. Wszystkiego dobrego.
2: Wszystkiego dobrego. Regina, wszystkie Ryśki to fajne chłopy, to wiadomo, ale Regina to jest piękne imię, naprawdę uwielbiam.
0: Takie powiedzonko, Regina czasem przegina.
2: To nie znałam. Czy słucha nas jakaś Regina? Proszę się ustosunkować.
0: Która czasem przegina?
2: To dobre, naprawdę. A co tam w kalendarzu?
0: Rok 1936, 7 września, urodził się Buddy Holly, amerykański piosenkarz, gitarzysta, kompozytor.
2: Bez niego rock and roll by nie istniał i są na to dowody i nawet wiele. Jego styl, jego gra, jego produkowanie utworów muzycznych, bardzo nowoczesne, jak na lata 50., inspirowało takich artystów jak Beatlesi, Beach Boysi, Rolling Stonesi, sam Bob Dylan. Beatlesi podobno nazywali się Beatlesi, dlatego że zespół Buddy'ego Hollego nazywał się Cricketsi, czyli świerszcze, i oni chcieli podobnie, więc nazwali się Żuki.
0: To tego nie wiedziałem.
2: No więc właśnie, za chwilę zagramy zresztą Buddy'ego Hollego z utworem Heartbeat, ale teraz jest jeszcze jedna data. W 1997 roku, czyli 29 lat temu, Zygmunt Heiser zaprzyjaźnił się z Zonkiem. Czyli była premiera teleturnieju Idź na Całość. Prawie 30 lat, Zygmuncie. Ty jeszcze to pamiętasz?
0: Nie, oczywiście, że pamiętam. Zonk przyjechał do nas z Niemiec. Myśmy w ogóle wzorowali się na niemieckiej wersji tego amerykańskiego, bo to jest amerykański format programu. Siedzieliśmy w Łodzi parę dni, czekając na rozpoczęcie tych pierwszych nagrań, dlatego że scenografia utkwiła na granicy. Myśmy pierwszą scenografię ściągali z Niemiec, bo Niemcy się tego pozbywali, a oni są oszczędni. W związku z czym, zamiast płacić za utylizację...
2: Niemiec płakał, jak sprzedawał.
0: Tak, to przysłali do nas i pierwsza scenografia to była oryginalna scenografia, która przyjechała do nas. I pierwszy skład pilotowego odcinka to byli żołnierze z jednostki wojskowej. Dlatego, że nikt nie wiedział, co to za program. Nikt nie wiedział, o co chodzi. Nasi researcherzy ruszyli na ulicę Łodzi, żeby zapraszać ludzi, a nikt nie chciał przyjść do tego programu. Poszli do akademików, no ale zaraz, to są wakacje, to jest przerwa, bo myśmy latem nagrywali, to jest przerwa wakacyjna. W związku z czym genialny kierownik produkcji wpadł na pomysł, wziął ze sobą, przepraszam, butelczynę, do jednostki wojskowej, przekonał dowódcę, żeby pozwolił chłopakom przebrać się w cywilne ciuchy, no i oni przyjechali. Ja o tym nie wiedziałem. Jak zobaczyłem ten skład, publiczność po prostu szczęka mi opadła, wszyscy na krótko ostrzeżeni, siedzący na baczność. Tak jest!
2: To są piękne wspomnienia, ale to po raz kolejny wychodzi, że jest prawda czasu, prawda ekranu.
1: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?

Pan Wodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan, smętny pan, taki, co to nie pije, nie pali, a tłum szalał, iż

Denerwował się wtedy okropnie. Pojął, że właśnie on może życie przesiedzieć przy oknie. Nagle wstał, ruszył w tak.

0: 20 minut po godzinie 7, pogodny poranek w Radiu Pogoda, podczas kiedy ja moczyłam różne tam części ciała w Bałtyku. Zygmunt Heizer, bardzo elegancki, lansował się.
1: Nie lansowałem, tylko prowadziłem bardzo poważną uroczystość, bardzo ważną, fantastyczną, 40-lecie Muzeum Kolejki Wąskotorowej w Sochaczewie.
0: Powiesz więcej na ten temat już za chwileczkę. Pogodny poranek.
2: Radio Pogoda.

0: tak po prostu bez...
1: Autopromocja.
2: Radio Pogoda, czyli
3: poranki, które zaczynamy z uśmiechem.
4: O tańcówki pod chmurką i spotkania z ludźmi pełnymi pasji.
5: Wspomnienia, które bawią.
6: Popołudnia spędzane na rozmowie.
7: Dobre słowo i życzenia płynące prosto z serca.
8: I wieczory pełne gwiazd.
2: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
1: Autopromocja. Reklama.
9: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
10: Lepsze Mazowsze?
11: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
10: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
11: czekają na twój głos.
10: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
11: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
10: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
11: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
12: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
13: W Media Expert wyprzedaj.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
2: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
1: A pan wie, jak to objechać?
3: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja.
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Są takie miejsca w Warszawie, gdzie spędzisz noce i dnie, albo zwiedzisz z Alicją krainę czarów. Twoja ulubiona księgarnia może stać się ulubioną księgarnią Warszawy. Zgłoś ją w konkursie organizowanym przez Miasto Stołeczne Warszawa. Wejdź na kultura.umwarszawa.pl i wypełnij krótki formularz. Masz czas do 15 września. Ulubione księgarnie Warszawy. Tu kupuje się książki.
10: Została ostatnia reklama.
11: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 12 września od 13 do 22 w Nowym Dworze Mazowieckim na terenie Twierdzy Modlin. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
12: Zapraszam marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Godzina 7.30 w tej chwili. Nie wiem, Zygmuncie, gdzie ty masz czapkę i lizak zawiadowcy, ale pewnie zapomniałeś wziąć.
1: Nie dostałem tych atrybutów.
0: Dostałem
1: takiego nosorożca, maskotkę piękną. A wczoraj, tak jak mówiłem, byłem na pięknej uroczystości 40-lecia Muzeum Kolejki Wąskotorowej w Sochaczewie. Mhm. Historia tej kolejki jest bardzo ciekawa, dlatego że powstała w 1922 roku i 62 lata woziła na jarmarki, do pracy, na uroczystości, do rodziny. No i wreszcie 84 rok, pach, ostatni kurs, zamykamy. No nie, ale są przecież pracownicy, są stacje, są tory, są lokomotywy. Zróbmy muzeum. I tak się stało. I w 86 roku zostało uruchomione to Muzeum Kolejki Wąskotorowej w Sochaczewie, które działa bardzo prężnie. Piękne lokomotywy, piękne wagony. I oni tam organizują różnego rodzaju, można zwiedzać oczywiście, oglądać, podziwiać, są sale, są wagony, ale organizują wyprawy. I dwie ostatnie wyprawy takie sezonowe do Puszczy Kampinoskiej w najbliższą niedzielę i w kolejną niedzielę. I zachęcam Państwa, okres jest cudowny, początek jesieni.
0: Grzybki.
1: Wybrać się z Sochaczewa do Puszczy Kampinoskiej z przewodnikiem, wrócić do Sochaczewa. W internecie wszystko Państwo znajdą.
0: To tak zwany ostatni gwizdek na takie wyprawy, ale wyglądałeś w tym garniturze przepięknie.

0: Za 22 minuty będzie 8, pogodny poranek w Radiu Pogoda. O kawce sobie dyniowej rozmawiamy tutaj od samego rana, ale taka jest kolej rzeczy, że z tematu na temat kawowy sobie skaczemy, no i było, że kawa z żołędzi. Na ten temat państwo dzwonią.
1: Witam. Moja mama mi opowiadała, że kawę z żołędzi to się piło w czasie wojny, bo innej nie było, a teraz to rarytas. Pozdrawiam, Krystyna.
0: Dziękujemy pani Krystyno. Może nie rarytas, ale ciekawostka niejaka. Poza tym kawa z żołędzi jest bardzo zdrowa, ma mnóstwo
2: Piłaś?
0: Magnezu. Pewnie.
2: A jak się miesza moja żołędzie w kawie?
0: Babcia taką robiła. To się zbiera żołędzie, pali je, wyciąga z tych łupinek właśnie, mieli i z tego robi kawę. I to jest naprawdę bardzo dobre.
2: Prosta sprawa, Zygmuncie. Normalnie chwila, moment i już masz.
3: No to wiesz, żołędź bez łupinki wygląda troszkę jak ziarno kawy. Ja ci powiem, tak trochę przypomina.
0: Dokładnie tak.
4: Radio Pogoda.
5: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz brzoskwinie 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3/3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
8: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
9: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W stylu, który naprawdę lubisz i z dodatkami idealnie dobranymi do swoich potrzeb. W Castoramie Ci takie zaprojektujemy. Teraz zaaranżujesz z nami nie tylko kuchnię i łazienkę, ale całe wnętrze. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów. Zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
14: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
16: Mamy niskie ceny.
17: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie.
18: Są takie miejsca w Warszawie, gdzie spędzisz noce i dnie, albo zwiedzisz z Alicją krainę czarów. Twoja ulubiona księgarnia może stać się ulubioną księgarnią Warszawy. Zgłoś ją w konkursie organizowanym przez Miasto Stołeczne Warszawa. Wejdź na kultura.um.warszawa.pl i wypełnij krótki formularz. Masz czas do 15 września. Ulubione księgarnie Warszawy. Tu kupuje się książki.
4: Została ostatnia reklama. Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
5: Reklama.
19: Drogowskaz, Radia Pogoda.
20: Poniedziałkowy szczyt ruszył z kopyta, ochota stoi. Przez wykopki na Grójeckiej mamy solidny zator, no niewiele lepiej na Wawelskiej. Dojazd do trasy Łazienkowskiej mocno dziś szarpie nerwy, a jeśli lecicie Puławską i odbijacie w Marynarską, przygotujcie się na długie czekanie na prawym pasie.
19: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Well, it's one for the money.

0: popularnie na całym świecie translatorem, tłumaczy mowę, tekst, a nawet zdjęcia w ponad 110 językach. I jeżeli Państwo wyjeżdżają gdzieś za granicę i biorą z sobą takiego tłumacza, to mówią Państwo do tego urządzonka, które wygląda jak stary telefon komórkowy, po polsku, a on już robi całą robotę za Państwa, czyli tłumaczy na dany język kraju, w którym Państwo są. No i tak samo i osoba, cudzoziemiec, jeśli mówi do Państwa, to ten tłumacz Państwu tłumaczy na polskie.
1: Czyli trzymają Państwo między sobą to urządzonko, Państwo po polsku, ktoś tam po, nie wiem, angielsku, niemiecku, hiszpańsku i porozumiewacie się bez problemu. Vasco Translator M4, tak to się nazywa.
0: Proszę Państwa, w tym tygodniu konkurs będzie taki, że zgłaszają się Państwo do niego na stronie www.radiopogoda.pl. My Państwu będziemy zadawać pytanie dotyczące jakiegoś
1: konkretnego
0: państwa.
1: Kraju. Tak, tak. Wymienimy nazwę państwa i różne skojarzenia związane z tym państwem.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda za 5-8 to była nasza jubileuszowa piosenka.
1: Partita.
0: Partita. Co w wiadomościach?
2: No właśnie, chcielibyśmy 7, jest 8, a możliwe, że będzie 9. I co będzie, to ja powiem za chwilę.
1: Dobrze, będziemy liczyć. W takim razie już za chwilę wiadomości, konkretnie za 4 minuty.
2: Za portfele trzeba się trzymać, o to mi chodzi.
1: No i przypominamy, i proszę złapać też za telefony komórkowe albo komputery własne, jeśli chcą Państwo się zgłosić do Szybkiej Piątki, bo w tym tygodniu wyjątkowa międzynarodowa Szybka Piątka. Zgłaszają się Państwo wyłącznie przez stronę internetową www.radiopogoda.pl.
3: Reklama. Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
4: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycje i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 12 września od 13 do 22 w Nowym Dworze Mazowieckim na terenie twierdzy Modlin. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
5: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja!
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
13: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
14: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
13: A gdzie tak jest?
14: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
13: O, już zatrudniam.
14: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
15: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
16: Została ostatnia reklama.
17: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
18: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
17: A pan wie, jak to objechać?
19: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
1: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Będzie Szybka Piątka i super nagrody i forsa też dla Państwa. Zapraszamy serdecznie. No a teraz najważniejsze wiadomości.
2: Drogie paliwo ma być jeszcze droższe. Diesel bliski 9 zł. To przelot dużego stada ptaków poderwał wczoraj wojskowe myśliwce. We wszystkich autobusach i tramwajach będą defibrylatory. Szczegóły za chwilę.
20: Radio Pogoda.
16: Wiadomości o 8.
1: Michał Pierzchała.
20: 9 zł za litr oleju napędowego to już nie jest science fiction, to może być całkiem niedaleka przyszłość. Za nami pierwszy tydzień bez rządowego programu CPN. Benzyna zdrożała o ponad złotówkę, a diesel o blisko 90 groszy, ale to wciąż nie koniec podwyżek, mówi Jakub Bogucki z epetrol.pl.
21: Myślę, że ceny benzyny 95-oktanowej ulokować się mogą między 7,83 a 7,99 za litr. Natomiast w przypadku diesla przebicie poziomu 8 zł i 80 za litr będzie niestety mocno prawdopodobne.
20: Nieco lepiej sytuacja wygląda w przypadku autogazu, który średnio w skali kraju nie powinien przekroczyć w najbliższym czasie poziomu 3 zł. Po wizytach przedstawicieli prezydenta USA w Moskwie i Kijowie, Donald Trump ma przeprowadzić dzisiaj rozmowy telefoniczne z przywódcą Rosji Władimirem Putinem, a także z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełenskim. To nieoficjalne informacje. Na razie wiadomo, że po weekendowych rozmowach amerykańskich negocjatorów żadna ze stron nie ogłosiła przełomowych deklaracji. To przelot dużego stada ptaków poderwało wczoraj do działania dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Wojsko informowało po południu, że prowadzi czynności sprawdzające w związku z podejrzeniem naruszenia przestrzeni powietrznej Polski przez niezidentyfikowany obiekt nadlatujący z kierunku Białorusi. Tym razem to był fałszywy alarm. Służby zapewniają, że żadne tego rodzaju wskazanie systemu nie jest bagatelizowane. Szczecin, pierwszym dużym miastem, gdzie we wszystkich autobusach i tramwajach będą defibrylatory. Jeszcze w tym roku do pojazdu trafi ponad 270 takich urządzeń. Przetarg został już rozpisany, mówi zastępca prezydenta miasta Łukasz Kadłubowski.
22: W 274 pojazdach pojawią się właśnie urządzenia ratujące na co dzień życie. Jeżeli chodzi o duże miasta w Polsce, będziemy mieli największe to pokrycie, jeżeli chodzi o transport publiczny.
20: Pieniądze na defibrylatory pochodzą z rządowego budżetu na cele obrony cywilnej. Musiała się napracować, aby awansować do kolejnej rundy tenisowego US Open. Iga Świątek pokonała Czeszkę Marię Buzkową w dwóch setach kończonych w tiebreakach po 7-6. Jak poinformowali tenisowi statystycy, to pierwszy w karierze Polki mecz, gdy wygrała dwa tiebreaki. Co ciekawe, oba kończyły się w identyczny sposób. Błażej Kulesza.
23: Powiedzieć o tym spotkaniu, że było zacięte, to jak nic nie powiedzieć. Polka i Czeszka zgotowały bowiem kibicom 2,5 godziny naprawdę świetnego tenisa. Praktycznie wszystkie piłki Świątek wracały na drugą stronę, a Bouskowa popełniała mało niewymuszonych błędów.
24: Po prostu trzeba być solidnym w tym ataku i cierpliwym i zdawać sobie sprawę, że ona może tą jeszcze jedną piłkę wrócić i być na to gotową. Czasami te piłki gra naprawdę dobrze, bo gra je długo.
23: Jak mówiła Iga Świątek dziennikarzom na konferencji prasowej, atakowała na 100%, nawet broniąc setbola.
24: No i dobrze, bo takie powinny być mecze trochę na tych wielkich szlemach, gdzie wszyscy gramy na maksa po prostu.
20: Świątek po dniu przerwy dziś w walce o ćwierćfinał zmierzy się z Chinką Qin Wenchen, która pokrzyżowała Polsce 2 lata temu plany zdobycia olimpijskiego mistrzostwa. To spotkanie o 17.30 polskiego czasu.
16: Drogowskaz, Radia Pogoda.
25: Do Maniewska i Postępu, oj, dają wam popalić. Stoicie zamiast jechać. To samo mamy na Woli. Daszyniak zasysa prostą. Zjazd z Grota Roweckiego w Prymasa Tysiąclecia, no to ja bym powiedziała, że teraz są to mistrzostwa w jeździe na Zamek Błyskawiczny. Trzymajcie tam ciśnienie w ryzach.
16: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Pogoda w Warszawie.
25: 12 stopni pokazują warszawskie termometry o poranku. Jeśli właśnie suniecie jakąś elektryczną hulajnogą albo rowerem, niekoniecznie elektrycznym, no to wiatr na pewno skutecznie zmył z was resztki snu. Jest rzeźko, oj, bardzo rzeźko. A jeżeli tęsknicie za słońcem i za temperaturą powyżej 25 stopni, no to taka będzie, ale jutro.
16: Radio Pogoda.

0: Asia i Zygmunt od rana w Radiu Pogoda.
1: 5 minut po godzinie 8. Dzień dobry, witamy Państwa.
2: Zygmunt Heizer.
1: Jasia Kruk, witamy w poniedziałek, 7 września. Mamy 250 dzień roku. Wschód słońca dziś był o 5.57, zachód będzie o 19.10, a dzień jest dłuższy od najkrótszego, 5 godzin i 31 minut.
2: Za chwilę u nas debiut na antenie, będzie zagraniczna piątka. Do wygrania tłumacz i 500 zł na wymarzone wakacje, znaczy jako dofinansowanie. No to zapraszamy serdecznie. Już za chwileczkę połączymy się z kimś, kto zechciał do nas wysłać zgłoszenie przez stronę radiopogoda.pl.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 10 minut po ósmej.
1: Sponsorem konkursu jest firma Wasco Electronics, polski producent inteligentnych tłumaczy elektronicznych.
2: Zagraniczna piątka w Radiu Pogoda.
3: Tak właśnie nazywa się w tym tygodniu ten konkurs w pogodnym poranku Radia Pogoda, Zagraniczna Piątka, do którego to konkursu zgłaszają się Państwo przez stronę radiopogoda.pl, przez taki specjalny formularz, w którym muszą Państwo odpowiedzieć na pytanie o swoje podróżnicze marzenie. I tak zrobiła Pani Mariola. Dzień dobry Pani Mariolu.
4: Dzień dobry.
3: Kłaniamy się nisko. Wybrała Pani Chorwację, Pani Mariolu. Dlaczego?
4: Ponieważ, no, pierwsza rzecz, że jest tam ciepło, a po drugie, czysta, piękna, niebieska woda. No i uwielbiam te klimaty właśnie.
3: I słusznie. I jedzenie jest pyszne. Tak, no tak, właśnie, tak. Jedzenie jest naprawdę rewelacyjne, czyli ciewapcici na przykład, albo tak. Pieskawica.
0: Oj, Asiu, przestań, przed śniadaniem jesteśmy.
3: Napisała pani także w swoim zgłoszeniu, że po chorwacku to zna pani tylko dobar dan i dobry wieczór. Natomiast z ciekawostek powiem pani, że o tej porze jeszcze do godziny 10 po chorwacku dzień dobry mówi się dobro jutro.
4: Aha,
3: naprawdę, jutro to jest rano. Ale dowie się pani tego, ponieważ już pani od nas dostaje prezent, czyli Wasco Translator M4. To jest takie urządzenie, co bardzo ważne, z darmowym, nielimitowanym internetem w niemal 200 krajach na całym świecie, w Chorwacji też. To jest takie urządzenie, które tłumaczy mowę, tekst, zdjęcia w ponad 110 językach, w chorwackim też. Jest tam odmiana serbskiego właśnie nazwana chorwackim, bo to się troszeczkę różni. No i oczywiście to już jest dla pani prezent. Natomiast zaraz przechodzimy do drugiego etapu naszej dzisiejszej zabawy. Jeśli prawidłowo odpowie pani na pytania Zygmunta, no to dostanie pani jeszcze 5 stówek, pani Mariolu. Droga do wykorzystania w tej Chorwacji, jak już sobie pani pojedzie.
0: I teraz informacje, na czym będzie ta zabawa polegała. Za chwileczkę otrzyma pani od nas nazwę kraju. Kraju, o który będziemy pytać. I 5 kategorii, 5 zagadnień związanych z tym właśnie krajem. Jeśli wszystko będzie ok, 5 stóp wędruje do pani.
3: Czy to jest jasne dla pani?
4: Jasne, tak. Mhm.
0: Kraj, o który dziś pytamy, to Włochy, czyli Italia. Mm-hmm. I teraz będzie 5 różnych zagadnień i poprosimy w ciągu 30 sekund, żeby pani nam podała odpowiedzi do tych właśnie zagadek. Wszystko jasne, możemy zaczynać?
4: Możemy.
0: Włochy, przypominam, uwaga, czas start, stolica.
4: Rzym.
0: Góry.
3: We Włoszech.
4: Apeniny.
0: Tak, zabytek.
4: Zabytek. Krzywa wieża.
3: Tak,
0: tak, potrawa.
4: Spaghetti.
3: Tak.
0: Piosenkarz.
4: Albano i Romina Power.
3: Albano!
0: Poszło, świetnie.
3: Pięknie sobie pani
0: poradziła. Pani Mariolu, należą się pani ogromne gratulacje. To pani przeciera szlak, to pani wskazała drogę następnym, którzy będą się zgłaszać do tego konkursu. Wygrywa pani translator, wygrywa pani 500 zł.
3: Gratulujemy.
4: Dziękuję. Cieszę się bardzo. Pozdrawiam. Dziękuję bardzo.
3: My też się bardzo cieszymy i pozdrawiamy i przypominamy państwu, że w tym tygodniu do tej zagranicznej piątki zgłaszają się państwo wyłącznie przez specjalny formularz na stronie www.radiopogoda.pl. Do usłyszenia jutro.
1: Sponsorem konkursu była firma Wasco Electronics, polski producent inteligentnych tłumaczy elektronicznych.

0: 21 po 8, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Państwo cali w emocjach, my też. Za nami premierowo zagraniczna piątka, tak będzie w tym tygodniu, czyli tłumacz elektroniczny i pieniądze do zdobycia codziennie po godzinie 8. Zgłaszają się Państwo przez stronę internetową. To rodzi pewne pytania, staramy się odpowiedzieć. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. A proszę nam powiedzieć, zgłaszamy się na stronie Radia Pogoda, zgłaszamy się całą dobę, cały tydzień, czy w określonych tylko godzinach? Pozdrawiam serdecznie, Antonina.
2: Pani Antonina, my nie jesteśmy tacy wymagający. Jak tam pani się przebudzi, przyjdzie pani coś do głowy, proszę wejść na stronę i napisać.
0: Tak, no o 23.07 proszę bardzo, proszę się zgłaszać. Proszę tylko odpowiedzieć na pytanie o swoje podróżnicze marzenie. www.radiopogoda.pl.
3: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: Ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Bonjour. Hello. Hola. Świat stoi otworem z Radiem Pogoda. Weź udział w konkursie Zagraniczna Piątka na radiopogoda.pl i podziel się z nami swoim podróżniczym marzeniem. Do zdobycia tłumacze mowy, tekstu i zdjęć oraz dodatkowe 500 zł na wyjazdowe przyjemności. Bon voyage.
9: Na konkurs zaprasza sponsor, firma Wasco Electronics, polski producent tłumaczy elektronicznych z darmowym i nielimitowanym internetem do tłumaczeń w niemal 200 krajach.
10: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
11: Teraz w Netto polskie pomidory marinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
15: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
16: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
15: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
16: W końcu będę miał kieszonkowe.
15: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
17: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
20: Ty, ale akcja!
19: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
20: A jak?
19: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
21: Została ostatnia reklama.
15: Marian, a gdzie mogę kupić
22: na ten... mediaexpert.pl.
15: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
22: Na mediaexpert.pl.
15: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
22: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, jest 8:33. W tym tygodniu, proszę Państwa, troszkę inna szybka piątka. Szybka piątka z krajami, o które Państwa pytamy. Pytamy również o podróże i o języki.
1: No właśnie o języki, bo główną nagrodą jest tłumacz taki elektroniczny, kieszonkowy. Fantastyczna sprawa. Troszkę go tutaj testowaliśmy. No i na bośniacki działa i angielski działa. Państwo w tej sprawie cały czas do nas dzwonią pod 22 444 4004 i na przykład pytają, czy wystarczy zgłosić się raz, czy trzeba codziennie albo co godzinę. Wystarczy raz wpisać się w formularz na stronie radiopogoda.pl, ale są też pytania z innej beczki. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Właściwie chciałem zagrać, ale stwierdziłem, że ten tłumacz jednak mi niepotrzebny. Moje języki obce to fiński, szwedzki, portugalski, jeszcze hiszpański, włoski, węgierski również, a także albański. Oczywiście nie mówię, że je znam, tylko mówię, że są dla mnie obce. Pozdrawiam serdecznie.
1: Dziękujemy bardzo.
0: To jednak może ten translator by się przydał.
1: Mamy tutaj podobnie. Może poza węgierskim, bo są takie teorie, nie wiem, czy Państwo osłuchani są z węgierskim, są takie teorie, że Węgrzy to mają taki język, że na bieżąco go sobie wymyślają za każdym razem z głowy, bo to niemożliwe, żeby to coś znaczyło.
0: Nem tu dom, nem jertem.
1: No, na przykład, właśnie. Za 25:09.

0: Pogody poranek w Radiu Pogoda, 8:40, no do 18:00 zostało jeszcze trochę czasu, a właśnie co o 18:00?
1: Ale Jasław?
2: Dzień dobry Państwu, a dzisiaj po 18:00 Jacek Kawalec Walejsław, witam.
3: Witam słuchaczki i słuchaczy.
2: I znów ten głos. Zaczyna pan mówić, a ja po prostu myślę sobie, jejku, jestem w radiu i jestem zdziwiona.
3: Prasa z mikrofonem, to jest mój żywioł.
2: Będzie śpiewająco, będzie trochę aktorsko, będziemy też rozmawiać o warszawskich dniach seniora. Zapraszamy.
3: Zapraszamy, do usłyszenia.
0: No właśnie, a skąd te warszawskie dni seniora tam się pojawiły?
1: Dlatego, że pan Jacek Kawalec razem z Budką Suflera da recital podczas otwarcia warszawskich dni seniora już 12 września, czyli w najbliższą niedzielę. I tak się składa, że będziemy to sobie obserwować wspólnie, bo my też tam dla państwa będziemy jako Radio Pogoda i będzie studio plenerowe i będą w nim Świnki 3 i Piotr Sworakowski, a na scenie Zygmunt Heiser, Asia Kruk, no i potańcówka nasza fantastyczna, to zawsze państwo lubią. Na zakończenie tego rozpoczęcia. O, może tak. No i przypominamy, że spotykamy się w tym roku w nowym miejscu, to znaczy pod Pałacem Kultury, tylko z innej strony, na Placu Centralnym od wschodniej strony Pałacu Kultury. Cała rzecz będzie się odbywać. Zaczynamy na Placu Bankowym jednak, przekazaniem seniorom kluczy do miasta, uroczystym takim otwarciu, no i przejściem kolorowego korowodu właśnie już na miejsce wydarzeń. Gorąco zapraszamy wszystkich.
4: Reklama. Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.
5: U ciocia.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii dobry plan wystarczy.
5: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
0: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Nic do ciebie nie czuję. Jesteś poprawny, ale niczym nie różnisz się od innych. Zrozum, szukam czegoś więcej niż mieszkania.
4: Więc poznaj Augustówkę Residence. Kontynuację kultowego Rubicon Residence na Dolnym Mokotowie. Kameralne osiedle w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Smart Home, Smart Building, Residence Lounge i strefy wspólne z bezpłatnym Wi-Fi. Sprawdź na apm-development.pl i wybieraj. Od kawalerki po 4 pokoje. Augustówka Residence. Szukasz czegoś więcej? Właśnie znalazłaś. Sprawdź na apm-development.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. I wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Została ostatnia reklama.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
9: Reklama.
10: Drogowskaz. Radia Pogoda.
11: Uwaga, na wawerskim odcinku S2 tuż przed zjazdem na ulicę Patriotów w kierunku Ursynowa przez jezdnię postanowiło przespacerować się stado dzików. W związku z tym doszło do zderzenia 5 samochodów. Nie ma rannych, ale w tamtym miejscu jest gigantyczny zator. Zdejmijcie nogę z gazu.
10: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
12: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Czy ja powiedziałam 12 w niedzielę, że się spotykamy pod Pałacem Kultury? Już prostuję. Otóż 12 w sobotę oczywiście się spotykamy. Państwo mają już bilety kupione, bo jadą do nas państwo z całej Polski i to też jest urocze. Ale spotykamy się w Warszawie pod Pałacem Kultury w sobotę.

0: 8 minut i będzie godzina 9. Słuchają Państwo Pogodnego Poranka w Radiu Pogoda. Bardzo uważnie Państwo słuchają. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie, gorąco. Panie Zygmuncie, no nie wiem, chyba, że ja źle rozumiem. Mówił Pan, że dzień jest dłuższy od najkrótszego. Mhm. A wydaje mi się, że dzień jest krótszy od najdłuższego dnia. No nie wiem.
0: Ma pan
1: pozdrawiam was serdecznie, kochani.
0: Pozdrawiamy serdecznie. No ma pan rację.
2: Ale to znaczy Zygmunt obie wersje są poprawne, dlatego że dzisiejszy dzień jest dłuższy od najkrótszego o 5 godzin 31 minut. To znaczy, że ten dzień się jeszcze o tyle skróci. Natomiast prawdą jest również, że jest krótszy od najdłuższego, czyli tego, co już było.
0: W czerwcu.
2: I tu różnica jest 3 godziny i 34 minuty, czyli jak tu się wydłuża, to tu się skraca i na odwrót. A może trzeba by podawać obie wersje?
0: Dziękujemy panu za ten telefon. To zabawne.

0: O Włochy, czyli Italię pytaliśmy dzisiaj w Zagranicznej Piątce. To jest taka zabawa, o której mogą Państwo poczytać na naszej stronie radiopogoda.pl i tam się do niej zgłosić. To była Alice, czyli reprezentacja włoskich artystów właśnie. Za 4 minuty 9, co w wiadomościach, Michale?
1: Była afera z zarobkami lekarzy, no i miały być natychmiastowe wręcz działania rządu, nowe ustawy, normalizacja.
0: A wyszło jak zwykle?
1: No, szczegóły za
0: naprawdę?
1: Chwilę.
0: No. Prorok?
1: Tak, a spodziewałaś się inaczej?
0: Nie.
1: No.
2: Autopromocja.
3: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
4: Przeżyłam z tobą tyle lat.
3: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
5: Tu Krystyna Giżowska, a to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
3: Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Szukasz nowego mieszkania? Przestań tylko przeglądać zdjęcia. Zobacz je na żywo. Fiński deweloper YIT zaprasza na dni otwarte inwestycji Talarowa Park oraz Aroma Park. Przyjdź, wejdź do gotowych mieszkań i wykończonych lokali pokazowych. W ofercie znajdziesz również mieszkania czteropokojowe. Poczuj prawdziwą jakość fińskiego designu. Spotkajmy się 11 i 12 września w biurze sprzedaży przy ulicy Dziatwy 7. Sprawdź szczegóły na yit.pl. YIT. Budujemy lepsze jutro.
7: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
8: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
9: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wydział Skłogów wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
10: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
11: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
10: Polecam Michel Mon.
11: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
12: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
13: Desnoran?
12: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
13: Naprawdę?
12: Już mam chrapkę na Desnoran.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Jak?
13: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
15: Po Desnoranie znika chrapanie.
14: Aflofarm.
16: Lepsze Mazowsze?
17: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
16: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
17: czekają na twój głos.
16: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
17: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
16: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
17: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: Ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ500. Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Nie wszystko na drodze da się przewidzieć, dlatego warto wiedzieć, komu zaufać po kolizji. W Centrum Napraw Powypadkowych w Piasecznie zapewniamy kompleksową pomoc na każdym etapie likwidacji szkody, samochód zastępczy oraz naprawę przeprowadzoną zgodnie z wytycznymi producenta. Działamy w trosce o Twoje bezpieczeństwo, abyś po zdarzeniu bez obaw mógł wrócić na drogę. Znajdziesz nas przy ulicy Technicznej 8A w Piasecznie. Wybór dealera ma znaczenie. Wybierz grupę Cichy Zasada.
8: Została ostatnia reklama.
9: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: Reklama. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Będziemy wracać na chwileczkę do weekendu, ale to po godzinie 9, bo działy się rzeczy niestworzone w Krakowie w ostatni weekend. A teraz wiadomości.
11: Opóźnienie mają zapowiadane ustawy zdrowotne po aferze z zarobkami lekarzy. Strefa płatnego parkowania większa w Warszawie. Donald Trump sugeruje zmianę kolejnego miejsca, zmianę nazwy. W nazwie ma pojawić się oczywiście słowo Ameryka.
12: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
10: O szczegółach Michał Pierzchała.
11: Pakiet ustaw zdrowotnych z opóźnieniem. Po aferze w Szpitalu Południowym rząd miał w sierpniu przyjąć propozycje dotyczące limitów zarobków i czasu pracy medyków. Tak się jednak nie stało. Projekty mogą dopiero jesienią trafić do Sejmu. Do ustaw zgłaszane są kolejne uwagi, m.in. z kancelarii premiera. Kancelaria czeka też na dokładne analizy skutków wprowadzenia limitów, jak to się odbije na sytuacji placówek w mniejszych miejscowościach i czy nie pogorszy się dostępność lekarzy. Ci ostrzegają, że przepisy doprowadzą do zapaści kadrowej. Zgłoszono w sumie ponad 500 uwag. Przypomnę, zgodnie z zapowiedziami, maksymalne miesięczne wynagrodzenie lekarzy w publicznym systemie ma wynieść około 76 tysięcy złotych. Trzech policjantów zasiądzie na ławie oskarżonych w ruszającym za pół godziny procesie w głośnej sprawie śmierci 14-letniej Natalii z Andrychowa. Zdaniem prokuratury funkcjonariusze mogli przyczynić się do śmierci dziewczyny. Sprawą zajmuje się Katarzyna Młynarczyk.
13: W listopadzie 2023 roku dziewczynka wyszła rano do szkoły. Po drodze źle się poczuła i zadzwoniła do ojca, mówiąc, że ma mroczki przed oczami i nie wie, gdzie jest. Kilka godzin później znaleziono ją w stanie głębokiej hipotermii. Zmarła w szpitalu. Prokuratura zarzuca policjantom niedopełnienie obowiązków oraz narażenie nastolatki na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. Według śledczych funkcjonariusze nie wysłali na czas patroli i nie uruchomili niezwłocznie lokalizacji telefonu dziewczynki. Teraz sąd ma ocenić, czy ich zaniechania mogły mieć wpływ na tragiczny finał tej sprawy.
11: Prokuratura w Katowicach będzie dzisiaj kontynuować przesłuchanie wspólnika, założyciela giełdy kryptowalut BitBay, czyli poprzedniczki Zonda Krypto. Roman Rzet został zatrzymany w sobotę, a przesłuchiwany był już wczoraj. Minister Sprawiedliwości powiedział, że mężczyzna chce współpracować z prokuraturą. Roman Rzet to piąta osoba, która jest w rękach wymiaru sprawiedliwości w związku z aferą Zonda Krypto. W Warszawie od dzisiaj powiększyła się strefa płatnego parkowania. Zapłacić trzeba za pozostawienie auta w kolejnej części Saskiej Kępy. Parkometry stanęły także na Odolanach, to na Woli. Kierowcy uciekają z parkowaniem w wolne od opłat miejsca.
14: I wszyscy tu się całym tabunem się tu pchają na siłę, bo tam trzeba płacić, a tu nie.
11: Kolejne poszerzenie strefy w styczniu. Opłaty zaczną wtedy obowiązywać w części Mokotowa oraz po raz pierwszy w dzielnicy Włochy. Donald Trump sugeruje zmianę nazwy stanu Nowy Meksyk na Nowa Ameryka. Zamieścił w swoich mediach społecznościowych mapę z przekreśloną nazwą tego stanu. Wpis pojawił się kilka tygodni po tym, jak amerykański prezydent podpisał rozporządzenie zmieniające nazwę jeziora Ontario na jezioro Ameryka.
7: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na warszawskim Bemowie.
12: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
0: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Znamy już połowę ćwierćfinalistek wielkoszumowego US Open. Bez trudu najlepszej ósemki awansowała liderka światowego rankingu. Aryna Sabalenka pokonała Taylor Townsend 6-4, 6-3. Teraz czeka ją starcie z triumfatorką Wimbledonu, czeszką Lindą Noskową. A dziś o ćwierćfinał zagra Iga Świątek i rywalką będzie Chinka Qin Wenzheng. Lech Poznań wciąż liderem piłkarskiej ekstraklasy. Raków nadal na ostatnim miejscu i bez punktu. W bezpośrednim starciu tegorocznych pucharowiczów Kolejosz wygrał z drużyną z Częstochowy 1-0. Tylko punkt do Lecha traci Górnik Zabrze, który wygrał na wyjeździe z Krakowią 1-0.
2: Sponsorem audycji była Develia, realizująca osiedle Aleje Praskie na warszawskiej Pradze Południe.
12: Pogoda.
11: Na północy Polski przelotnie może dzisiaj padać deszcz. Na termometrach najmniej na północnym wschodzie około 16 stopni. Poza tym od 19 do 22 stopni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1012 hektopaskali i będzie spadać.
10: Ale to dzisiaj. Natomiast przed nami, że tak sięgnę długofalowo, przed nami dwa takie jakieś gorące dni, bo w Krakowie będzie nawet powyżej 30 w środę. Ale spokojnie, to tylko tam przez moment. Dziennie, poranki i wieczory, no już normalnie chłodne.
12: Asia i Zygmunt od rana w Radiu Pogoda.
15: 9:05, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzień dobry, witamy Państwa.
10: Zygmunt Heiser.
15: Jasia Kruk. Przypominamy, jest poniedziałek, 7 dzień września, mamy 250 dzień roku. Imieniny obchodzą Regina i Ryszard. Wszystkiego dobrego.
10: W sprawie tego, czy dzień jest krótszy, czy dłuższy, Państwo dzwonią.
16: Dzień dobry. Tym dniem to jest jak ze szklanką. Albo do połowy pusta, albo do połowy pełna. Ja wolę tą optymistyczną wersję, że jest dłuższy od najkrótszego. Miłego dnia dla wszystkich.
15: Dłuższy od najkrótszego. 5 godzin 31 minut.
10: Serdecznie Państwa pozdrawiamy. Skaldowie przed nami, wszystko kwitnie w koło, a później Zdzisława Sośnicka.

0: Uwielbiam tę piosenkę Bez Ciebie. Jesień Zdzisława Sośnicka. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. 13 minut po godzinie 9. Chcemy wrócić na moment do weekendu, ale tym razem nie będziemy mówić o zabytkowych lokomotywach, a o jamnikach. 28 Marsz Jamników odbył się wczoraj po prostu w Krakowie. Mało tego, po 7 latach ten marsz wrócił na rynek główny w Krakowie, z czego organizatorzy i uczestnicy są niezmiernie zadowoleni. Ile jamników pojawiło się na Marszu Jamników?
1: No
0: około 8 tysięcy. Około 8 tysięcy parówek.
1: 8 razy 4, 32 tysiące łap.
0: Tak. Nie chcę być inaczej. I to samych psich,
1: tak?
0: Bo tych pańskich,
1: tak?
0: To nie liczę, czy ktoś szedł na dwóch, czy na czterech. No w każdym razie odbył się także konkurs na najbardziej jamnikowego jamnika, czyli na jego psią mość. Tak się konkurs nazywał.
1: Ale to chodziło o długość?
0: Jego psią mością również został jamnik z Warszawy. W Krakowie. Mm. Tak się akurat stało. Jamnik Tobi, który przyjechał z Warszawy razem ze swoim panem, właścicielem, chociaż nie wiadomo, kto tam szefuje w tym związku. Jamniki bywają bardzo twarde, charakterne. Pan Konrad w każdym razie przywiózł Tobiego na tę uroczystość, no i został jamnikiem roku.
1: O królach mówi się jego wysokość, o jamnikach mówi się jego długość.
0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Nie wiem, może tam państwo byli, albo mają państwo jamniczka, albo nie jednego, bo te pieski często występują w grupach. Proszę do nas zadzwonić i powiedzieć, jakie są.

0: mogłoby to potrwać jeszcze trochę, prawda? Jakieś 25
1: minut. Ale
0: jeśli
1: chodzi o słońce, to w Warszawie dzisiaj całkiem przyzwoicie i w Polsce generalnie też słoneczka dziś nie powinno brakować.
0: A to zobaczymy. A jak ty to widziałeś?
1: No sobie popatrzyłem, że w Warszawie trochę chmurek, trochę słońca.
0: A w internet?
1: Tak!
0: Pytam, bo już niebawem, ale jeszcze nie. Przeprowadzamy się do nowego studia, w którym będzie okno i będziemy to widzieć na własne oczy, a na razie zostaje internet. Nie jest taki zły. To przez internet mogą się państwo zgłosić do zagranicznej piątki specjalnego konkursu, który zamiast szybkiej piątki mamy w tym tygodniu. Tak tylko przypominamy. 22 minuty po godzinie 9 w tej chwili.
2: Gabinet masażu, słucham.
3: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
2: O, cześć, a co się dzieje?
3: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
2: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
3: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
2: Kochana, sam go stosuję.
4: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja!
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Wejdź na apartamentyorkana.pl. Poznaj luksus dla najbardziej wymagających. Eleganckie, dwupokojowe apartamenty, przestronne penthouse'y, wiele nowoczesnych rozwiązań i klimat parku Arkadia w sąsiedztwie. apartamentyorkana.pl. Wejdź, umów się na prezentację i odbierz klucze do swojego nowego apartamentu już dziś. Poznaj najbardziej prestiżowy adres na warszawskim Mokotowie w ofercie APM Development.
10: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
11: Desnoran?
10: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
11: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Jak?
11: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
13: Po Desnoranie znika chrapanie.
14: Aflofarm.
15: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
16: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
17: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
16: Mhm, dokładkę rabatu.
15: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
18: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
19: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor, kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
20: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
21: Została ostatnia reklama.
22: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Jest 9.31, słuchają Państwo pogodnego poranka w Radiu Pogoda. Co tu się za kulisami dzieje, proszę Państwa, zobaczą to Państwo w mediach społecznościowych dzisiaj w Radiu Pogoda, ale my tutaj mamy nowego kolegę.
1: No tak, tak. Proszę Państwa, sprawdzaliśmy, jak działa translator i...
0: Działa. Ale muszą Państwo później zobaczyć ten filmik na Facebooku i Instagramie Radia Pogoda. Za chwilę Krystyna Giżowska zaśpiewa z Bogusławem Mecem przepiękną melodię w drodze do Fontainebleau. My przypominamy, że od dzisiaj Krystyna Giżowska opowiada o swoich najpiękniejszych melodiach o godzinie 15.30, więc proszę słuchać koniecznie Radia Pogoda i Moniki Tarki. Dziewczyny sobie rozmawiają w naprawdę bardzo serdeczny, taki miły, sympatyczny, trochę dziewczyński, ale nie tylko, sposób. Natomiast w związku z najbliższymi dniami seniora w Warszawie Państwo mają bardzo ważne pytania do nas. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, stary słuchacz Zagłębia Dąbrowskiego dzwoni. Pozdrawiam serdecznie radio.
1: Dzięki.
2: Moje ukochane, wybieram się 12 do Warszawy.
0: No.
2: Wysiądę na Centralnym i chciałbym się dowiedzieć, bo pani Asia powiedziała, że spotykamy się pod Pałacem Kultury. A gdzie to wejście jest pod ten pałac? Od której strony? Niech mi pani wytłumaczy, kochano. Zdrówka życzę.
0: Dziękujemy, już tu panu tłumaczymy. Jak pan sobie wyświetli mapę i tam jest Pałac Kultury niedaleko Dworca Centralnego, to proszę znaleźć ulicę Marszałkowską i to będzie ta strona od ulicy Marszałkowskiej. Tak chyba najłatwiej.
1: No tak, jak wysiądzie pan z Dworca Centralnego, Pałac Kultury trudno nie zauważyć i to będzie tak, no po prawej stronie, jak będzie pan mijał, to dojdzie pan do Placu Centralnego.
0: Nie.
1: Patrząc od strony Dworca Centralnego.
0: To Plac Centralny po lewej stronie.
1: Tak, ale najpierw pałac mijamy z prawej.
0: A to zależy, którędy pan idzie. Nie, proszę pana, naprawdę, proszę spojrzeć na mapę od strony ulicy Marszałkowskiej. Jest Plac Centralny i dużo zieleni tam jest, więc na pewno pan rozpozna. Dziękujemy i do zobaczenia. Jak pan przyjedzie, proszę dać nam osobiście znać, że pan jest.
3: Orzeczony wóz.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 20 minut godzina 10.
1: Niel Sedaka już za chwilę zaśpiewa komuś na urodziny. Wszystkiego najlepszego.
0: A to 16 będzie śpiewał.
1: A, bardzo dobrze. Właśnie bardzo to lubimy. Oczywiście, wiek to tylko liczba. Później będzie Anna Jurksztowicz i Diamentowy Kolczyk. Słuchają Państwo Pogodnego Poranka w Radiu Pogoda. W Radiu Pogoda, czyli radiu pełnym najpiękniejszych melodii.
2: Radio Pogoda. Reklama. Sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 12 września od 13 do 22 w Nowym Dworze Mazowieckim na terenie Twierdzy Modlin. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
3: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
4: Ceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 zł przy zakupie dwóch sztuk.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
11: Kochanie, teraz jest idealnie.
12: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
13: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. apartamenty-pianoforte.pl.
14: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

0: Znasz to? Ten i inne porywające hity tylko we wrześniu w kinach. Zabierz bliskich na najnowszy koncert światowej sławy skrzypka André Rieu i jego wspaniałej orkiestry Johanna Straussa. Swoje kino znajdziesz i bilety kupisz na stronie kinomaestro.pl.
1: Została ostatnia reklama.
2: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neosiny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.

0: pogody, poranek w Radiu Pogoda, za 9 minut godzina 10, Piotr Sparakowski, dzień dobry Piotrze.
1: Dzień dobry.
0: Poprosimy o raport pogodowy.
1: Jesiennie się zrobiło, to znaczy już nie tak letnie jak było, ale zachmurzenie jest umiarkowane, wiatr troszkę chłodniejszy jest.
0: No, rano generalnie było chłodno, w Warszawie 10 stopni było.
2: Ale za to jaki piękny był wschód słońca i te chwile przed wschodem słońca. Niech cały dzień będzie dla Państwa przepiękny. Piotr Sworakowski, po godzinie 10 będziesz mówił o warszawskich dniach seniora, które
1: oczywiście
2: nadchodzą.
1: Codziennie mówię o tym i o innych wydarzeniach wrześniowych, które...
0: I tutaj mamy taki gruby informator.
1: Tak, które będą nas zajmować jako Radio Pogoda w tym miesiącu, czyli nie tylko warszawskie dni seniora, ale także wrocławskie dni seniora, ale także olimpiada seniorów w Warszawie.
2: Ale proszę Państwa, to się będzie działo. Garść informacji także po godzinie 10. Zapraszamy Państwa na te wszystkie imprezy, bo po prostu można się dobrze bawić, a jeśli można, to należy to robić. Dziękujemy za dzisiejsze poniedziałkowe spotkanie. Zapraszamy na jutro. Zygmunt Heiser.
0: Jasia Kruk.

0: Autopromocja.
1: Miłość czy rozsądek? Ambicja czy spokojne życie? Kasia Zachojska miała wszystko. Wykształcenie, dobrą pracę i męża. Ale serce nie zawsze słucha planów. Nowa powieść Radia Pogoda. Poznaj pełną emocji powieść Heleny Mniszkówny Magnesy Serc. Historię namiętności, trudnych wyborów i uczuć, które przyciągają silniej niż rozsądek. Słuchaj dziś od 22. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Kategoria trawienie.
3: Po jednej nutce.
2: Ciężko na żołądku.
3: A teraz?
2: Uczucie pełności.
3: Dobrze. I ostatni.
2: Gazy.
3: Świetnie. A co można na to zaradzić?
2: Najlepiej zastosować Travisto.
4: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: Ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Wejdź na apartamentyorkana.pl. Poznaj luksus dla najbardziej wymagających. Eleganckie, dwupokojowe apartamenty, przestronne penthouse'y, wiele nowoczesnych rozwiązań i klimat parku Arkadia w sąsiedztwie. apartamentyorkana.pl. Wejdź, umów się na prezentację i odbierz klucze do swojego nowego apartamentu już dziś. Poznaj najbardziej prestiżowy adres na warszawskim Mokotowie w ofercie APM Development.
10: Została ostatnia reklama.
11: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
12: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
11: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
12: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
13: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
0: Reklama.
14: Za parę minut usłyszymy, jak Piotr Szczepanik namawiał, żeby spalić żółte kalendarze, a potem posłuchamy piosenki Bella Bella Donna w wykonaniu Lidii Czarskiej i Edwarda Kluczki. Teraz w Radiu Pogoda mamy dla Państwa wiadomości.
15: Wiadomości z Warszawy.
16: Ewelina Walczak. Od dziś w stolicy znacznie trudniej o darmowy postój. Płatna strefa wchłonęła kolejny fragment Saskiej Kępy i Wolskie Odolany. Kierowcy uciekają z parkowaniem wolne od opłat miejsca.
17: I wszyscy tu się całym tabunem się tu pchają na siłę, bo tam trzeba płacić, a tu nie.
16: A od nowego roku kolejne poszerzenie strefy. Opłaty zaczną wtedy obowiązywać w części Mokotowa oraz po raz pierwszy w dzielnicy Włochy. Zamiast szukać miejsca na powierzchni, czasem lepiej zjechać do metra, gdzie właśnie robi się znacznie przyjemniej. W 18 pociągach Alstom stare awaryjne świetlówki ustępują miejsca nowoczesnym LEDom. Pierwszy odświeżony skład już wozi warszawiaków, a cała wymiana zakończy się jeszcze w tym roku. Po wyjściu z podziemi warto ruszyć w miasto, ale zamiast oklepanych ścieżek polecamy odkrywać miejskie tajemnice. Szlak Jakuba Paradowskiego o tytule To tam da się wejść wygrał w plebiscycie Perełki Warszawy na najlepsze autorskie trasy spacerowe. Zwycięski projekt pokonał ponad 90 innych propozycji.
15: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
15: Pogoda w Warszawie.
16: Warszawa postanowiła nas dzisiaj po prostu rozpieścić. Błękit na niebie cały czas się trzyma. Słońce mocno pracuje na nasz dobry nastrój, a termometry, a w zasadzie temperatura na tych termometrach radośnie przeskoczyła już na 16 stopni. W ciągu dnia, w tym najcieplejszym momencie, mamy dobić do 21. Słońca dzisiaj nie zabraknie, a jak prognozują synoptycy, obędzie się bez deszczu.
15: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM.
18: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
15: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
14: Dzień dobry. Do inauguracji Warszawskich Dni Seniora, czyli do naszego spotkania przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie zostało 5 dni. Jeszcze nie raz o tym Państwu przypomnimy w Radiu Pogoda w tym tygodniu. O innych wrześniowych wydarzeniach z naszym udziałem powiem Państwu za około pół godziny. Wcześniej mam proste pytanie, nie takie proste, ale do Państwa. Takie na rozruszanie wyobraźni i lekką gimnastykę szarych komórek. Ono padnie za chwilkę w Radiu Pogoda, bo teraz pora na najpiękniejsze melodie w wykonaniu Piotra Szczepanika, Lidii Czarskiej z Edwardem Kluczką i zespołu Goombay Dance Band.

Zespół Goombay Dance Band wydał tę piosenkę zaraz po sukcesie utworu Son of Jamaica, ale Seven Tears już nie cieszył się taką popularnością jak Słońce Jamajki, z tym, że był bardzo popularną piosenką. Za chwilkę usłyszymy Kasię Sobczyk i Czerwono-Czarnych w utworze Mały Książę, a teraz do rzeczy, bo miała być gimnastyka umysłu. Otóż, przeglądając niedawno internet, natknąłem się na takie dość intrygujące pytanie. Gdybyś trafił do pomieszczenia, gdzie byliby wszyscy, których spotkałeś w ciągu swojego życia, kogo byś chciał najpierw spotkać? Czy do kogo, do spotkania, z kim chciałbyś najpierw wrócić? No, jakoś tak w ten sposób. Pomyślałem, że to oczywiste, że do rodziców. Chciałbym w ogóle rodzinę spotkać, bo lubię. Ale z określeniem, kogo chciałbym spotkać potem, już miałem lekki problem. W końcu ustaliłem, żeby poszukałbym przyjaciół z przedszkola, szkoły, studiów. I tak sobie pomyślałem, że może to jest dobre pytanie dla państwa, do państwa. Kogo by państwo chcieli odnaleźć? W pomieszczeniu, w którym znalazłyby się wszystkie osoby, które państwo spotkali w swoim życiu. 22 444 4004. Proszę się chwilkę namyślić, pomyśleć, czy to dobra odpowiedź, i zadzwonić do Radia Pogoda, mówiąc, z kim i dlaczego chcieliby się państwo spotkać.

0: Radiu Pogoda słuchaliśmy Renaty Zaremskiej, za chwilkę przebój zespołu Mango Jerry, a po przeboju Czesława Niemena, Dziwny jest ten świat, zajmiemy się odliczaniem dni, a teraz będę odliczać godziny, bo niewiele ponad 5 godzin dzieli nas od pierwszej opowieści Krystyny Giżowskiej o jednej z jej najpiękniejszych melodii. Pani Krystyna w piątek była gościem Radia Pogoda i Moniki Tarki, a dzisiaj usłyszymy jej opowieść o piosence, którą sama wybrała. Są Państwo ciekawi, czy znają tę piosenkę? Dowiemy się tego z Radia Pogoda po 15.
1: Reklama. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Nie wszystko na drodze da się przewidzieć, dlatego warto wiedzieć, komu zaufać po kolizji. W Centrum Napraw Powypadkowych w Piasecznie zapewniamy kompleksową pomoc na każdym etapie likwidacji szkody, samochód zastępczy oraz naprawę przeprowadzoną zgodnie z wytycznymi producenta. Działamy w trosce o Twoje bezpieczeństwo, abyś po zdarzeniu bez obaw mógł wrócić na drogę. Znajdziesz nas przy ulicy Technicznej 8A w Piasecznie. Wybór dealera ma znaczenie. Wybierz grupę Cichy Zasada.
11: Nic do ciebie nie czuję. Jesteś poprawny, ale niczym nie różnisz się od innych. Zrozum, szukam czegoś więcej niż mieszkania.
12: Więc poznaj Augustówkę Residence. Kontynuację kultowego Rubicon Residence na Dolnym Mokotowie. Kameralne osiedle w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Smart Home, Smart Building, Residence Lounge i strefy wspólne z bezpłatnym Wi-Fi. Sprawdź na apm-development.pl i wybieraj. Od kawalerki po 4 pokoje. Augustówka Residence. Szukasz czegoś więcej? Właśnie znalazłaś. Sprawdź na apm-development.pl.
13: Jeśli w Twojej sypialni ostatnio wieje chłodem... Postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
14: Kochanie, teraz jest idealnie.
13: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
15: Została ostatnia reklama.
16: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. I już od jutra UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
17: Reklama.

Dziwny jest ten świat, ale są w nim radosne chwile. Dzisiaj 250 dzień roku, do końca roku jeszcze 115 dni, więc... Ale my tu dzisiaj w Radiu Pogoda we wrześniu odliczamy dni do wcześniejszych wydarzeń, nie do końca roku, tylko do inauguracji warszawskich Dni Seniora za 5 dni, w których Radio Pogoda weźmie czynny udział, do inauguracji wrocławskich Dni Seniora za 11 dni, których także będziemy częścią, do inauguracji warszawskiej Olimpiady Seniorów, która po raz 8 rozpocznie się za 12 dni, czyli 19 września, a Radio Pogoda będzie częścią jej zakończenia tydzień później, o czym na pewno jeszcze będę mówić. Do festiwalu Miss Kultury 60+, też odliczamy dni. Ten festiwal w krakowskim Centrum Kultury Podgórza w ośrodku Ruczaj za 20 dni. Panie mogły się zgłaszać do udziału w tym festiwalu do wczoraj, a teraz już wszyscy przygotowują się do gali finałowej. Ona rozpocznie się o 26 września. I wtedy 10 pań, które zakwalifikują się do finału tych wyborów, zaprezentuje się w kategoriach Mój styl, talent i strój wieczorowy. Zwyciężczynię wyłoni jury, ale publiczność także będzie wybierać swoją miss. A w jury zasiądą DJ Wika, pani Marta Wodyńska z Krakowskiego Urzędu Miasta i Robert Janowski. Robert wystąpi także na koncercie, a podczas tej gali 27 września będzie też się można pośmiać z żartów Jerzego Kryszaka. Także jeżeli będą państwo w Krakowie lub okolicach 27 września, warto odwiedzić ośrodek Ruczaj Centrum Kultury Podgórza przy ulicy Przyzby 10A. A wcześniej warto poczytać o Miss Kultury 60 na naszej stronie radiopogoda.pl.

Stanisław Chlożek i Petr Kotwald dobrze się wpisali tym przebojem w moje dzisiejsze pytanie o to, kogo chcieliby Państwo najbardziej spotkać. Wrócę do tego pytania dzisiaj pewnie po południu, chwilkę po południu, zaraz po wiadomościach o 12, jeżeli Państwo oczywiście zechcą. Natomiast lada chwilka wrócą najpiękniejsze melodie w wykonaniu Danuty Rin oraz Mieczysława Czechowicza z Wiesławem Michnikowskim.

0: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Olej wyborny 1 litr. Różne rodzaje. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
1: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
2: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
1: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
2: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
3: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
4: Kupujesz, meblujesz, kupujesz, już meblujesz.
5: Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie. To znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799 zł. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
16: Została ostatnia reklama.
17: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
18: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: autopromocja.
1: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
2: Przeżyłam z tobą tyle lat.
1: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
3: Tu Krystyna Giżowska. A to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaaauto.pl.
7: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze, jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do Bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
1: Została ostatnia reklama.
8: Nic do ciebie nie czuję. Jesteś poprawny, ale niczym nie różnisz się od innych. Zrozum, szukam czegoś więcej niż mieszkania.
9: Więc poznaj Augustówkę Residence. Kontynuację kultowego Rubicon Residence na Dolnym Mokotowie. Kameralne osiedle w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Smart Home, Smart Building, Residence Lounge i strefy wspólne z bezpłatnym Wi-Fi. Sprawdź na apm-development.pl i wybieraj. Od kawalerki po 4 pokoje. Augustówka Residence. Szukasz czegoś więcej? Właśnie znalazłaś. Sprawdź na apm-development.pl.
0: Reklama.
10: Najpiękniejsze melodie Ireny Jarockiej, Beatlemania Story i Joanny Rawik. Po co nam to było? Usłyszymy dosłownie za parę minut, bo teraz w Radiu Pogoda mamy dla Państwa wiadomości.
1: Wiadomości z Warszawy.
11: Ewelina Walczak. 40 nowych mieszkań powstało przy ulicy Agrestowej w Wawrze. Nowoczesny, czterokondygnacyjny budynek zapewni dach nad głową rodzinom oczekującym na lokal z zasobu komunalnego. Inwestycja kosztowała ponad 25 milionów złotych. Z kolei sensacyjne wieści płyną z Łazienek Królewskich, gdzie archeolodzy z UW odkopali fundamenty piramidy. Mowa o XVIII-wiecznej Kordegardzie, o której w listach pisał sam Stanisław August Poniatowski. Budowla służyła początkowo jako wartownia, a później szynk. O znalezionych tam przedmiotach mówi dr Arkadiusz Cegliński.
12: Znaleźliśmy kule muszkietowe, fajki ceramiczne, wiele fragmentów szkła, butelek, piękny fragment kielicha.
11: Łapcie okazję i spieszcie się na spacer, bo wykopaliska lada moment zostaną zabezpieczone i zasypane. I na koniec małe przypomnienie. Dziś o północy finiszuje głosowanie w 7. edycji budżetu obywatelskiego Mazowsza. To ostatni dzwonek, żeby kliknąć i zdecydować, na jakie lokalne pomysły samorząd wyda okrągłe 30 milionów złotych.
1: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Pogoda w Warszawie.
11: Temperatura wspina się coraz wyżej, celując twardo w obiecane na dzisiaj 21 stopni w Warszawie. Póki co mamy solidne 18. Ja bym zostawiła kluczyki w domu, odpuściła dokładanie spalin w popołudniowych korkach na trasie Łazienkowskiej i zgarnęła jakiś miejski rower, bo przy takiej temperaturze i przyjemnym powietrzu kręcenie kilometrów po ścieżkach jest naprawdę idealne.
1: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
10: Dzień dobry. Dzisiaj mija 90. rocznica urodzin Buddy Holly'ego i z tej okazji za kilka minut padnie kilka zdań o tym wykonawcy i jego twórczości. Natomiast w cyklu Pogodne Lata za pół godziny cofniemy się do roku 1950. A teraz posłuchajmy najpiękniejszych melodii w wykonaniu Ireny Jarockiej, Joanny Rawik i Andrzeja Rosiewicza.

Ritete. Ritete. Panie i panowie, najważniejsze jest osobiste zdrowie. Żeby zdrowym być, nie wolno tyć. Nie wolno jeść, nie wolno pić, nie wolno żyć. Ja się nie boję utyć. I tutaj ukłon w stronę dam. Pardon, madame, pardon, pytanie jedno mam. Czy...

Andrzej Rosiewicz, czy czuje pani czacze w Radiu Pogoda? I to jest właściwie niezależnie od tego, czy pani czuje czacze, czy nie. To teraz zmieniamy styl na rock and rolla. Dzisiaj 90 lat mija od dnia, kiedy na świat przyszedł Buddy Holly. Buddy to jest jego pseudonim, ale tak zawsze nazywała go rodzina i on to po prostu został przy tym określeniu, przy tym pseudonimie. W roku 49 po raz pierwszy wygrał swój konkurs, właściwie nie swój, tylko konkurs wokalny. No a 5 lat później zarejestrował swoje pierwsze nagrania. To była piosenka My Two Time Woman.

My Two Time in Woman miał wtedy 13 lat chyba. Wkrótce Buddy Holly zaczął poświęcać coraz więcej czasu muzyce. Założył zespół The Crickets, którego skład zmieniał się bardzo często, aż do ostatecznego składu w 1957 roku bodajże, kiedy wreszcie panowie zaczęli nagrywać i wtedy nagrali m.in. piosenkę Peggy Sue.

we wrześniu 1958 roku, czyli rok po właściwie ustaleniu się składu The Crickets, Buddy Holly po raz ostatni nagrywał z zespołem, a w październiku nagrał już kilka utworów w towarzystwie orkiestry Dicka Jacobsa. Wśród nich znalazła się piosenka Raining in My Heart.

Zupełnie inne brzmienie, prawda? W nocy z 2 na 3 lutego 1959 roku Buddy Holly zginął w wypadku lotniczym, w którym śmierć ponieśli także inni muzycy Richie Valens i Giles Perry Richardson, no i pilot, 21-letni Roger Peterson. Także czwórka młodych ludzi. Pozostała muzyka, która od czasu do czasu przypominają, którą od czasu do czasu przypominają rozgłośnie radiowe całego świata, między innymi pierwszy przebój zespołu Buddy'ego Holly'ego, Maybe Baby, który teraz usłyszymy w Radiu Pogoda w 90. rocznicę urodzin jednego z najbardziej inspirujących twórców gatunku muzyki zwanego rock'n'rollem.

0: Anna German i tańczące Eurydyki. W zeszłym tygodniu od poniedziałku wieczorami zapraszaliśmy Państwa do słuchania nowej książki w interpretacji Wojciecha Masiaka. To jest powieść Heleny Mniszkówny, Magnesy serc, i ten pierwszy tydzień słuchania powieści zakończyliśmy w czwartek w tym miejscu.
1: Kasia, ubrana biało, świeża jak maj, niosła właśnie z ogrodu kryształowy koszyk napełniony czarnymi wiśniami, których emaliowa glazura zdawała się tryskać nadmiarem soku, gdy z daleka zawarczała trąbka samochodu wysłanego na kolej. Jadą. Hamując wrażenie, wyszła na spotkanie męża.
0: Tak się zaczyna, znaczy, no nie tak, tylko na tym skończyliśmy pierwszą część słuchania fragmentów powieści Heleny Mniszkówny Magnesy serc. Ta druga część, drugi tydzień zacznie się dziś o 22 w Radiu Pogoda. Wszystkie już wyemitowane fragmenty mogą Państwo oczywiście znaleźć w archiwum naszych audycji na stronie radiopogoda.pl.
2: Radio Pogoda.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Teraz w Netto polskie pomidory malinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
7: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Edusho Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: Kupujesz, meblujesz, kupujesz, już meblujesz. Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie. To znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
12: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
14: Została ostatnia reklama.
15: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów!
2: Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
15: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
16: Lidl, to się opłaca.

0: Pogodne lata w Radiu Pogoda. Rok
1: 1950.
2: Pod szklaną kopułą Politechniki powitano nowy rok około 4000 mieszkańców Warszawy. Stawili się tu przodownicy pracy ze wszystkich stołecznych fabryk i przedsiębiorstw, przedstawiciele świata artystycznego i młodzież. Uwaga, zbliża się godzina 12. Światło gaśnie. Szczęśliwego nowego roku.
1: Ten nowy rok był rokiem planu sześcioletniego, ale ustawy o planie sześcioletnim uchwalono dopiero 21 lipca. Ta ustawa przewidywała wzrost dochodu narodowego o 12%. Wcześniej 12 stycznia zanotowano rekordowo niską temperaturę w historii Białegostoku, minus 38,4 stopnia Celsjusza. 26 kwietnia 1 maja ogłoszono świętem państwowym, a 1 czerwca ukazał się komunikat prasowy Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych o rzuceniu przez amerykańskie samoloty u polskiego wybrzeża masowych ilości stonki ziemniaczanej, która po wydostaniu się na brzeg miała się rozplenić po całym kraju.
2: W Karolinie pod Warszawą powstaje Państwowy Zespół Pieśni i Tańca Mazowsze. Zespół składa się z 90 szczególnie utalentowanych dzieci wiejskich, wybranych z wielu tysięcy po długich przygotowaniach i eliminacjach. Te dzieci, które za rządów kapitalistycznych i obszarniczych byłyby skazane na tragiczny los janków muzykantów, otrzymały dziś wszystko, by rozwinąć swoje talenty. Szkołę, internat, instrumenty i wybitnych pedagogów. W Karolinie rosną nowi artyści. Nowej, ludowej Polski.
1: Czas na występy przyszedł już jesienią 1950 roku. Premierowe przedstawienie Mazowsza miało miejsce 6 listopada w warszawskim Teatrze Polskim. Chyba nie trzeba dodawać, że sukces był ogromny.
0: Pogodne lata w Radiu Pogoda.
1: A to jest Morris Albert, który urodził się dokładnie 75 lat temu w Rio de Janeiro i w 75 roku zapisał się w historii muzyki tą piosenką.

0: To niby takie proste, śpiewała Rena Rolska. No dla mnie to rzeczywiście proste, wystarczy powiedzieć, że za chwilkę zaśpiewają Urszula Sipińska i grupa ABBA. Już będzie wiadomo, że chodzi o najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Pogodny poranek Radia Pogoda. Znasz ich od lat. Wiedzą, co piszą w gazetach. Podpowiedzą, kto ma dziś imieniny. Rzucą ciekawym przepisem. Odbiorą twój telefon. Kiedy grają najpiękniejsze melodie, nawet wrześniowy poranek wydaje się piękniejszy. Asia Kruk i Zygmunt Heiser. Radiowe duo od 10 lat. Codziennie od 6. Tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Kategoria trawienie.
4: Po jednej nutce.
3: Ciężko na żołądku.
4: A teraz?
3: Uczucie pełności.
4: Dobrze. I ostatni.
3: Gazy.
4: Świetnie. A co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Trawisto.
5: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
6: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
8: Ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W stylu, który naprawdę lubisz i z dodatkami idealnie dobranymi do swoich potrzeb. W Castoramie Ci takie zaprojektujemy. Teraz zaaranżujesz z nami nie tylko kuchnię i łazienkę, ale całe wnętrze. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów. Zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.

0: Wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj w piątek o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.

0: Znasz to? Ten i inne porywające hity tylko we wrześniu w kinach. Zabierz bliskich na najnowszy koncert światowej sławy skrzypka André Rieu i jego wspaniałej orkiestry Johanna Straussa. Swoje kino znajdziesz i bilety kupisz na stronie kinomaestro.pl.
1: Została ostatnia reklama.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.

0: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
2: Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka, Oriana Celentano, Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i TVP VOD.
3: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny!
6: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
7: Została ostatnia reklama.
8: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia.

0: Przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Reklama.
1: Kwiatami we włosach czerwonych gitar rozpocznie się to poniedziałkowe pogodne popołudnie, po czym Marcel ze swoim gangiem pojawi się w Radiu Pogoda z piosenką Mężczyzna i łzy. A teraz proszę posłuchać wiadomości.
2: Wiadomości z Warszawy.
3: Ewelina Walczak. W warszawskich stołówkach zaczynają się niezapowiedziane kontrole sanepidu. Inspektorzy sprawdzą, czy w uczniowskim menu jest więcej warzyw i pełnego ziarna, a zdecydowanie mniej soli, cukru i mięsa. W zeszłym roku w całym kraju uchybienia znaleziono w blisko 2000 placówek. Tymczasem w Wawrze 40 rodzin odebrało klucze do nowoczesnych mieszkań komunalnych przy Agrestowej. Ekologiczny i pozbawiony barier blok kosztował 25 milionów złotych. W ciągu najbliższych 7 lat ratusz zapowiada budowę kolejnych 3,5 tysiąca takich lokali. A bliżej centrum usłyszycie z kolei bardzo nietypowe dźwięki. W najbliższy piątek w barze Studio w Pałacu Kultury odbędą się trzecie mistrzostwa w naśladowaniu ptaków. O szczegółach mówi współprowadząca Joanna Pawluśkiewicz.
4: To jest absolutnie niesamowite zobaczyć, jak ludzie potrafią naśladować sikorki, gołębie. Pojawia się w tym roku drop. Takiego ptaka jeszcze w czasie mistrzostw nie było.
3: Konkurencja będzie spora, bo ptasi naśladowcy zlecą się do stolicy z całej Polski.
2: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
2: Pogoda w Warszawie.
3: Chmury, które widać na warszawskim niebie, jasno nam mówią, że dzisiaj padać w Warszawie nie będzie. A przynajmniej nie powinno. Tak też prognozują synoptycy. Jeżeli chodzi o temperaturę, no to teraz już mamy solidne 19 stopni, a dobijemy do 21 w tym najcieplejszym momencie dnia. Słońce śmiało przebija się przez te obłoki. Jutro w Warszawie ma być 26 stopni, a w środę nawet 29.
2: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
5: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
1: Poniedziałkowe pogodne popołudnie zaczyna się najpiękniejszymi melodiami czerwonych gitar gangu Marcela i zespołu El Pasador, po czym wrócę do mojego pytania o to spotkanie w pomieszczeniu, w którym byłyby wszystkie osoby spotkane przez nas w życiu. Pytanie padło w chwilkę po dziesiątej, więc przypomnę je króciutko, zanim zabiorę się za Państwa odpowiedzi. No a teraz już słuchamy muzyki czerwone gitary.
2: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
1: Dzień dobry.

0: To grupa El Pasador w Radiu Pogoda. A to pytanie, na które natknąłem się przeglądając różne strony internetowe, brzmiało mniej więcej tak. Gdybyś trafił do pomieszczenia pełnego osób, które spotkałeś w swoim życiu, kogoś chciałbyś najpierw spotkać? Oczywiście każdy to rozumie po swojemu, dlatego odpowiedzi zwykle dotyczyły najbliższych.
1: Halo?
0: Halo?
1: Pytanie, kogo byś szukał w tym pomieszczeniu? Rodzina i wszystkich ludzi, bo wszystkich kocham. Roman.
0: No pięknie, panie Romanie, podziwiam i zazdroszczę, ale w pytaniu było to magiczne słówko najpierw, które także jest istotne. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie Piotrze. Też bym chciała się spotkać z rodzicami, dziadkami, a poza rodziną to chyba z moją pierwszą miłością. A dlaczego? Z czystej ciekawości. Jak mu się życie ułożyło, co porabia, bo całkowicie straciliśmy się z oczu. Pozdrawiam. Miłego dnia dla wszystkich.
0: Wzajemnie, pani Krystyno, miłego dnia. Również pozdrawiam, czyli pierwsza miłość. Pomyślałem, że ogromna większość chciałaby się spotkać rodziców czy innych członków rodziny, więc może uznajmy, że to oczywiste i zajmijmy się osobami spoza naszych kręgu naszych najbliższych. Kogo państwo chcieliby najpierw spotkać, gdyby trafili państwo do pokoju pełnego osób spotkanych w ciągu całego życia? 22 444 4004.

0: Dzisiaj o 18:00 usłyszymy kolejne wydanie programu Tamary Pawlik-Lipskiej, Aleja Sław, Radia Pogoda, której gościem będzie Jacek Kawalec, aktor i wokalista zespołu Budka Suflera. Ten zespół wystąpi przed Pałacem Kultury podczas inauguracji Warszawskich Dni Seniora na Placu Centralnym. Radio Pogoda oczywiście także tam będzie i mam nadzieję, że Państwo również. Właśnie Jacek Kawalec będzie śpiewać przeboje Budki Suflera razem z zespołem. Występ planowany jest w sobotę na godzinę 13:00, a dzisiaj o 18:00 będzie można posłuchać rozmowy z wokalistą Budki Suflera, który pewnie wypowie się nie tylko na ten temat.
1: Reklama. W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 12 września od 13 do 22 w Nowym Dworze Mazowieckim na terenie Twierdzy Modlin. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
2: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
3: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
4: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
3: A gdzie tak jest?
4: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
5: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
6: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
5: No tak. 10 na 10.
7: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
8: Nic do ciebie nie czuję. Jesteś poprawny, ale niczym nie różnisz się od innych. Zrozum, szukam czegoś więcej niż mieszkania.
9: Więc poznaj Augustówkę Residence. Kontynuację kultowego Rubicon Residence na Dolnym Mokotowie. Kameralne osiedle w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Smart Home, Smart Building, Residence Lounge i strefy wspólne z bezpłatnym Wi-Fi. Sprawdź na apm-development.pl i wybieraj. Od kawalerki po 4 pokoje. Augustówka Residence. Szukasz czegoś więcej? Właśnie znalazłaś. Sprawdź na apm-development.pl.
10: Castorama. Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii dobry plan wystarczy.
11: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. Apartamenty-pianoforte.pl.
13: 8 200 8 600.
14: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
15: Potrzebujemy towaru
16: i pieniędzy.
14: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
17: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
18: Desnoran?
17: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
18: Naprawdę?
17: Już mam chrapkę na Desnoran.
19: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
17: Jak?
18: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
20: Po Desnoranie znika chrapanie.
21: Aflofarm. Została ostatnia reklama.
22: Bonjour. Hello. Hola. Świat stoi otworem z Radiem Pogoda. Weź udział w konkursie Zagraniczna Piątka na radiopogoda.pl i podziel się z nami swoim podróżniczym marzeniem. Do zdobycia tłumacze mowy, tekstu i zdjęć oraz dodatkowe 500 zł na wyjazdowe przyjemności. Bon voyage!
23: Na konkurs zaprasza sponsor, firma Wasco Electronics, polski producent tłumaczy elektronicznych z darmowym i nielimitowanym internetem do tłumaczeń w niemal 200 krajach.

0: Grupa I w Radiu Pogoda. Wspomniałem, że przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie w najbliższą sobotę chcemy się z Państwem spotkać. W ramach inauguracji warszawskich Dni Seniora powodów będzie więcej niż jeden, bo i sama inauguracja, i koncert Budki Suflera, i jarmark międzypokoleniowy, i wreszcie potańcówka z Radiem Pogoda prowadzona oczywiście przez Asię Kruk i Zygmunta Heizera. Z tego co słyszę, Państwo się wybierają. Halo?
1: Witam prowadzącego radio, moje ukochane. 12 się wybieram tam jako senior do Was, do Warszawy. Tylko miałem obawy, bo zapytałem panią Asię, bo powiedziała, że to będzie pod Pałacem Kultury, a pan to wyjaśnił, że to będzie obok Pałacu Kultury. Czyli ja chyba przyjadę, bo do podziemi coś się już nie nadaje, bo przepracowałem tyle lat w górnictwie, że czarno cały czas widziałem, a teraz to jest na jasno świat widzieć. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy i prowadzących. Miłego dnia.
0: Odwzajemniam pozdrowienia, życząc również miłego dnia. Zapraszamy, zapraszamy. Plac Centralny jest niedaleko Dworca Centralnego, więc nawet nie trzeba będzie nadwyrężać nóg, żeby dojść na miejsce inauguracji. A dowcip słyszę ostry, ostry i niech taki będzie. Czasami się przydaje taka celna uwaga. 12.30 minęła, za 3 godziny czeka nas spotkanie z Krystyną Giżowską, która opowie o jednej z wybranych przez siebie piosenek. Teraz zaśpiewa nam jeden ze swoich największych przebojów. Przeżyłam z tobą tyle lat, z roku 87.

0: chest, just we two. Heads up to I love you, and you love me.
1: Anthony Quinn to nie pierwszy aktor, który nagrywał piosenki i odnosił sukcesy na listach przebojów, ale ciężko powiedzieć, że odnosił sukcesy, bo przed kamerą ich brakowało. Raczej niesiony falą sukcesu postanowił spróbować swoich sił i po powodzeniu tej piosenki w roku 67 Anthony Quinn stwierdził, że jednak woli aktorstwo. Za chwilkę usłyszymy tych, którzy woleli piosenkę i robili to świetnie. Annę Jantar, Jerzego Połomskiego i Roya Orbisona w Radiu Pogoda.
2: Radio Pogoda.
3: Autopromocja.
2: Radio Pogoda, czyli
4: poranki, które zaczynamy z uśmiechem.
5: Po tańcówki pod chmurką i spotkania z ludźmi pełnymi pasji.
1: Wspomnienia, które bawią.
6: Popołudnia spędzane na rozmowie.
7: Dobre słowo i życzenia płynące prosto z serca.
8: I wieczory pełne gwiazd.
2: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący. Twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
3: Autopromocja. Reklama.
9: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od poniedziałku do soboty. Wszystkie chłodzone pierogi i krokiety Nasze Smaki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A do tego tylko z kartą Moja Biedronka. Kawa mielona Edusho Family 500 gramów. 18,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
10: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W stylu, który naprawdę lubisz i z dodatkami idealnie dobranymi do swoich potrzeb. W Castoramie ci takie zaprojektujemy. Teraz zaaranżujesz z nami nie tylko kuchnię i łazienkę, ale całe wnętrze. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów. Zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
2: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Warszawie i Piasecznie. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Warszawie i Piasecznie.
3: Jeśli w Twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
4: Kochanie, teraz jest idealnie.
3: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
5: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje
6: torby z zakupami.
7: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
8: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
9: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Została ostatnia reklama.
2: Tutaj! Mamy go!
3: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
4: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.

0: pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.
1: Dopókiśmy młodzi i sercem, i duszą, nie wiemy, jak celić ten skarb. Dopiero gdy włosy się srebrem przyprószą, widzimy, co skarb ten był.

Najbiedniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być i mieć wciąż 20 lat. Choć młodość jest często i smutna i trudna, to nic, nie narzekaj na los. Po latach zrozumiesz, że młodość jest cudna, pomimo twych zmartwień i trosk. Więc korzystaj z tych lat,

najwybredniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być i mieć wciąż 20 lat. Właściwie już cała piosenka skończona, lecz jeszcze powtórzę ją raz. Spytacie, a po co? Bo chcę, aby ona została i żyła wśród was, żeby każdy ją znał i powtórzył.

0: Przestań tylko przeglądać zdjęcia. Zobacz je na żywo. Fiński deweloper YIT zaprasza na dni otwarte inwestycji Talarowa Park oraz Aroma Park. Przyjdź, wejdź do gotowych mieszkań i wykończonych lokali pokazowych. W ofercie znajdziesz również mieszkania czteropokojowe. Poczuj prawdziwą jakość fińskiego designu. Spotkajmy się 11 i 12 września w biurze sprzedaży przy ulicy Dziatwy 7. Sprawdź szczegóły na yit.pl. YIT. Budujemy lepsze jutro.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona. 25% taniej przy zakupie dwóch.
6: Została ostatnia reklama.
7: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawet infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
9: Reklama. One Way Ticket, Nila Sedaki oraz Być kobietą w wykonaniu Alicji Majewskiej. Tymi najpiękniejszymi melodiami rozpocznie się kolejna część naszego spotkania w Radiu Pogoda zaraz po tych wiadomościach.
10: Zarzuty dla byłego wspólnika Sylwestra Suszka w sprawie zonda krypto. Bezrobocie w sierpniu nieco w górę, są szacunkowe dane. W lasach grzybobrania służby przypominają, by zadbać o swoje bezpieczeństwo.
11: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
10: Miriam Lipińska. W Śląskim Wydziale Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej zakończyło się przesłuchanie Romana Rzet, zatrzymanego w sobotę w związku z aferą zonda krypto. Obrońca mężczyzny poinformował, że Roman Rzet usłyszał dwa zarzuty. Jeden z nich dotyczy oszustwa. Co jeszcze wiemy na tę chwilę o tym? Tomasz Fęska.
12: Na razie wiemy niewiele, ale pewne znaczenie ma fakt, że przesłuchanie trwało przez niedzielę. Trzeba je było kontynuować dziś. To znak, że podejrzany udzielił obszernych wyjaśnień, bo gdyby odmówił ich składania, gdyby milczał, nie odpowiadał na pytania śledczych, to najprawdopodobniej to przesłuchanie po prostu nie trwało by tak długo. Roman Rzet to były wspólnik Sylwestra Suszka, założyciela poprzedniczki zonda krypto, który zaginął w do dziś niewyjaśnionych okolicznościach, a którego następcą został Przemysław Kral. Od sierpnia śledztwo w sprawie zonda krypto i oszustwa na szkodę tysięcy osób jest połączone ze śledztwem w sprawie zaginięcia Suszka przed laty.
10: Roman Rzet został zatrzymany w związku z obawą, że może próbować uciec za granicę. A w miejscu zatrzymania i zameldowania mężczyzny policja zabezpieczyła wartościowe przedmioty i dokumentację dotyczącą funkcjonowania upadłej giełdy kryptowalut. 5,9% tyle wyniosło w zeszłym miesiącu bezrobocie w Polsce. To oficjalne szacunki resortu pracy na podstawie liczby osób zarejestrowanych w urzędach pracy. W porównaniu z lipcem bezrobocie nieznacznie wzrosło o 0,1 punktu procentowego. Wypadek karetki w Małopolsce na Krajowej 75 w Czchowie. Ambulans zderzył się z lawetą. Ranni zostali dwaj ratownicy medyczni i transportowany pacjent. Przenosimy się za granicę. To już prawdziwa plaga. Niemieckie służby w Saksonii rozbroiły w ostatnich dniach 21 urządzeń wybuchowych, które miały doprowadzić do uszkodzenia linii wysokiego napięcia. Urządzenia były umieszczone w pobliżu stacji elektroenergetycznych w powiatach Budziszyn i Görlitz, graniczących z Polską. A to nie jedyne takie przypadki w Niemczech w ostatnim czasie. Do prób ataków na infrastrukturę energetyczną doszło też w Brandenburgii i w Dormagen, w Nadrenii Północnej Westfalii. W tym samym landzie doszło też do udanej kolejnej próby sabotażu. W mieście Bergheim nieznani sprawcy wywołali zwarcie na liniach wysokiego napięcia, wstrzymując funkcjonowanie kilku bloków elektrowni. I na koniec wracamy do kraju. Ruszył jesienny sezon na grzyby. Służby przypominają jednak o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Co roku w tym czasie dochodzi do zaginięć grzybiarzy, przede wszystkim tych, którzy samotnie wybierają się do lasu. Dlatego idąc na grzybobranie, poinformujmy o tym bliskich, mówi Anna Kluj z wielkopolskiej policji.
13: Dokąd się wybieramy, kiedy zamierzamy wrócić, zabierajmy ze sobą naładowany telefon komórkowy. W razie zagubienia się posłuży on nam po pierwsze do wezwania pomocy, a także da możliwość udostępnienia lokalizacji i szybszego odnalezienia.
10: Ważny jest także jaskrawy ubiór, który pomoże w znalezieniu takiej osoby.
0: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na warszawskim Bemowie.
11: Pogoda.
10: Na termometrach dziś maksymalnie od 18 stopni na Podlasiu, przez 20 na Mazowszu i Pomorzu, 22 na Podkarpaciu, do 23 na Dolnym Śląsku. W większości regionów pochmurno z przejaśnieniami i tylko na północy miejscami przelotny deszcz.
0: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Aroniowa Vita na warszawskiej Białołęce.
9: Najpiękniejsze melodie właśnie wracają do Radia Pogoda po wiadomościach. Przed nami przeboje Nila Sedaki i Alicji Majewskiej. Po czym wrócimy do mojego pytania o to, kogo Państwo chcieliby spotkać najpierw spośród osób, które kiedykolwiek Państwo już spotkali w swoim życiu. No a poza tym oczywiście dużo muzyki będzie, najwięcej będzie muzyki. No poza tym będzie też jedno zaproszenie do słuchania Radia Pogoda.

0: Gdyby się Państwo znaleźli w pomieszczeniu, w którym byłyby wszystkie sposoby, osoby spotkane przez Państwa w ciągu całego życia, to z kim najpierw chcieliby się Państwo spotkać? Takie pytanie zabrzmiało dzisiaj w Radiu Pogoda. Oto jedna z odpowiedzi. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Piotrze. Pierwsza myśl, która mi przyszła, i teraz utwierdzam się w tym przekonaniu, że to byłaby Maria Skłodowska-Curie. Ja akurat jestem fanką, zawsze byłam fanką Marii Skłodowskiej-Curie. Podziwiałam ją, znaczy znałam tylko z historii i biografii i różnych takich rzeczy, ale ja chodziłam do szkoły w Gdańsku, we Wrzeszku, do szkoły podstawowej imienia Marii Skłodowskiej-Curie. Ja jestem zafascynowana, ja ją uwielbiam, chociaż też już jestem leciwa. Aha, do naszej szkoły przyjeżdżała jej córka Ewa.
0: O, proszę.
1: Mało tego, bo w szkole wprowadzono język francuski, a to były czasy, końcówka 60., początek 70., więc to bardzo odległa przeszłość. No i właśnie Marię Skłodowską-Curie, to bym chciała uścisnąć ją, przytulić. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Do usłyszenia. Ewa z Gdańska.
0: Do usłyszenia, pani Ewo. Odpowiedź nie całkiem na pytanie, ale czy przez to mniej interesująca? Absolutnie. Fascynująca opowieść. Bardzo dziękuję. No dobra, niech będzie. W końcu jeszcze na chwileczkę wrócimy do tego niebawem, do tego, kogo Państwo chcieliby najpierw spotkać, gdyby pojawili się w pomieszczeniu pełnym ludzi, których Państwo spotkali w ciągu swojego całego życia. No ale teraz posłuchajmy Grażyny Świtały.

To były dopiero wygibasy w rytmie przeboju Chubby'ego Checkera. Za chwilkę kolejne najpiękniejsze melodie, teraz zaproszenie do Szybkiej Piątki, która w tym tygodniu ma przebieg wyjątkowy, nazywa się też wyjątkowo i nagrody są wyjątkowe, bo to jest specjalne urządzenie, translator, który przyda się Państwu podczas podróży zagranicznych. To, jak działa ten translator, mogą sobie Państwo obejrzeć na instagramowym i facebookowym profilu Radia Pogoda, a do tego za udzielenie 5 prawidłowych odpowiedzi dostają Państwo 500 zł na wyjazdowe przyjemności. Ale jest zmiana, nawet kilka, bo do zagranicznej piątki, tak się nazywa w tym tygodniu Szybka Piątka, do zagranicznej piątki zgłaszają się Państwo na stronie radiopogoda.pl w dogodnej dla siebie chwili, a odpowiedzi dotyczą zadanego przez Zygmunta Heizera państwa, a nie jak dotąd literki alfabetu. Także jest zmiana w tym tygodniu, ale nagrody fantastyczne. Dzisiaj udało się wygrać pani Marioli. Jutro być może uda się wygrać państwu. Tylko trzeba się zgłosić poprzez stronę radiopogoda.pl. Radio Pogoda.

0: Autopromocja. Miłość czy rozsądek? Ambicja czy spokojne życie? Kasia Zachojska miała wszystko. Wykształcenie, dobrą pracę i męża. Ale serce nie zawsze słucha planów. Nowa powieść Radia Pogoda. Poznaj pełną emocji powieść Heleny Miszkówny Magnesy Serc. Historię namiętności, trudnych wyborów i uczuć, które przyciągają silniej niż rozsądek. Słuchaj dziś od 22. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Gabinet masażu, słucham.
3: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
2: O, cześć, a co się dzieje?
3: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
2: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
3: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
2: Kochana, sam go stosuję.
4: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
5: Lepsze Mazowsze?
6: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
5: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
6: czekają na twój głos.
5: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
6: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
5: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
6: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
7: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
8: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od jutra UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
9: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
11: Została ostatnia reklama. Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.

o nieznajoma i piękna pani, wiesz dobrze, jaką mam sympatię dla niej. Ślesz mi uśmieszek, lecz cóż mi z tego, gdy cały dzień przy sobie masz innego. On na mnie patrzy tak jak wróg, więc już odchodzę pełen trwóg. Caduję twoją

0: lecz serce moje się nima da, że gdy poznamy się, nim przejdzie kilka dni, madam, pozwolisz sama mi, madam, miastwą calować dłoń, madam, calować usta twe.
1: Zbigniew Kurtycz w Radiu Pogoda. No to jeszcze raz sięgam do Państwa telefonów w sprawie kogoś, kogo chcieliby Państwo najpierw spotkać spośród wszystkich osób znajdujących się w pomieszczeniu, gdzie byłyby tylko i wyłącznie osoby już spotkane przez Państwa podczas, no kiedyś tam. Dzień dobry.
2: Halo, chyba dobrze zrozumiałam w Radiu Pogoda, że kogo chciałabym spotkać. Spotkałem już w swoim życiu panią Annę Seniuk w latach 60. jako mała dziewczynka. Śpiewała nad Poprawem w Piwnicznej dzieciom z akcji polonijnej piosenkę Mruga gwiazdka do gwiazdki na niebie. Spotkać już bym pewno nie fatygowała, ale bardzo bym chciała usłyszeć, może by zaśpiewała jeszcze tą piosenkę. Dziękuję, Teresa.
1: To ja dziękuję pani Tereso. Tak sobie myślę, że pani Anna Seniuk to jest osoba, którą państwo często wymieniają przy różnych okazjach jako kogoś, z kim chcieliby państwo się zobaczyć. Nie dziwię się wcale. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Gdybym mogła wejść do pokoju, w którym są wszystkie osoby spotkane przeze mnie w życiu, wybrałabym jedną. Taką, którą spotkałam kiedyś zupełnie przypadkiem. I nie była to osoba, która jest częścią mojej rodziny, ani ktoś, kto został ze mną na lata, a jednak to krótkie spotkanie na zawsze zostało w mojej pamięci. Chciałabym tą osobę zobaczyć jeszcze raz, bo czasami ktoś pojawia się w naszym życiu tylko na chwilę, a mimo to zostawia ślad na dłużej, a czasem i na całe życie. Pozdrawiam serdecznie. Alicja.
1: No cóż, trudno zaprzeczyć. Odwzajemniam pozdrowienia pani Alicjo. Ciekawe, cóż takiego wydarzyło się podczas tego spotkania? No i kim była ta osoba? No ale skoro pani Alicja nie chciała powiedzieć, to już nie dociekajmy, tylko sobie po prostu posłuchajmy jednej z najpiękniejszych melodii Mireille Mathieu. Właściwie to Edith Piaf, ale Mireille Mathieu ją zaśpiewa.

0: Najpiękniejsze melodie wracają do Radia Pogoda. Lada chwila usłyszymy na przykład gwiazdę naszej wrocławskiej prywatki podczas inauguracji Wrocławskich Dni Seniora, czyli Halinę Frąckowiak. Warto się znaleźć na rynku 18 września, nie tylko po to, by potańczyć przy najpiękniejszych melodiach Haliny Frąckowiak z Radiem Pogoda. Natomiast od 14 Państwa pogodnym popołudniem zajmie się Wojtek Babiarczyk, a po 15 usłyszą Państwo pierwszą z opowieści Krystyny Gidzowskiej o wybranej przez nią piosence. Ja zapraszam do Radia Pogoda jutro od 10.
1: Radio Pogoda.
2: Reklama.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
10: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
11: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor, kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Kupujesz, meblujesz, kupujesz, już meblujesz.
13: Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie, to znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
14: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
15: Naturalnie, sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
14: Znacie Frosta kupiłeś?
15: Prościej się nie da.
16: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
17: Głodni emocji, żądni pieniędzy, dobry chwale.
18: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
19: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
18: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno, od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
20: Teraz w Netto polskie pomidory malinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
21: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
22: Została ostatnia reklama.
23: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
24: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
25: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
2: Przeżyłam z tobą tyle lat.
1: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
3: Tu Krystyna Giżowska. A to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Słuchaj codziennie o 15.30
4: tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Szukasz nowego mieszkania? Przestań tylko przeglądać zdjęcia. Zobacz je na żywo. Fiński deweloper YIT zaprasza na dni otwarte inwestycji Talarowa Park oraz Aroma Park. Przyjdź, wejdź do gotowych mieszkań i wykończonych lokali pokazowych. W ofercie znajdziesz również mieszkania czteropokojowe. Poczuj prawdziwą jakość fińskiego designu. Spotkajmy się 11 i 12 września w biurze sprzedaży przy ulicy Dziatwy 7. Sprawdź szczegóły na yit.pl. YIT. Budujemy lepsze jutro.
6: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
7: Desnoran?
6: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
7: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Jak?
7: Fantastycznie.

0: mój miś już nie chrapie.
1: Podesna ranie, znika chrapanie.
2: Aflofarm.
3: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
4: Została ostatnia reklama.
5: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Reklama.
1: Poniedziałkowe popołudnie spędzają Państwo z najpiękniejszymi melodiami w radiu. Pogoda na zegarach 14. Pora na wiadomości.
2: Ceny paliw mogą wkrótce pobić rekordy. Marszałek Sejmu komentuje świetny wyborczy wynik nacjonalistycznej AfD. Lotniska mają powody do zadowolenia. W te wakacje obsłużyły wyjątkowo dużo pasażerów.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
2: Miriam Lipińska. Ceny benzyny i diesla na stacjach zbliżają się do rekordów. Brakuje już niewiele, bo zaledwie ponad 20 groszy. Drogie paliwa to skutek wygaśnięcia rządowego pakietu CPN, co podniosło cenę o blisko złotówkę, ale jednocześnie stale napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Dlatego w najbliższym czasie na obniżki nie ma co liczyć, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
3: Czeka nas tydzień, w którym ceny będą na części stacji pozostawały stabilne, ale na części dalej będą jeszcze rosły.
2: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 7 zł 75 groszy, a za olej 8 zł 55 groszy. Najlepiej wypada autogaz, który kosztuje 2,95. Dwa zarzuty dla Romana Rzet w związku ze sprawą zonda krypto. Jeden z nich, jak przekazał obrońca mężczyzny, dotyczy oszustwa. Adwokat dodał, że śledczy mają wnioskować o tymczasowy areszt dla Romana Rzet. Mężczyzna to były wspólnik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut BitBay, czyli poprzedniczki zonda krypto. Roman Rzet został zatrzymany przez policję w sobotę po południu w związku ze śledztwem dotyczącym zonda krypto. Służby zabezpieczyły m.in. dokumentację związaną z giełdą. Źle, że AfD dostała taki wynik, ale może dobrze, że stało się to w tej chwili. Mamy jeszcze rok na refleksję. My, Polki i Polacy. W ten sposób wyniki wyborów w niemieckiej Saksonii Anhalcie komentuje marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec zdobyła we wczorajszych wyborach związkowych prawie 44% głosów, co oznacza, że partia więcej niż podwoiła swój wynik sprzed 5 lat w tym landzie. Marszałek ostrzega jednocześnie przed populistycznymi partiami.
4: Ostrzegam przed partiami, które na trudne problemy mają jednozdaniowe, proste odpowiedzi. Ostrzegam przed partiami populistycznymi. Ostrzegam przed partiami przyjaciółmi PiSu, Konfederacji.
2: Zdaniem marszałka Czarzastego Polska już idzie w stronę radykalizmu, a rolą rozsądnych ludzi, polityków, jest pokazywanie tego zjawiska. Będą testy syren w 5 warszawskich dzielnicach. Chodzi o Śródmieście, Pragę Południe, Mokotów, Ochotę i Żoliborz. Jak poinformował Urząd Miasta, testy wybranych urządzeń potrwają od jutra do 18 września, a w ich trakcie oprócz krótkich sygnałów dźwiękowych będzie słychać także komunikaty głosowe. Słysząc je, mieszkańcy nie powinni na nie reagować, bo nie będą oznaczać realnego zagrożenia. W tegoroczne wakacje padł frekwencyjny rekord na polskich lotniskach. Najlepsze wyniki miał port w Radomiu. W sierpniu liczba pasażerów wzrosła tam o 67%, choć oznacza to tylko niecałe 30 tysięcy odprawionych podróżnych. W Lublinie w sierpniu było to ponad 70 tysięcy, a we Wrocławiu już ponad 700 tysięcy. Największe polskie lotnisko, czyli warszawskie Okęcie, jeszcze nie opublikowało oficjalnych danych, ale już wiadomo, że i tu padł rekord. Najlepszy miesiąc w swojej historii zanotowały też krakowskie Balice. W sierpniu lotnisko odprawiło prawie 1,5 miliona podróżnych.
0: Pogoda.
2: Parasole przydadzą się dziś tylko miejscami na północy. W pozostałych regionach przeważnie pochmurno, choć chwilami niebo się chmurzy. A na termometrach maksymalnie od 18 stopni na Podlasiu, przez 20 na Pomorzu i na Mazowszu, 22 na Śląsku, do 23 w Małopolsce.
1: Cztery minuty po godzinie 14:00. Przyznam się Państwu szczerze, że za każdym razem, kiedy zasiadam przed mikrofonem Radia Pogoda, to przenoszę się w naprawdę cudowne czasy, kiedy człowiek jeszcze na głowie miał bujną czuprynę i sylwetkę niczym sportowiec. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się Państwu bardzo nisko w Radiu Pogoda i zapraszam do 18:00. Będzie dzisiaj mnóstwo niespodzianek, będą konkursy, ale o nich i o tych innych niespodziankach opowiem Państwu już za kilka minut. A na dobry początek Serce i Irena Santor.

Trudno, drodzy Państwo, oderwać się od takich najpiękniejszych melodii w radiu. Pogoda Urszula Sipińska. To był świat, a to będzie, drodzy Państwo, fantastyczne poniedziałkowe popołudnie. Mnóstwo atrakcji czeka na Państwa, między innymi o 15.30 spotkamy się z Krystyną Giżowską. Gościem Moniki będzie właśnie ta wyjątkowa polska gwiazda. Pani Krystyna opowie o swoich najpiękniejszych melodiach. O 16.30 zapraszam Państwa również bardzo gorąco na emocje, bo pojawi się Państwa już ulubiony konkurs Daję Słowo. Mają Państwo 15 sekund na to, żeby podać 5 skojarzeń dotyczących pewnego słowa, które usłyszą Państwo o 16.30, a po 17.30 ktoś z Państwa dołączy do klubu pogodnych ludzi. To i jeszcze więcej czeka na Państwa na pewno do godziny 18. No a my w to poniedziałkowe popołudnie w Radiu Pogoda delektujemy się tymi najpiękniejszymi, także polskimi piosenkami. No choćby takimi jak ta. Andrzej Rybiński, słynna pocieszanka.

0: Sen o Warszawie i Czesław Niemen, artysta, który pisał również piosenki do filmów i spektakli teatralnych, a jego utwory możemy usłyszeć, no choćby w kultowym filmie Dziewczyny do wzięcia. Tu Radio Pogoda w to poniedziałkowe popołudnie, to już prawie 19 minut po godzinie 14, a już za moment zagram Państwu chyba jedną z najpiękniejszych piosenek Anny German z lat 70. Są Państwo ciekawi, co to będzie za piosenka, to proszę zostać koniecznie z nami.
1: Radio Pogoda.

0: nic niższego.
1: Niech kto chce mi wierzy, niż rodzinny obiad w sielskiej atmosferze. Pomysł świeży.
2: Reklama. Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. Wtedy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
3: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
4: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem... Postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
11: Kochanie, teraz jest idealnie.
10: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
12: Została ostatnia reklama.
13: Tutaj szybko! Mamy go!
14: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
15: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.

0: a ja zdobyć jakiś zawód.
1: Koniecznie.
2: Doskonały polski duet Jan Kaczmarek i Małgorzata Cholewa. Czego się boisz, głupia? W pół do trzeciej na zegarach, a państwo słuchacie Radia Pogoda w poniedziałkowe popołudnie. 7 dzień września mamy w kalendarzu, a dziś rocznica urodzin artysty, który przyszedł na świat właśnie 7 września 1936 roku w małym miasteczku w Teksasie. Jego piosenki wywarły wpływ na takich wielkich artystów, jak choćby zespół The Beatles czy zespół The Rolling Stones. Już państwu odkrywam karty. Mowa o artyście, którego zapewne państwo znacie z anteny Radia Pogoda. To Buddy Holly. Już teraz przypomnę państwu jego wielki przebój.

niezwykły tekst, jeszcze piękniejsza muzyka. Andrzej Dąbrowski, Zielono mi, to był rok 1970, a wydaje nam się, drodzy Państwo, jakby to pan Andrzej zaśpiewał i nagrał kilka miesięcy temu, no może lat. Za 24 minuty będzie 15, tu Radio Pogoda w poniedziałkowe popołudnie, to już za moment chcę Państwa zaskoczyć niezwykłą piosenką zespołu Vox. Jak tak dobrze policzyłem, to premiera tej piosenki miała miejsce, uwaga, 46 lat temu. A to jest jedna chyba z niezapomnianych piosenek zespołu Vox. Są Państwo ciekawi, co to będzie za piosenka, to proszę koniecznie zostać z Radiem Pogoda.

0: autopromocja.
1: Pogodny poranek Radia Pogoda. Znasz ich od lat. Wiedzą, co piszą w gazetach. Podpowiedzą, kto ma dziś imieniny. Rzucą ciekawym przepisem. Odbiorą twój telefon. Kiedy grają najpiękniejsze melodie, nawet wrześniowy poranek wydaje się piękniejszy. Asia Kruk i Zygmunt Heiser. Radiowe duo od 10 lat. Codziennie od 6. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki, bo szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz brzoskwinie 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
5: A teraz?
4: Uczucie pełności.
5: Dobrze, i ostatni.
4: Gazy.
5: Świetnie, a co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Trawisto.
6: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
7: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
8: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
7: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Bonjour. Hello. Hola. Świat stoi otworem z Radiem Pogoda. Weź udział w konkursie Zagraniczna Piątka na radiopogoda.pl i podziel się z nami swoim podróżniczym marzeniem. Do zdobycia tłumacze mowy, tekstu i zdjęć oraz dodatkowe 500 zł na wyjazdowe przyjemności. Bon voyage!
11: Na konkurs zaprasza sponsor, firma Wasco Electronics, polski producent tłumaczy elektronicznych z darmowym i nielimitowanym internetem do tłumaczeń w niemal 200 krajach.
12: Wejdź na apartamentyorkana.pl. Poznaj luksus dla najbardziej wymagających. Eleganckie, dwupokojowe apartamenty, przestronne penthouse'y, wiele nowoczesnych rozwiązań i klimat parku Arkadia w sąsiedztwie. apartamentyorkana.pl. Wejdź, umów się na prezentację i odbierz klucze do swojego nowego apartamentu już dziś. Poznaj najbardziej prestiżowy adres na warszawskim Mokotowie w ofercie APM Development.
13: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
14: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
15: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Mhm, dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
17: 3,17,41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8,11.
20: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Została ostatnia reklama.
21: Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka, Oriana Celentano, Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i TVP VOD.

0: twoim smutnym sercu tkwi.
1: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.

są nad morzem małe porty, słychać szanty, śpiew wieczorny. Płyną statki na obłoka,

0: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
2: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
3: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
4: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
5: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
6: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłoku wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Została ostatnia reklama.
12: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Reklama.
1: Poniedziałkowe popołudnie spędzają Państwo z najpiękniejszymi melodiami w radiu. Pogoda, do których obiecuję Państwu powrócę tuż po wiadomościach, które punktualnie o 15.
2: Upały nie powiedziały ostatniego słowa, są alerty. Ruszył proces policjantów oskarżonych w sprawie śmierci 14-latki z Andrychowa. Iga Świątek powalczy dziś o ćwierćfinał wielkoszlemowego US Open.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
2: Miriam Lipińska. Jutro wracają wysokie temperatury. Na południu i południowym zachodzie kraju na termometrach trójka z przodu.

0: Synoptycy wydali już ostrzeżenia pierwszego, najniższego stopnia przed upałami dla części województwa dolnośląskiego i opolskiego. Wysokie temperatury pozostaną z nami jeszcze w środę, ale od zachodu będzie już szło ochłodzenie. Policjanci oskarżeni w związku ze śmiercią 14-letniej Natalii z Andrychowa nie przyznali się do winy i odmówili składania wyjaśnień. Proces w tej sprawie ruszył dziś przed sądem w Wadowicach. Zimą, 3 lata temu, dziewczynka zaginęła w drodze do szkoły. Straciła przytomność pod jednym ze sklepów, ale wcześniej zadzwoniła do ojca, mówiąc, że nie wie, gdzie jest, a ten zgłosił zaginięcie na komisariacie. Według prokuratury trzej oskarżeni policjanci nie podjęli odpowiednich działań, żeby szybko odnaleźć nastolatkę. Mówiła w sądzie prokurator Oliwia Brożek-Michalec.
1: Nastąpiła zwłoka w przesłuchaniu ojca dziewczynki około 1,5 godziny. Ponadto nie został żaden patrol skierowany celem przeszukania miejsca.
0: Ostatecznie dziewczynka znalazł znajomy ojca. Była bardzo wychłodzona, ale przytomność straciła z powodu wylewu krwi do mózgu. Zmarła w szpitalu. Coraz więcej przychodni w całej Polsce wysyła do pacjentów informacje, że ich dane wyciekły z platformy MyDoctor. W sumie wyciek dotyczy danych 19 milionów osób. Lubelska Izba Lekarska przypomina jednak, że takie powiadomienia wynikają z przepisów o danych osobowych. Nie ma co szturmować przychodni, by dowiedzieć się, jakie konkretnie dane wyciekły, bo one tego na dziś nie wiedzą.
2: Nasze podmioty nie mają tej informacji. Też nie chcielibyśmy, aby nastąpił jakiś paraliż telefonów czy też zapytań, no bo to odbije się na innych pacjentach, którzy rzeczywiście będą wymagali wizyty czy skorzystania z porady.
0: Mówi prezes Lubelskiej Izby dr Dariusz Zamborski. Jednocześnie Izba przypomina, by zastrzec swój PESEL, bo tylko tyle można w tej sytuacji zrobić. Dziki coraz bardziej dają się we znaki mieszkańcom stolicy i kierowcom. Dziś z ich powodu doszło do karambolu na południowej obwodnicy Warszawy. Zdarzyło się 5 aut, nikomu na szczęście nic się nie stało, ale sytuacja staje się coraz bardziej niebezpieczna, bo rośnie też liczba ataków dzików na ludzi. Opozycja mówi o bierności miasta i zapowiada zawiadomienia do prokuratury na prezydenta Warszawy. Mówi Krystian Młynarek, radny PiSu.
3: Złożymy dzisiaj zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Nie jest to niedopełnienie obowiązków i liczymy na to, że skoro te wszystkie bardzo smutne, tragiczne wydarzenia nie były w stanie prezydenta Warszawy skłonić do odpowiednich działań, to może prokuratura będzie w stanie.
0: Miasto zapowiedziało, że na wszystkie zarzuty odpowie w piątek. Wtedy ma dojść do drugiego spotkania zespołu do spraw dzikich zwierząt. I jeszcze sport. Iga Świątek zagra dziś o ćwierćfinał wielkoszlemowego US Open. Na jej drodze do najlepszej 8 nowojorskiego turnieju stoi zawodniczka, która pozbawiła ją 2 lata temu nadziei na olimpijskie złoto. Ale dziś w starciu z Chinką Qin Wen Zheng to Świątek jest faworytką, a początek meczu za 1,5 godziny.
4: Co jest grane w Warszawie?
5: Ewelina Walczak. Dzisiejszy wieczór zaczynamy od filmowego buntu w warszawskim kinie Helios. O 18:00 w ramach Kina Konesera zobaczycie film Nowa Fala. To błyskotliwa, pełna humoru i świetnej energii opowieść o narodzinach francuskiej nowej fali, ukazująca moment, w którym kino stało się przestrzenią prawdziwej wolności i artystycznej rewolucji. Warto zaplanować też aktywny tydzień w stolicy. Jutro rusza cykl bezpłatnych warsztatów Witalność 60+. W Ursynowskiej poradni psychologicznej. Będzie przestrzeń do rozmów, wymiany doświadczeń i poznania praktycznych sposobów na dbanie o codzienną energię. Kulturalnym szlakiem stolicy seniorzy mogą podążyć też już w czwartek. O godzinie 11:00 w ramach darmowego cyklu wycieczek integracyjnych tym razem uczestnicy zwiedzą Warszawskie Muzeum Gazownictwa na Woli.
4: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Pogoda.
0: Dziś na niebie słońce i chmury na zmianę i tylko na północy miejscami przelotny deszcz. A na termometrach od 18 stopni na Podlasiu, przez 20 na Mazowszu i Pomorzu, 22 na Podkarpaciu, do 23 na Dolnym Śląsku.
6: Prawie 5 minut po godzinie 15 zaczynamy wspólnie, drodzy Państwo, kolejną godzinę tego poniedziałkowego popołudnia z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się Państwu raz jeszcze bardzo nisko. W tej godzinie spotkamy się między innymi z Krystyną Giżowską. W studiu pojawi się także Monika Tarka. Panie będą opowiadać o najpiękniejszych melodiach. Nie mogą Państwo tego przegapić. A na dobry początek Jerzy Połomski i Daj.

Taka polska muzyka sprawia, że to poniedziałkowe popołudnie w Radiu Pogoda nabiera rumieńców. Zespół 2 plus 1 to był 78 rok. To już prawie 12 minut po godzinie 15. To teraz zabieram Państwa do słonecznej Italii, a dokładnie do Genui. To takie cudowne nadmorskie miasto, gdzie na początku lat 60. rodzi się zespół, który do dziś, drodzy Państwo, koncertuje i to w różnych zakątkach świata. Oni nagrali kiedyś taki przebój w 82 roku Mamma Maria. Pewnie Państwo już wiecie, że chodzi o zespół Ricky e Poveri, ale chciałbym Państwu zdradzić małą ciekawostkę. Ten teledysk jest naprawdę niezwykły, chociaż nie był nagrywany w żadnej scenerii egzotycznej, tylko cały teledysk powstał w studiu telewizyjnym w Mediolanie. Wszystko zostało tak pięknie zmontowane, że wydaje się, że ten teledysk kręcony był gdzieś w egzotycznym klimacie. No to już teraz przed Państwem w Radiu Pogoda Ricky e Poveri.

chodzi o ciebie właśnie, tak? Chodzi o to, byś spojrzał dziś z nami innymi oczami na ten świat. Uśmiechnij się.

0: niezwykła polska aktorka Barbara Kraftówna w Radiu Pogoda. To są najpiękniejsze melodie. Czy pamiętają Państwo jeszcze te największe złote przeboje, między innymi Krystyny Giżowskiej, Złote Obrączki. Przeżyłam z Tobą tyle lat, nie było Ciebie tyle lat, samotność uczy nas. I mogłem tak jeszcze wymieniać w nieskończoność. A o jakiej dziś piosence opowie nam Krystyna Giżowska, przekonają się Państwo już za moment. Zatem proszę koniecznie zostać z Radiem Pogoda.
1: Radio Pogoda.

0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. apartamenty-pianoforte.pl.
3: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo, od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopplatce. Zapraszam, Ania Powierza.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja.
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii dobry plan wystarczy.
8: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
12: Została ostatnia reklama.
13: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaaauto.pl.
14: Reklama.

0: Czerwone gitary zachęcały nas do tego, żeby odwiedzić choćby Mazurskie Jeziora. Przed nami, drodzy Państwo, piękne, słoneczne dni, nawet z temperaturą powyżej 30 stopni. To będzie się można na przykład schłodzić w jakimś tam Mazurskim Jeziorze. Tu Radio Pogoda i najpiękniejsze melodie. 28 minut po godzinie 15. Z tego, co widzę, to w studiu już Monika Tarka i jej niezwykły gość Krystyna Giżowska. Będą wspomnienia i to te muzyczne.
1: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej w Radiu Pogoda.
2: Dzień dobry, witam serdecznie. No i oczywiście przede wszystkim witam naszą gwiazdę, czyli Krystynę Giżowską. Dzień dobry, Krysiu. Dzisiaj zaczynamy ten nasz wspaniały cykl, właściwie twój cykl. Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. I tak się umówiłyśmy z Krysią, że ja wybiorę pierwszą piosenkę. Jestem bardzo ciekawa, co powiesz na utwór Będę gwiazdą w twoim wykonaniu. Bardzo go lubię.
3: Tu mnie zaskoczyłaś, fakt. Nie brałam tego utworu pod uwagę, ale jest to też mój ukochany utwór i bardzo byłam taka troszkę smutna, że on specjalnie się nie przebił, chociaż słyszałam, że w internecie ten numer wzięli sobie na tapetę raperzy.
2: Naprawdę?
3: I rzeczywiście nieźle to w ogóle brzmiało.
2: Domyślam się, że raperki, dlatego że ten utwór zaskakuje taką pewnością siebie kobiecą, wiesz, bo to była połowa lat 80. i chyba modne były właśnie wtedy takie silne, śpiewające kobiety, bo to jest właśnie taka piosenka.
3: Ale fakt, to były moje początki i... Ja, ponieważ tekst napisał Janusz Kondratowicz, myśmy się bardzo przyjaźnili, on mnóstwo tekstów napisał dla mnie i on mi wiele rzeczy też tymi tekstami, po prostu się to wszystko sprawdziło, o czym on pisał w moim życiu. Te teksty w ogóle były taką przepowiednią. Między innymi ten mój początek, będę gwiazdą, mówi Kryśka, jeszcze będziesz gwiazdą. Gwiazdą? No dobrze.
2: Oczywiście, że byłaś i jesteś gwiazdą. To tutaj absolutnie nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Ale ta piosenka po prostu pokazuje taką kobiecą siłę. Czy ty czujesz się taką silną kobietą, jak w tej piosence właśnie?
3: Nie wiem. Nie wiem, czy czuję się silną kobietą. Zwykle bywało tak, że o tym zdecydował zawsze mój mąż, czy jestem silną, czy nie. Lubiłam się opierać na ramieniu faceta. Lubiłam, kiedy facet był silny, ale ja wiem, chyba jednak jestem silną kobietą, ponieważ kiedy już jestem sama, to jakoś daję sobie radę w życiu i potrafiłam nawet zrobić duży remont w domu. Poradziłam sobie z panami od tych wszystkich prac, a wiadomo, jak z nimi jest.
2: I radzisz sobie z karierą, w której no i radzę sobie jakoś. Twój mąż Wojciech ci pomagał, prawda?
3: Tak.
2: Cały czas był z tobą.
3: On cały czas tych spraw pilnował, a teraz robię to sama. I okazuje się, że można, że daje radę. Także no chyba jestem silną kobietą.
2: I jesteś gwiazdą. Będę gwiazdą, proszę Państwa, czyli pierwsza piosenka z naszego cyklu najpiękniejszych melodii Krystyny Giżowskiej w Radiu Pogoda. Słuchamy, bo to naprawdę jest taka no zaskakująca Krysia, proszę Państwa. Dziękuję Ci bardzo i słyszymy się jutro.
3: Dziękuję.

0: Jarosław Kukulski zauważył i odkrył Annę jeszcze przed oficjalnym przesłuchaniem do zespołu Waganci, w których zaczynała tak naprawdę swoją wielką karierę. Anna Janter, słynna Jambalaya w Radiu Pogoda. Najpiękniejsza melodia jeszcze przed 16. Przypomnę Państwu piosenkę, od której zaczęła się wielka kariera zespołu Baim. Proszę być razem z nami.
1: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie?
3: Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: Kupujesz, meblujesz, kupujesz, już meblujesz.
8: Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie, to znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
9: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
4: Została ostatnia reklama. Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
5: Reklama.
6: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na warszawskim Bemowie.

0: Sponsorem audycji była Develia, realizująca osiedle Aleje Praskie na warszawskiej Pradze Południe.
1: Autopromocja.
2: Miłość czy rozsądek? Ambicja czy spokojne życie? Kasia Zachojska miała wszystko. Wykształcenie, dobrą pracę i męża. Ale serce nie zawsze słucha planów. Nowa powieść Radia Pogoda. Poznaj pełną emocji powieść Heleny Mniszkówny Magnesy Serc. Historię namiętności, trudnych wyborów i uczuć, które przyciągają silniej niż rozsądek.
3: Słuchaj dziś od 22.
2: Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
7: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
6: A gdzie tak jest?
7: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
6: O, już zatrudniam.
7: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
8: Już dziś w Lidlu. Szynka Schwarzwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
9: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
10: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Bo w mediaexpert taniej masz.
2: Została ostatnia reklama.
3: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu orzechy prażone, solone, duża paka Sereno, nerkowce i pistacje. Jedynie 15,99 za 300 gramów. Super cena! Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Reklama.
5: Popołudnie wypełniają Państwu te najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda, do których powrócimy po 16. A teraz zapraszam Państwa na wiadomości.
6: Ceny paliw rosną. Czy widać koniec podwyżek? PiS donosi do prokuratury na premiera. Chodzi o śledztwo w sprawie zonda krypto. Szok w Niemczech po wyborczym sukcesie skrajnie prawicowej AfD.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.

0: Miriam Lipińska. 9 zł za litr diesla, powyżej 8 zł za litr benzyny. Według analityków rynku paliw powoli zbliżamy się do tej granicy, a niewykluczone, że przekroczymy ją jeszcze w tym tygodniu. Tankowanie jest i będzie coraz droższe, mówi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
1: Jesteśmy wciąż daleko od stabilizacji na rynkach międzynarodowych. Słysząc o kolejnych atakach na tankowce w ciśnienie Ormus, będzie pozostawał rynek nerwowy. To nie wróży dobrze nam, kierowcom, już tutaj w Polsce.
0: Dziś cena benzyny zbliża się do rekordu z momentu początku wojny na Ukrainie. Z kolei diesel do poziomu z marca tego roku, czyli momentu wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie. Prawo i Sprawiedliwość zawiadamia prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez premiera. Chodzi o ujawnienie informacji ze śledztwa w sprawie Zonda Krypto. W piątek na posiedzeniu Sejmu Donald Tusk odczytał fragment zeznań z postępowania dotyczącego afery z giełdą kryptowalut. Doszło do złamania prawa o prokuraturze, mówi były wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.
2: W rządach prawa właśnie, kiedy tyle słyszymy o praworządności, o rządach prawa, prawo jest ponad wolą polityczną, nawet jeżeli w ramach woli politycznej Donald Tusk chce osiągać korzyści polityczne i osobiste i walczyć z opozycją, szykanować opozycję. Stąd te zawiadomienie.
0: Jak zapowiada, politycy PiSu będą uważnie patrzeć prokuraturze na ręce, żeby to postępowanie było prowadzone rzetelnie. A jednym z klientów Zonda Krypto był marszałek Lubelszczyzny Jarosław Stawiarski. Według nieoficjalnych informacji miał zainwestować w kryptowaluty 800 tysięcy złotych. Sam Stawiarski nie chce ujawnić, jakie kwoty wpłacił, zapewnia jednak, że pieniądze pochodziły z jego oszczędności.
3: Mam nadzieję, że to wszystko, co się dzieje wokół mojej osoby, nie zaszkodzi województwu lubelskiemu, bo moje prywatne inwestycje, moja naiwność, moja chęć zarobienia nie powinna przesłaniać bieżącej pracy zarządu województwa lubelskiego.
0: Dziś marszałek nazywa siebie ofiarą afery Zonda Krypto. Zaprzecza też medialnym informacjom, by interweniował u szefa Zonda Krypto, Przemysława Krala, by z upadającej giełdy odzyskać swoje pieniądze. Zagranica. Politycy rządzącej CDU są wstrząśnięci wynikami wczorajszych wyborów w niemieckim kraju związkowym Saksonia-Anhalt. Blisko 44% głosów zdobyła tam skrajnie prawicowa, populistyczna Alternatywa dla Niemiec. My, CDU, nie mamy już mandatu do rządzenia. Jesteśmy w opozycji. Mandat do rządzenia ma AfD, powiedział premier Landu Sven Schulze na konferencji prasowej, stojąc obok kanclerza Niemiec Friedricha Merza, który przyznał, że to największa porażka CDU od dekad. Ministerstwo Cyfryzacji podsumowało rok działania usługi mStłuczka w mObywatelu. Jak podał resort, z możliwości spisania elektronicznego oświadczenia o spowodowaniu kolizji kierowcy skorzystali w przypadku ponad 25,5 tysiąca takich zdarzeń na drodze. A w ramach zgłoszenia aplikacja mObywatel automatycznie pobiera część danych z rejestrów państwowych.
4: Co jest grane w Warszawie?
5: Ewelina Walczak. Warszawski wieczór zaczynamy od literackiej uczty. Dziś o godzinie 19 w sali konferencyjnej Biblioteki Bielany odbędzie się darmowe słuchowisko na żywo. Nowoczesna adaptacja drugiej części Dziadów Adama Mickiewicza w wykonaniu Olgi Bołądź i Bartosza Porczyka. Będzie muzyka na żywo i spotkanie po spektaklu. Kulturalnym szlakiem warto już teraz z wyprzedzeniem zapisać w kalendarzu sobotę, bo 12 września miasto opanują warszawskie dni seniora pod hasłem Pogodna Warszawa, silna na wiekiem. Świętowanie rusza o 12 na Placu Bankowym, skąd wyruszy roztańczony korowód w stronę Placu Centralnego przy Pałacu Kultury i Nauki, gdzie obok międzypokoleniowego jarmarku i karaoke czeka na Was koncert Budki Suflera. A w warszawskim Heliosie czeka na Was pełna humoru i zwariowanych katastrof komedia Spa Weekend.
4: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Pogoda.
0: Dziś na niebie słońce i chmury na zmianę, przelotny deszcz miejscami na północy, a na termometrach od 18 stopni na Podlasiu, przez 20 na Mazowszu i Pomorzu, 22 na Podkarpaciu, do 23 na Dolnym Śląsku. Jutro zdecydowanie cieplej.
6: Pięć minut po godzinie 16:00 to jest, drodzy Państwo, dobry czas na ostatnią małą czarną, czyli na kawę. To Państwo parzą, a ja grać będę Państwu te najpiękniejsze melodie. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się bardzo nisko. Jeśli nie mają Państwo planów na dzisiejszy poniedziałkowy wieczór, to już za kilka minut będę miał dla Państwa propozycje nie do odrzucenia. A na dobry początek pogoda, ducha i Hanna Banaszek.

0: Kolorowe jarmarki. Janusz Laskawski w Radiu Pogoda. To są najpiękniejsze melodie w poniedziałkowe popołudnie. 13 minut po godzinie 16. Jeśli nie mają Państwo żadnych planów na poniedziałkowy wieczór, to gorąco zapraszam do słuchania Radia Pogoda. Po godzinie 18. Aleja Sława. Dziś spotkanie z artystą, który pewnie kojarzy się Państwu nie tylko z kultowego serialu Rancho, ale także ze słynnego programu telewizyjnego z lat 90. Randka w ciemno. On również współpracował choćby z Budką Suflera. To będzie Jacek Kawalec. Na to spotkanie gorąco Państwa zapraszam w imieniu Tamary Pawlik-Lipskiej. A już za kilka minut Państwa ulubiona popołudniowa zabawa, czyli Daję Słowo. Szczegóły niebawem. Teraz Tony Catcher i Czerwono-Czarni.
1: W trolejbusie, w tramwaju, w autobusie do Kielc przegapiłem, zaspałem, zapomniałem na śmierć.

0: Zakochana kobieta i Barbara Streisand w radiu. Pogoda, najpiękniejsze melodie, 21 minut po godzinie 16, a już za moment Państwa ulubiona popołudniowa zabawa. Daje słowo, mają Państwo 15 sekund na to, żeby 5 skojarzeń dodać do słowa, które pojawi się już za kilka minut. A do wygrania dziś m.in. nagroda gwarantowana to bilety na Retro Motor Show w Poznaniu, które odbędą się od 18 do 20 września, a nagroda ta główna to książka Alka Rogozińskiego Pępek Świata. Bardzo Państwa zachęcam do tego konkursu. 22 444 40 04. Już teraz mogą się Państwo zgłaszać do naszej zabawy. A za moment Janusz Gniatkowski i Helena Majdaniec.
1: Słuchasz Radia Pogoda. Radio Pogoda.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Kupujesz, meblujesz, kupujesz, już meblujesz. Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie. To znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.

0: Znasz to? Ten i inne porywające hity tylko we wrześniu w kinach. Zabierz bliskich na najnowszy koncert światowej sławy skrzypka André Rieu i jego wspaniałej orkiestry Johanna Straussa. Swoje kino znajdziesz i bilety kupisz na stronie kinomaestro.pl.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: Ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Została ostatnia reklama.
9: Kaufland jest!
10: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.

0: Bolero i Janusz Gniatkowski w radiu. Pogoda na zegarach za 29 minut 17. To zaczynamy.
1: Daję słowo w Radiu Pogoda.
0: Państwa ulubiona popołudniowa zabawa Daję słowo, a po drugiej stronie telefonu powinna być pani Halina, jak się nie mylę, tak?
2: Tak, jestem.
0: Dzień dobry, pani Halino.
2: Dzień dobry.
0: Gdzie panią złapałem i skąd pani do nas dzwoni?
2: No ja jestem w domu w tym momencie. Mhm. Z miejscowości Wschowa, to jest województwo lubuskie.
0: Miejscowości Wschowa, to piękne miasteczko takie, prawda?
2: Tak, bardzo urokliwe.
0: Dobrze, w takim razie zazdroszczę, że tam pani mieszka, bo tam cisza i spokój.
2: Tak, tak właśnie jest.
0: No dobrze, pani Halino, w takim razie ktoś będzie trzymał kciuki za panią?
2: No jestem sama akurat w domu.
0: To w takim razie my będziemy tutaj w studiu Radia Pogoda trzymać za panią bardzo mocno kciuki. Już na początek ma pani pierwszą nagrodę. To jest podwójny bilet na Retro Moto Show do Poznania, który odbędzie się od 18 do 20 września. Powalczy pani o fantastyczną książkę Alka Rogozińskiego, Pępek Świata. Będziemy trzymać kciuki, jak wspomniałem, za panią. Już za chwilę podam słowo. A pani będzie musiała dodać 5 skojarzeń do tego słowa. Czy wszystko jest jasne?
2: Tak, jasne.
0: Dobrze. To 15 sekund będzie pani miała na to, żeby podać mi te 5 słów, z którymi kojarzone jest to słowo, które już za moment się pojawi. To co, mogę to słowo już magiczne wypowiedzieć?
2: Proszę powiedzieć.
0: Pani Halino, to magiczne słowo nazywa się morze przez RZ.
2: Morze, bałtyckie, błękitne, zimne, Sopot, Kołobrzeg.
0: Pani Halino, no tak. Gdzie są brawa dla pani Haliny? No gdzie są te brawa? No już są brawa. Oczywiście, że tak. 5 fantastycznych słów pani powiedziała. Wielkie gratulacje dla pani. Zatem już teraz z wielką przyjemnością wręczam pani tą książkę Alka Rogozińskiego, Pępek Świata. O tym morzu to można by tak sobie można długo opowiadać, prawda? Bo jest i horyzont, i mewa, i muszle, i piasek, i fale, i woda, no i tak w nieskończoność.
2: Tak.
0: Pani Halino.
2: Mnóstwo określeń.
0: Dokładnie tak. Morze przez tak. RZ. Pani Halino, tak. Cudownego popołudnia z najpiękniejszymi melodiami pani życzę.
2: Bardzo dziękuję.
0: Pozdrawiam bardzo gorąco. Dziękuję.

gubisz własny cień po drodze. Czasem tłuczesz coś na szczęście,

0: Troszkę pikantnie zrobiło nam się w to poniedziałkowe popołudnie w radiu. Pogoda, Maryla Rodowicz, kasa i seks. A już za moment przypomnę Państwu jedną chyba z najpiękniejszych piosenek Wojciecha Młynarskiego. I to tą z lat 60. Proszę zatem koniecznie zostać z Radiem Pogoda.
1: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
2: Przeżyłam z tobą tyle lat.
1: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
3: Tu Krystyna Giżowska, a to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
4: Autopromocja. Reklama.
5: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
7: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
8: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. Apartamenty-pianoforte.pl.
9: Bonjour. Hello. Hola. Świat stoi otworem z Radiem Pogoda. Weź udział w konkursie Zagraniczna Piątka na radiopogoda.pl i podziel się z nami swoim podróżniczym marzeniem. Do zdobycia tłumacze mowy, tekstu i zdjęć oraz dodatkowe 500 zł na wyjazdowe przyjemności. Bon voyage!
10: Na konkurs zaprasza sponsor, firma Vasco Electronics, polski producent tłumaczy elektronicznych z darmowym i nielimitowanym internetem do tłumaczeń w niemal 200 krajach.
11: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
12: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
11: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
12: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
13: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
14: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
15: Ale że to tak dla mnie?
14: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
17: Mamy niskie ceny.
18: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W stylu, który naprawdę lubisz i z dodatkami idealnie dobranymi do swoich potrzeb. W Castoramie ci takie zaprojektujemy. Teraz zaaranżujesz z nami nie tylko kuchnię i łazienkę, ale całe wnętrze. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów. Zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
19: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
5: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
19: A gdzie tak jest?
5: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
19: O, już zatrudniam.
5: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
1: Została ostatnia reklama.
15: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
4: Reklama.
1: Drogowskaz, Radia Pogoda.
20: Dziś w większości regionów nieco więcej słońca niż w weekend. Noc będzie też dość ciepła, bo przeważnie od 10 do 12, na zachodzie nawet 14 stopni. Natomiast jutro zdecydowanie ładniejsza pogoda, bo nad samym morzem 22-23 stopnie w centrum, od 26 do 28, a na południowym zachodzie nawet 32 stopnie, oczywiście tylko przez parę godzin w ciągu dnia. Na S8 między węzłami Prymasa Tysiąclecia Powązkowska w Warszawie kolizja dwóch osobówek i utrudnienia w stronę Białegostoku.
21: Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, choćby najbardziej pobieżnym, że się spotkali pan ten i pani w pociągu dalekobieżnym. Ona na pozór duży intelekt, on może trochę mniej. Ona z tych, co to pragną zbyt wiele, on szeptał jej:
22: za kim to, choć go przedtem nie znałem, przez tłoczny peron się przepychałem.
23: Za panią, bynajmniej za panią.
22: Przez kogo płonę i zbaczam z trasy, czyniąc dopłatę do pierwszej klasy?
23: Przez panią, bynajmniej przez panią.
22: Byłem jak wagon na ślepym torze, pani zaś cichą stać mi się może.
23: Przystanią, bynajmniej przystanią.

Ta pani tego pana niszczyła przez 4 stacje co najmniej. Zwłaszcza złośliwie zaś wyszydziła użycie słowa bynajmniej. A on w końcu nie był zbyt tępy. Cokolwiek przygasł, to fakt. Ale ogromne zrobił postępy, mówiąc jej tak. Człowiek czasami serce otworzy, kto go zrozumie, kto mu pomoże. Nie pani, bynajmniej nie pani. I kto nie patrząc na to zdania składnie, dojrzy co człowiek ma w sercu na dnie. Nie pani, bynajmniej nie pani. Pani, proszę panią, w życiu wszystko jest proste. Myśli są trzeźwe, słowa są ostre i ranią. Cholernie mnie ranią. I wiem, że jeśli szczęście dogonię, w cichej przystani się kiedyś schronię, to nie z panią, bynajmniej nie z panią. Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, która jest prawie skończone, że gdy rozstali się ten pan z panią, szedłem za nimi peronem. I wtedy tego, co się zatliło i

0: szukasz nowego mieszkania? Przestań tylko przeglądać zdjęcia. Zobacz je na żywo. Fiński deweloper YIT zaprasza na dni otwarte inwestycji Talarowa Park oraz Aroma Park. Przyjdź, wejdź do gotowych mieszkań i wykończonych lokali pokazowych. W ofercie znajdziesz również mieszkania czteropokojowe. Poczuj prawdziwą jakość fińskiego designu. Spotkajmy się 11 i 12 września w biurze sprzedaży przy ulicy Dziatwy 7. Sprawdź szczegóły na yit.pl. YIT. Budujemy lepsze jutro.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Została ostatnia reklama.
5: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
6: Reklama.
7: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na warszawskim Bemowie.
8: Późne poniedziałkowe popołudnie spędzają Państwo z najpiękniejszymi melodiami w radiu. Pogoda na zegarach 17. Pora na wiadomości.
9: Jest wniosek o tymczasowy areszt dla Romana Rzet. Ruszył proces w sprawie wybuchu granatnika w Komendzie Głównej Policji. Wysokie temperatury wracają. Jak długo z nami zostaną?
10: Radio Pogoda. Wiadomości o 17.
9: Miriam Lipińska. Są zarzuty i wniosek o areszt dla kolejnego podejrzanego w sprawie afery Zonda Krypto. Tym razem chodzi o Romana Rzet, byłego współpracownika Sylwestra Suszka, twórcy BitBaya, giełdy kryptowalut, poprzedniczki Zonda Krypto. Jak mówi rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak, usłyszał dwa zarzuty, w tym oszustwa.
11: Pan Roman Rzet nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, ale złożył wyjaśnienia.
9: Śledczy już zawnioskowali o tymczasowy areszt dla Romana Rzet. Ruszył proces w sprawie wybuchu granatnika w Komendzie Głównej Policji w grudniu 2022 roku. Pierwsza rozprawa była niejawna, o co wnioskowała warszawska prokuratura okręgowa, mówi prokurator Aleksandra Piasta-Pokrzywa.
12: Nie tylko niejawne, ale również takie informacje wrażliwe. W obecnej sytuacji w państwie, kiedy mamy do czynienia z pewnymi działaniami dywersyjnymi, muszą pozostać niejawne.
9: Były komendant główny, generał Jarosław Szymczyk, jest oskarżony m.in. o posiadanie granatnika.

0: lotnika bez wymaganej koncesji, przewiezienie go z Ukrainy do Polski bez zgłoszenia tego funkcjonariuszom służby celno-skarbowej, a także o to, że nieumyślnie sprowadził zdarzenie zagrażające życiu i zdrowiu wielu osób przebywających na terenie Komendy Głównej. Najwyższa kara do 8 lat więzienia grozi mu za przewiezienie przez granicę i posiadanie granatnika bez koncesji. To będzie bardzo drogi wrzesień na stacjach paliw po wygaśnięciu rządowego pakietu CPN i przez trwającą wojnę na Bliskim Wschodzie. Jeszcze nieco ponad 20 groszy w górę i średnie ceny benzyny i diesla będą najwyższe w historii. Co na to kierowcy? Sprawdzał na jednej z łódzkich stacji paliw Bartosz Kądziołka.
1: Czuć, na pewno czuć. No mąż póki nie za małego Bojczyka jeździł rowerem do pracy, ale teraz niestety musi autem.
2: Teraz pan tutaj tankuje do ogromnego tira, ale prywatnie jak pan tankuje, to czuje pan w kieszeni, że pieniędzy jest mniej?
3: No oczywiście, no na zbiorniku wiadomo 60-70 zł na jednym tankowaniu, nie? A codziennie do pracy 30 km w jedną stronę, w dwie strony też 60 km dziennie, więc nawet prywatnie też sporo tych pieniążków się wydaje. Jak żyję 40 lat, to nie pamiętam, żeby właśnie takie ceny były.
4: Nie zmieniałem się wypłaty, a zmieniałem się tylko ceny paliw.
0: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 7,75, a za olej napędowy 8,55. Lato jeszcze się z nami nie pożegnało i jutro znów o sobie przypomni za sprawą temperatur. Do Polski napłynie od zachodu cieplejsze powietrze zwrotnikowe, mówi profesor Krzysztof Bartoszek, klimatolog z Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie.
5: Od jutra będzie zauważalne na początku w Polsce zachodniej wyraźne ocieplenie, gdzie temperatury maksymalne mogą dochodzić do tych około 28 stopni Celsjusza. W środę w południowej Polsce ta temperatura maksymalna może dojść nawet do 30 stopni Celsjusza, również w Polsce wschodniej.
0: Od środowego wieczora od zachodu zacznie już wlewać się chłodniejsze powietrze. W czwartek może przelotnie padać. A tegoroczne lato we Włoszech było najgorętszym od 1950 roku, czyli od początku pomiarów. Eksperci z Komitetu Badań Naukowych ogłosili też, że pobity został rekord z 2003 roku. A to nie wszystko, bo także tegoroczna wiosna we Włoszech była rekordowo ciepła.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
7: Pogoda.
0: Do końca dnia przeważnie słonecznie, choć chwilami niebo się chmurzy, ale przelotny deszcz możliwy tylko miejscami na północy. A na termometrach od 18 stopni na Podlasiu, przez 19 na Lubelszczyźnie, 20 na Pomorzu i Mazowszu, do 23 na Dolnym Śląsku.
6: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
8: 4 minuty po godzinie 17:00. Wspólnie, drodzy Państwo, zaczynamy ostatnią godzinę tego poniedziałkowego popołudnia z Radiem Pogoda. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się raz jeszcze bardzo nisko. No i zapraszam do wysłuchania tych najpiękniejszych melodii. To na dobry początek Frankie Miller.

Kalina Kunicka w Radiu Pogoda. Najpiękniejsze melodie, 11 minut po godzinie 17, a już za kilka minut ktoś z Państwa dołączy do klubu pogodnych ludzi, a mogą Państwo dołączyć przez naszą stronę internetową radiopogoda.pl albo dzwoniąc do nas pod 22 444 40 04. Cudowne legitymacje pogodnych ludzi czekają na Państwa. No a teraz pora na gang Marcela.

0: Radio Pogoda. Najlepszy towarzysz w pracy.
1: Gdy młodzieniec ujrzy piękną panią, na ulicy długo chodzi za nią. Patrzy tu i patrzy tam i do siebie mówi sam, skąd właściwie ja tę panią znam. Jeśli niedostępna jest dziewuszka,

Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama?

piżama jest w łóżku strojem twym. Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawię w lugo płoną. Pierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mód i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie. Miasto pogodę znowu pytają, czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twarz różuje sobie, drugie piętro wola już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkanku ramionami w krąg oplata go i caluje w usta szepcząc, mój kochanku. A on cichutko odpowiada to, ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym. Nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka

0: gościnie piżama, jest w łóżku strojem pym. Ach, pani mieszka sama, tyś idealem.
1: Olgierd Buczek w Radiu Pogoda. Już za moment artysta, który był człowiekiem, który kochał nie tylko luksusowe samochody, ale także kochał luksusowe motocykle i wielokrotnie widziano go, jak pędził ulicami Paryża. Kto to taki? Szczegóły już za moment. Proszę zatem koniecznie zostać z Radiem Pogoda.

0: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Aroniowa Vita na warszawskiej Białołęce.
1: Autopromocja.
2: Pogodny poranek Radia Pogoda. Znasz ich od lat. Wiedzą, co piszą w gazetach, podpowiedzą, kto ma dziś imieniny. Rzucą ciekawym przepisem, odbiorą twój telefon. Kiedy grają najpiękniejsze melodie, nawet wrześniowy poranek wydaje się piękniejszy. Asia Kruk i Zygmunt Heiser. Radiowe duo od 10 lat. Codziennie od 6. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycje i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 12 września od 13 do 22 w Nowym Dworze Mazowieckim na terenie Twierdzy Modlin. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
2: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
3: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Mon. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Nic do ciebie nie czuję. Jesteś poprawny, ale niczym nie różnisz się od innych. Zrozum, szukam czegoś więcej niż mieszkania.
7: Więc poznaj Augustówkę Residence. Kontynuację kultowego Rubicon Residence na Dolnym Mokotowie. Kameralne osiedle w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Smart Home, Smart Building, Residence Lounge i strefy wspólne z bezpłatnym Wi-Fi. Sprawdź na apm-development.pl i wybieraj. Od kawalerki po 4 pokoje. Augustówka Residence. Szukasz czegoś więcej? Właśnie znalazłaś. Sprawdź na apm-development.pl.
8: Lepsze Mazowsze?
9: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
8: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
9: czekają na twój głos.
8: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
9: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
8: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
9: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
10: Została ostatnia reklama.
11: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj w piątek o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
12: Reklama.
13: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien, mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

0: Ewa Bam i słynne pomidory. Przyznam się Państwu szczerze, że w tym roku parę słoików zakisiłem pomidory. Zobaczymy, jakie wyjdą. Teraz na zegarach 29 minut po 17.
1: Klub Pogodnych Ludzi. Radia Pogoda.
0: Codziennie od poniedziałku do piątku po 17.30 wręczamy Państwu cudowną legitymację Pogodnych Ludzi, a po drugiej stronie telefonu powinien być Maciej z Sosnowca. Dzień dobry, panie Macieju.
2: Witam, witam.
0: Musimy zdradzić, że pan Maciej ma 18 lat. Zgadza się?
2: Zgadza się.
0: Kocha pan tą muzykę lat 60., 70. i 80. To też się zgadza.
2: Tak, oczywiście.
0: I lubi pan, jak pan napisał do nas, lubi pan również tamten czas, klimat tak zwanego PRL-u, czyli lata 70. i 80. A co tak naprawdę pasjonuje pana w tych latach?
2: Znaczy, muszę powiedzieć, że to wszystko się wywodzi z mojego hobby, czyli rekonstrukcji historycznej.
0: Ach, mhm.
2: Tak, i razem z grupą właśnie rekonstruujemy te lata, na przykład milicję, wojsko.
0: Rozumiem.
2: I na różnych wystawiamy się piknikach i tak dalej. Aha. I właśnie to stąd.
0: Rozumiem, ale w dodatku jest pan jeszcze także pogodnym młodym człowiekiem, to też się zgadza.
2: Oczywiście, znaczy tak, lubię myśleć.
0: Dobrze, panie Macieju, w takim razie z wielką przyjemnością wręczam panu tą naszą ekskluzywną legitymację Pogodnych Ludzi Radia Pogoda.
2: Dziękuję bardzo. Proszę, pozdrawiam pięknie wszystkich słuchaczy.
0: My również pana gorąco pozdrawiamy i pięknego popołudnia i wieczoru poniedziałkowego życzymy. Oczywiście z najpiękniejszymi melodiami. Teraz Irena Santor.

są, drodzy Państwo, takie piosenki, od których naprawdę trudno się oderwać, które przenoszą nas gdzieś w różne zakątki świata. Santa California, słynne Tornero, 74 rok, a to są najpiękniejsze melodie w radiu Pogoda. Za 22 minuty będzie 18, a już po 18 zapraszam Państwa bardzo gorąco na poniedziałkową Aleję Sław, a w roli głównej aktor i muzyk Jacek Kawalec.

0: Gabinet masażu, słucham.
1: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
0: Cześć, a co się dzieje?
1: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
0: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
1: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
0: Kochana, sam go stosuję.
2: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
3: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Wygenerowano z AI.

0: instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert, taniej
1: masz. Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Kupujesz, meblujesz, kupujesz, już meblujesz.
7: Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie. To znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
8: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3/3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
9: Została ostatnia reklama.
10: Jeśli w Twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
11: Kochanie, teraz jest idealnie.
10: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
12: Reklama.
13: Drogowskaz, Radia Pogoda.
14: To przez ten deszczowy weekend zatęsknił za latem. To jutro będzie można przez chwilę tę letnią aurę poczuć, zwłaszcza na południowym zachodzie. Do 30-32 stopni jutro na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie, 26-28 w centrum, a nad samym morzem 20-23 stopnie. Na A4 teraz uwaga między węzłami Kraków-Bieżanów, Kraków-Wieliczka. W pobliżu obwodnicy Krakowa zderzenie osobówek i ciężarówki. Tutaj utrudnienia na jezdni w stronę Katowic.

0: Słuchacze Radia Pogoda pozdrawiają
1: Ecik
0: i Masztalski.
1: Witajcie u was.
0: Witajcie.

0: Radio Pogoda, czyli poranki, które zaczynamy z uśmiechem.
1: Po tańcówki pod chmurką i spotkania z ludźmi pełnymi pasji.
2: Wspomnienia, które bawią.
3: Popołudnia spędzane na rozmowie.
4: Dobre słowo i życzenia płynące prosto z serca.
5: I wieczory pełne gwiazd.
0: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
6: Autopromocja. Reklama.
7: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
8: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
7: A pan wie, jak to objechać?
9: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
15: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
16: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłubu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
17: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
0: Została ostatnia reklama.
18: Są takie miejsca w Warszawie, gdzie spędzisz noce i dnie, albo zwiedzisz z Alicją krainę czarów. Twoja ulubiona księgarnia może stać się ulubioną księgarnią Warszawy. Zgłoś ją w konkursie organizowanym przez Miasto Stołeczne Warszawa. Wejdź na kultura.umwarszawa.pl i wypełnij krótki formularz. Masz czas do 15 września. Ulubione księgarnie Warszawy. Tu kupuje się książki.
19: Mam nadzieję, że Państwo, tak jak ja, nie mogą się już doczekać tego, co wydarzy się po godzinie 18, a to dlatego, że dziś Aleja Sław, oczywiście wyjątkowa, jak zawsze. A już teraz wiadomości i prognoza pogody.
20: Jest kolejna osoba z zarzutami w aferze Zonda Krypto. Ceny paliwa zbliżają się do rekordowych w historii. Klub seniora wśród nowych bloków na nowym osiedlu to nowa jakość integrowania społeczeństwa.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 18:00.
20: Agnieszka Trojanowska-Bis. Roman Rzet to kolejna osoba z zarzutami w aferze Zonda Krypto. To bliski współpracownik Sylwestra Suszka, twórcy Bitbaya, giełdy kryptowalut, poprzedniczki Zonda Krypto. Śledczy skierowali wniosek o areszt mężczyzny. Jak przekazała prokuratura, postanowienie o przedstawieniu zarzutów Romanowi Rzet zawiera dwa przestępstwa: oszustwa komputerowego i udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Donald Trump ma dziś rozmawiać przez telefon z przywódcami Rosji i Ukrainy, Władimirem Putinem i Władimirem Zełenskim, o czym informują ukraińskie media. W miniony weekend z obydwoma prezydentami spotkali się dwaj amerykańscy wysłannicy, Steve Witkoff i Jared Kushner. Rozmowy te dotyczyły m.in. gwarancji bezpieczeństwa, dostaw pocisków do systemów obrony powietrznej i wsparcia Ukrainy na zimę. To wszystko ma na celu odrobienie pewnych strat wizerunkowych, uważa analityk Ośrodka Studiów Wschodnich Kacper Sienicki.
21: Ja to odbieram jako próbę odwrócenia uwagi od niepowodzeń, które amerykańska administracja zanotowała na Bliskim Wschodzie i w swojej wojnie przeciwko Iranowi.
20: Jared Kushner oświadczył, że nie może zagwarantować stworzenia warunków, które umożliwią zakończenie wojny przed zimą. Z kolei Steve Witkoff mówi, że aby doszło do porozumienia, obie strony konfliktu muszą pójść na kompromisy i ograniczyć dzielące je różnice. Paliwo drogie na stacjach we wrześniu. Już tydzień temu średnie ceny benzyny i oleju poszły w górę o złotówkę w związku z zakończeniem rządowego pakietu obniżek. Teraz ceny idą w górę, bo cały czas nie kończy się konflikt USA z Iranem, a perspektywa nie jest optymistyczna. Jeszcze nieco ponad 20 groszy w górę i średnie ceny benzyny i oleju będą najwyższe w historii. Co na to kierowcy na jednej ze stacji benzynowych w Łodzi, pytał nasz reporter.
1: No, na zbiorniku wiadomo, 60-70 zł na jednym tankowaniu.

0: Aniu, nie? A codziennie do pracy 30 km w jedną stronę, w dwie strony też 60 km dziennie. Więc nawet prywatnie też sporo tych pieniążków się wydaje.
1: Jak żyję 40 lat, to nie pamiętam, żeby właśnie takie ceny były.
2: Nie zmieniają się wypłaty, a zmieniają się tylko ceny paliw. Zmiana cen paliw też bezpośrednio wpływa na ceny w marketach, ceny usług. To będzie odczuwalne dopiero po jakimś czasie i to bardzo.
3: W gazie mam, to nie zauważyłem. 2,80 teraz. Jakbym miał płacić, ile teraz kosztuje w ogóle?
4: 80.
3: No to dużo, no. To bym mniej jeździł. 3 zł jest w miarę.
5: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 7,75 zł, a za olej 8,55. Ponad 1/4 polskiego społeczeństwa osiągnęła już wiek emerytalny, a starzejące się społeczeństwo potrzebuje odpowiedniej infrastruktury. Dlatego w Toruniu otwarto dziś nowy klub dla seniorów. Pierwszy na osiedlu nowych bloków pod Dębową Górą, mówi Aleksandra Lewandowska z Fundacji Pro Omnis, która prowadzi klub.
6: Te miejsca powinny być blisko ich miejsca zamieszkania, bo te bariery komunikacyjne, one są bardzo duże. Tu jest idealna sytuacja. Ludzie u góry mieszkają, schodzą.
7: Z koleżanką się znamy z poprzedniego klubu. Chodziłyśmy tam 2 lata.
8: Ja tak sobie nie wyobrażam, żeby tak cały dzień siedzieć w domu.
5: Zaplecze dostosowane do potrzeb osób starszych ma zapewnić mieszkańcom Torunia przestrzeń do spotkań, warsztatów i codziennej integracji.
9: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
10: Błażej Kulesza, zapraszam. Iga Świątek walczy na największym tenisowym stadionie świata, korcie Artura Esza, i rywalką Chinka, Qin Wenzhen. Triumfatorka tego meczu znajdzie się w gronie ćwierćfinalistek US Open, a tam są już Białorusinka Aryna Sabalenka, Czeszka Linda Noskowa oraz Amerykanki Jessica Pegula i Emma Navarro. Pięściarz Tyson Fury ogłosił, że starcie z Antonem Joshua nie dojdzie do skutku. Panowie rękawice mieli skrzyżować 20 listopada, zamiast tego Fury naciska na trzecią walkę z Ukraińcem Oleksandrem Łusykiem.
9: Pogoda.
5: Jutro już cieplej, do 22 stopni w rejonach Zatoki Gdańskiej, do 23 miejscami na Mazurach, Suwalszczyźnie i na terenach podgórskich, w centrum aż 27 stopni, a na południowym zachodzie nawet 30 stopni. Sporo słońca, najwięcej na południowym wschodzie, tam niemal bezchmurnie.
9: Aleja Sław, Radia Pogoda.
11: Już po 18 na zegarach, to oznacza, że zaczynamy Aleję Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj w naszym programie Jacek Kawalec, a będziemy też rozmawiać o pewnym ważnym wydarzeniu, które również łączy się z Radiem Pogoda. Ale więcej to Państwu zdradzę za kilka chwil. Zapraszam bardzo serdecznie, zostańcie z nami. Tamara Pawlik-Lipska, dzień dobry.
9: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Dzień dobry Państwu, zaczynamy program Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj ze mną w studiu Jacek Kowalec. Dzień dobry.
2: Witam wszystkie słuchaczki i wszystkich słuchaczy.
1: Ach, ten głos.
2: To normalna sprawa, praca z mikrofonem, to czego się uczyłem od lat.
1: A czy ten głos bardziej służy do śpiewania czy do mówienia?
2: Jestem aktorem, więc śpiewanie jest częścią tego zawodu, więc i do śpiewania, i do mówienia.
1: Mm-hmm. Spotykamy się dzisiaj też przy takiej okazji, która już dosłownie za chwilę, Warszawskie Dni Seniora. Będziemy mogli usłyszeć pana tego dnia w Warszawie podczas koncertu z Budką Suflera.
2: Tak jest, zaśpiewam, jeszcze nie wiem dokładnie ile utworów, ale zaśpiewam.
1: Mm-hmm. Ten koncert o 13:00.
2: Czy
1: panu temat senioralny jest bliski?
2: No i z racji PESEL-u, i z racji tego, że mam dużo przyjaciół seniorów, jak najbardziej.
1: Z tym PESEL-em to myślę, że tutaj trochę tam nie przesadzałabym.
2: To nie są tajne dane, także można sobie sprawdzić.
1: Nie mogę o to nie zapytać. Zdecydował się pan odejść z Budki Suflera. Dlaczego tak się stało?
2: No po tym, jak w przestrzeni publicznej ukazało się oświadczenie lidera zespołu, w którym w moim między innymi imieniu i całego zespołu przeprasza nas, przeprasza pana Zenona Martyniuka za moją parodię, którą wykonywałem na swoich solowych, autorskich występach. Mhm. No poczułem się niekomfortowo. Uznałem, że to jest trochę przekroczenie zasad dobrej współpracy. Mhm. Tym bardziej, że odbyło się to absolutnie bez mojej, na pewno bez mojej i też bez reszty kolegów z zespołu wiedzy. Więc po czymś takim trochę ciężko jest snuć jakieś dalsze wspólne plany zawodowe.
1: Mhm. Ale jednak te koncerty, które gdzieś tam już były umówione, no to zdecydował się pan wziąć w nich udział, żeby nie zawieść publiczności.
2: Ja szanuję ludzi w ogóle, tych, którzy podpisują umowy, które są zakontraktowane na koncerty z moim udziałem i jakby podpisanie kontraktu było warunkowane tym, że ja wezmę w nich udział, no to muszę się z tego wywiązać. Poza tym bardzo szanuję też menadżera, który te koncerty kontraktował. Nie chcę robić problemów. W związku z tym zdecydowałem się w tych ostatnich koncertach jeszcze wystąpić.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: sama.
1: Są takie miejsca w Warszawie, gdzie spędzisz noce i dnie, albo zwiedzisz z Alicją Krainę Czarów. Twoja ulubiona księgarnia może stać się ulubioną księgarnią Warszawy. Zgłoś ją w konkursie organizowanym przez Miasto Stołeczne Warszawa. Wejdź na kultura.um.warszawa.pl i wypełnij krótki formularz. Masz czas do 15 września. Ulubione księgarnie Warszawy. Tu kupuje się książki.
2: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
3: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
2: No tak. 10 na 10.
4: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
5: Lepsze Mazowsze?
6: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
5: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
6: czekają na twój głos.
5: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
6: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
5: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
6: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
7: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
8: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
7: Znaczy, Frosta kupiłeś?
8: Prościej się nie da.
9: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
10: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie, wie, wie.
11: Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert, taniej
1: masz. Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
2: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
1: A pan wie, jak to objechać?
3: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.um.warszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Została ostatnia reklama.
7: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 12 września od 13 do 22 w Nowym Dworze Mazowieckim na terenie Twierdzy Modlin. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
8: Zapraszam marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Jest trochę żal, że opuszcza pan budkę suflera?
2: Jasne, że tak. Jeżeli się inwestuje swoje serce, swój jakby dorobek, swoje imię w jakieś przedsięwzięcie artystyczne, to żal jest z tym kończyć, ale no, trzeba zachować jakby pewien kręgosłup, tak mi się wydaje.
1: Mm-hmm. Jak w ogóle pan wspomina te lata występowania jako wokalista budki suflera?
2: Najbardziej ceniłem sobie te momenty, kiedy przychodzili do mnie ludzie po koncercie i mówili, że byli bardzo sceptycznie nastawieni do mojego udziału w tym zespole. Mm-hmm. I przychodzili na koncert, nie ukrywali tego, że przychodzili na koncert posłuchać, jak to Kawalcowi się nie uda, a potem przychodzili i mi dziękowali i przepraszali za to, że tak myśleli, że się może nie udać.
1: Ale to w ogóle też wymaga chyba odwagi powiedzieć komuś, że a liczyłem, że jednak po cichu nie uda się panu trochę.
2: Właśnie dlatego bardzo sobie cenię takie wypowiedzi i te wszystkie podane dłonie. Mhm. Tych ludzi, którzy nie byli przekonani, a zmienili zdanie.
1: Mhm. Teraz od właśnie tych kilku lat tak naprawdę mam wrażenie, że kojarzymy pana trochę bardziej może ze śpiewaniem, że ten nacisk trochę się tutaj w stronę śpiewania przesunął, no ale tak naprawdę jest pan aktorem i co teraz? Będzie większy nacisk na aktorstwo, czy dalej będzie pan śpiewał i coś tworzył?
2: Ja zanim przystąpiłem do budki suflera, śpiewałem od bardzo dawna. Można sięgnąć do takiego albumu, który może trochę był niszowy, ale on był jeszcze wydany w czasie, kiedy prowadziłem Randkę w ciemno, czyli bardzo dawno temu.
1: Lata 90.
2: Ponad 30 lat temu, w 94 roku wyszła moja płyta z sonetami Szekspira, śpiewanymi w rockowych i jazz-rockowych aranżacjach do muzyki skomponowanej przez Pawła Bytleja w oryginalnej wersji językowej. To była duża praca, zauważona nie tylko w Polsce, chociaż bardziej za granicą niż w Polsce, bo i Billboard amerykański o tym wspominał, była nominacja do Złotej Róży na festiwalu Róże Montreux w Szwajcarii. Ale nie była to muzyka popularna, tak zwana, łatwa i lekka i przyjemna.
1: Mhm. Moim i państwa gościem jest dzisiaj Jacek Kawalec, Aleja Sław wraca po krótkiej muzycznej przerwie. Zostańcie państwo z nami.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Radio Pogoda.
1: Autopromocja.
0: Miłość czy rozsądek? Ambicja czy spokojne życie? Kasia Zachojska miała wszystko. Wykształcenie, dobrą pracę i męża. Ale serce nie zawsze słucha planów. Nowa powieść Radia Pogoda. Poznaj pełną emocji powieść Heleny Mniszkówny Magnesy Serc. Historię namiętności, trudnych wyborów i uczuć, które przyciągają silniej niż rozsądek. Słuchaj dziś od 22. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3/3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
4: A jaki jest Twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
5: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
4: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.
6: Ubezpieczenie samochodu w banku?
7: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943/A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na rst.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
8: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
9: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
8: A gdzie tak jest?
9: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
8: O, już zatrudniam.
9: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
10: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
11: W każdej palecie jest pieniąc, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
12: Przyjechali tylko się rozglądać, ale nie mają jak.
13: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
0: Została ostatnia reklama.
14: Są takie miejsca w Warszawie, gdzie spędzisz noce i dnie, albo zwiedzisz z Alicją krainę czarów. Twoja ulubiona księgarnia może stać się ulubioną księgarnią Warszawy. Zgłoś ją w konkursie organizowanym przez Miasto Stołeczne Warszawa. Wejdź na kultura.um.warszawa.pl i wypełnij krótki formularz. Masz czas do 15 września. Ulubione księgarnie Warszawy. Tu kupuje się książki.
6: Drogowskaz, Radia Pogoda.
15: Pogodniej i cieplej dziś w nocy niż w poprzednie noce, za to jutro na termometrach do 30-32 stopni na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie, w centrum 26-28 do 23 nad samym morzem, choć może wiać też silny wiatr, może też zagrzmieć. Na autostradzie A1 w Łódzkiem noga z gazu między węzłami Piątek i Kutno Wschód na jezdni w stronę Gdańska. Trwają prace na drodze, tak będzie do weekendu, a po weekendzie kolejny pas pójdzie do drobnego remontu.

0: Dziś gościem w programie jest Jacek Kawalec, a rozmawiamy i o śpiewaniu, a to też chociażby dlatego, że już w sobotę, 12 września, będą mogli Państwo usłyszeć Jacka Kawalca podczas warszawskich Dni Seniora.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Koncertowałem już od bardzo dawna, a zwłaszcza od 2014 roku po udziale w programie Twoja twarz brzmi znajomo. Wróciłem do śpiewania na żywo tak i mocno popracowałem też nad warsztatem wokalnym. Uruchomiłem kilka projektów. Pierwszym z nich był Joe Cocker śpiewa Kawalec, gdzie występowałem w towarzystwie 11 muzyków i dla tych, którzy kochali repertuar Joe Cockera, dawaliśmy namiastkę prawdziwych koncertów Joe Cockera po tym, jak już ten wielki artysta odszedł. Ruszyliśmy też z projektem Zeppelin Fascynacje, gdzie śpiewałem największe sztandarowe hity Zeppelinów. Dosyć trudny wokalnie materiał. Też projekt Muzyczne twarze Jacka Kawalca, w którym trochę uprawiałem kaskaderkę wokalną, bo podczas jednego koncertu z muzykami występowałem w kilkudziesięciu różnych odsłonach wokalnych, bo tam był i Sting, i Niemen, i Ray Charles, Louis Armstrong, bardzo różne wokalnie rzeczy. Mm-hmm. Ale niezależnie od tego cały czas pracowałem i pracuję w dalszym ciągu nad autorskim materiałem. Wiadomo, dzisiaj trochę trudno się z własnymi piosenkami przebić, bo stacje radiowe głównie puszczają to, co już kiedyś było.
0: Albo... Podobno Polacy lubią piosenki, które znają.
2: Myślę, że tak, ale też to działa w ten sposób, że większość stacji radiowych bazuje na algorytmach i jak coś ma dużą klikalność w internecie, to się puszcza, a niekoniecznie dlatego, że dany redaktor czy pani redaktorka ma ochotę coś takiego puścić i to jest reprezentacja własnego gustu muzycznego tych, którzy audycje muzyczne prowadzą. No tak, takich czasów dożyliśmy. Mm-hmm. Musimy z tym żyć.
0: O pracy nad własnym materiałem powiedział pan. Czy to jest tak, że ma pan wenę, siada pan i tworzy szybko, czy to powstaje dość długo, taki materiał?
2: Ja głównie... Bo coś tam się już święci. Jeżeli o mnie chodzi, o mój autorski materiał, to ja posiłkuję się talentami innych ludzi, aczkolwiek zdarza mi się napisać na przykład jakiś tekst bądź fragment tekstu, ale to się dzieje wtedy, kiedy po prostu jakoś przychodzi wena i coś podpasuje. Natomiast to, co w najbliższym czasie się ukaże, to są rzeczy, nad którymi pracuję ze znakomitym aranżerem, wspaniałym muzykiem, Wojtkiem Olszakiem, który każdą nutkę dokładnie w studio pieści. I to jest utwór, który się w najbliższym czasie ukaże, jest autorstwa Radka Pilarza i Martyny Jelity. Do ich tekstu również. Natomiast pracuję też, za chwilę pokażą się dwa utwory z tekstami pana Wojtka Bryskiego.
0: Tutaj na razie stawiamy przecinek, a nie kropkę. Wracamy do rozmowy z Jackiem Kawalcem już za kilka muzycznych chwil.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3/3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
1: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj w piątek o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio.

0: Pierwszy koncert światowej sławy skrzypka André Rieu i jego wspaniałej orkiestry Johanna Straussa. Swoje kino znajdziesz i bilety kupisz na stronie kinomaestro.pl.
1: Została ostatnia reklama.
2: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
3: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
2: A pan wie, jak to objechać?
4: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
5: A skoro na zegarach mamy godzinę 19, to znaczy, że już teraz w Radiu Pogoda czas na wiadomości i prognozę pogody, a później kolejna odsłona naszego spotkania w Alei Sław.
6: Są kolejne zarzuty i kolejny wniosek o areszt w sprawie afery Zonda Krypto. Kolejne SMS-y o wycieku danych, pacjenci pełni stresu. Przyszła hiszpańska królowa rozpoczęła studia na publicznej uczelni.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 19.
6: Agnieszka Trojanowska-Bis. Są kolejne zarzuty i kolejny wniosek o areszt w sprawie afery Zonda Krypto. Tym razem dotyczą one Romana Rzety, byłego współpracownika Sylwestra Suszka, twórcy Bitbuya, giełdy kryptowalut, poprzedniczki Zonda Krypto. Jak mówi rzecznik prokuratora generalnego Anna Damiak, usłyszał zarzuty, w tym oszustwa.
7: Pan Roman Rzet nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, ale złożył wyjaśnienia. Prokurator podjął decyzję o skierowaniu do sądu wniosku o jego tymczasowe aresztowanie.
6: Roman Rzet jest kolejną osobą, m.in. po szefie PKOL-u Radosławie Piesiewiczu, zatrzymaną w sprawie afery Zonda Krypto. Coraz więcej przychodni w całej Polsce wysyła do pacjentów informacje o wycieku ich danych z platformy MyDoctor, a to powoduje spore zamieszanie wśród pacjentów i stąd reakcja Lubelskiej Izby Lekarskiej, o czym Anna Gmitarek-Zabocka.
8: Kilka tygodni temu wyciekły dane około 19 milionów Polaków. Część przychodni dopiero teraz rozpoczęła wysyłkę SMS-ów do pacjentów i do osób przez nie upoważnionych. Jak mówi prezes Izby Lekarskiej w Lublinie dr Dariusz Samborski, mężczyzna może dostać SMS-a na przykład z przychodni ginekologicznej,
9: którego żona podała jako osobę uprawnioną do odbioru danych. No może być zdziwiony i zastanawiać się, jak tam trafił.
8: Nie ma co szturmować przychodni, by dowiedzieć się, jakie nasze dane wyciekły, bo przychodnie tego nie wiedzą.
9: Nie chcielibyśmy, aby nastąpił jakiś paraliż telefonów czy też zapytań, no bo to odbije się na innych pacjentach, którzy rzeczywiście będą wymagali skorzystania z porady.
8: Izba Lekarska uspokaja. Warto zastrzec swój numer PESEL, ale to tyle. Trzeba bowiem czekać na wyjaśnienia z prokuratury, jakie konkretnie dane wyciekły i kogo dotyczyły.
6: Dziki tylko dziś doprowadziły do karambolu na S2. Jak szacują służby, w tym roku już zanotowano więcej ataków dzików na ludzi niż przez cały zeszły rok. Liczba zgłoszeń dotyczących obecności zwierząt w tym roku przekroczyła 15 tysięcy. Do porównania kilka lat temu było ich 400. Stołeczna opozycja ma dość bierności władz miasta i w związku z tym składa na prezydenta Warszawy zawiadomienie do prokuratury. Powołany w czerwcu zespół do spraw dzikich zwierząt, który miał sprawę rozwiązać, zebrał się do tej pory jedynie raz. Kilka tysięcy maturzystów odwiedzi 20. Salon Maturzystów na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Podczas otwarcia wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer radziła licealistom, żeby wybierali studia według swoich uzdolnień i zainteresowań, bo to będzie wybór na wiele lat. Salon czynny jest do jutra, można posłuchać wykładów o zasadach maturalnych, a także pójść na spotkania, które przygotował Uniwersytet Łódzki. Kierunek wybrała już hiszpańska następczyni tronu, księżniczka Asturii Leonora. Rozpoczęła dziś studia politologiczne na Wydziale Prawa na Publicznym Uniwersytecie imienia Karola III w Madrycie. Ma tam spędzić najbliższe 4 lata. W pierwszym dniu na uczelni księżniczka nie odróżniała się od innych studentów. Założyła dżinsy, białą koszulę, sportowe buty, miała też dużą czarną torbę, ale i tak ciężko było jej się wtopić w tłum. Od rana pod uczelnią koczowały dziesiątki dziennikarzy i fotoreporterów.
1: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
10: Błażej Kulesza zapraszam. Na ligowych boiskach trwa dokończenie siódmej kolejki piłkarskiej ekstraklasy. W Krakowie wieczysta gra z Zagłębiem Lubin, a za półtorej godziny w Szczecinie Pogoń podejmie Wisłę Płock. Bez względu na wyniki dzisiejszych spotkań Lech, Legia oraz Górnik pozostaną na czele tabeli ekstraklasy. Jutro w Warszawie zbierze się prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Będzie to pierwsze spotkanie władz od momentu

0: zatrzymania i aresztowania prezesa Radosława Pisiewicza. Ustalony ma być termin posiedzenia całego zarządu, który formalnie będzie mógł odwołać dotychczasowego szefa.
1: Pogoda.
2: Od jutra kolejna zmiana pogody. Zrobi się naprawdę bardzo gorąco na południowym zachodzie, do nawet 30 stopni, w centrum około 27, na Mazurach i Suwalszczyźnie do 23, a na Pomorzu do 22 stopni. Bezchmurnie na Podkarpaciu, na pozostałym obszarze kraju nieco więcej chmur, ale nigdzie nie powinno padać poza Morze Pomorzem.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
3: Przypominam, że słuchają Państwo Alei Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest aktor, piosenkarz, prowadzący, człowiek orkiestra, Jacek Kawalec. Zapraszam bardzo serdecznie na dalszą część naszej rozmowy już za chwilę. Tamara Pawlik-Lipska, dzień dobry.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Czy z tych utworów, nad którymi pan pracuje, powstanie też jeszcze trochę więcej i będzie płyta?
2: Taki jest zamiar. Zresztą ja już jakiś czas temu obiecywałem słuchaczom swój nowy materiał i płytę. Trochę jestem tutaj przez moją menadżerkę ścigany za to, że nie dotrzymuję tych terminów, ale to między innymi też myślę moje dzielenie czasu na różne projekty, także na budkę suflera, która sporo czasu mi zajmowała, troszkę te sprawy opóźniało. Teraz tej przestrzeni będzie więcej. Myślę, że będzie można z tym materiałem ruszyć nieco mocniej.
1: Czy godzina 13, tak mówiąc już tutaj znowu przy budce suflera na chwilę, godzina 13 na koncert, to jest typowa godzina koncertu budki suflera?
2: Pani nie było na świecie, kiedy godzina 13 w naszym kraju coś konkretnie oznaczała.
1: Śpiewał
2: o tym Shaking Doody za 10 minut, 13?
1: Tak.
2: Prawda? Także myślę, że od 13. Znaczy, bawić dobrze można się zawsze. I o 13, i o 1 w nocy, byleby nie przeszkadzać sąsiadom.
1: Tak pytam o to, bo właśnie tak sobie myślę, że jednak budka suflera, takie jednak trochę ciemne, takie granie, trochę takie mrokowe, tak bym może to określiła.
2: Romuald Lipko, kompozytor ponad 90% utworów budki suflera, myślę, że był bardzo kolorowym ptakiem i komponował nie tylko mroczne, ciężkie rzeczy, ale coś i pod nóżkę, i do zabawy, to wiadomo, że za sprawą tych lżejszych utworów budka stała się popularna. Mhm. Ja byłem fanem budki suflera pod koniec liceum, wtedy, kiedy oni wydali swoje pierwsze dwie płyty i właśnie te ciężkie rzeczy najbardziej mi się podobały. Ale te wesołe sprawy do zabawy jak najbardziej się nadają i jest ich sporo w repertuarze zespołu.
1: Czy pan, będąc wtedy i słuchając tych dwóch pierwszych płyt, myślał sobie, że kiedyś będzie śpiewał w budce suflera?
2: Ja w ogóle myślałem, że będę śpiewał i śpiewałem już wtedy, bo pod koniec liceum byłem tenorem w chórze, który pracował przy Teatrze Wielkim w Warszawie. To był chór harcerski, ale myśmy śpiewali głównie repertuar klasyczny. Śpiewałem na scenie operowej, w przedstawieniach operowych, wśród chórzystów. Jeździliśmy też na takie obozy. Zespół był niesamowity, bo to był zespół założony i stworzony przez Władysława Skoraczewskiego, artystę opery narodowej, znakomitego barytona, jednocześnie harcerza i powstańca warszawskiego. Ten zespół ma tradycje sięgające pierwszym latom tuż po okupacji, po powstaniu warszawskim. Najpierw to było kilkunastu zapaleńców zaanimowanych właśnie przez Władka, jak na niego wszyscy mówiliśmy, mimo różnic wiekowych. A potem z tego zespołu powstały dwa chóry. Jeden chór dziecięcy i chór starszy, do którego ja już trafiłem, i orkiestra symfoniczna. Przez ten zespół przewinęło się ponad 1500 ludzi, z których olbrzymia większość stała się zawodowymi muzykami. Z tego zespołu wywodził się Grzesiek Markowski z Perfektu, Ali Babki i cała masa artystów, którzy do dziś jako muzycy pracują. Ja widuję ich także w orkiestrze Opery Narodowej, kiedy chodzę na spektakle.
1: Gościem Alei Sław jest dzisiaj Jacek Kawalec. Do tej rozmowy za chwilę wrócimy. Pojawią się też wątki związane oczywiście z ranczem. Zostańcie państwo z nami.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: autopromocja.
1: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
2: Przeżyłam z tobą tyle lat.
1: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
3: Tu Krystyna Giżowska. A to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Szukasz nowego mieszkania? Przestań tylko przeglądać zdjęcia. Zobacz je na żywo. Fiński deweloper YIT zaprasza na dni otwarte inwestycji Talarowa Park oraz Aroma Park. Przyjdź, wejdź do gotowych mieszkań i wykończonych lokali pokazowych. W ofercie znajdziesz również mieszkania czteropokojowe. Poczuj prawdziwą jakość fińskiego designu. Spotkajmy się 11 i 12 września w biurze sprzedaży przy ulicy Dziatwy 7. Sprawdź szczegóły na yit.pl. YIT. Budujemy lepsze jutro.
5: Panie Pacie, Pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
6: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie Pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
5: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3/3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
9: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
10: Ty, ale akcja.
9: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
10: A jak?
9: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. I wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: Została ostatnia reklama.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Jacek Kawalec jest dziś gościem Alei Sław Radia Pogoda. Rozmawiamy oczywiście o warszawskich dniach seniora, które już w najbliższą sobotę, ale rozmawiamy także o muzycznych początkach naszego gościa i drodze, która nastąpiła po tych dość klasycznych początkach.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
0: No ale to właśnie, no to tym bardziej, że tego rodzaju chór, tego rodzaju muzyka, a tutaj potem jednak ten kierunek na Joe Cockera, na budkę suflera, to tak wydawać by się mogło, że to nie leży obok.
2: Rock progresywny, taki, który bardzo mi leżał jako młodemu człowiekowi, to jest muzyka, która ma bardzo dużo wspólnego z klasyką. I stamtąd się wywodzi. Ja jestem też ogromnym fanem i zawsze będę, myślę, do końca zespołu Pink Floyd. Mm-hmm. I tak się składa, że jak miałem 12 lat, wyszła moim zdaniem jedna z najważniejszych, jeśli nie najważniejsza płyta w historii, czyli Dark Side of the Moon. Mm-hmm. I jak był COVID, to postanowiłem przetłumaczyć jeden z utworów z tej płyty, Time, i zaśpiewać go po polsku. Można sobie to znaleźć w sieci, to tłumaczenie, i posłuchać. Mhm. I wpisy, które tam ludzie pod tym nagraniem wrzucają z prośbami o to, żeby przetłumaczyć resztę Pink Floydów na polski, między innymi te wpisy, tudzież namowa gitarzysty, z którym współpracuje, Tomka Luberta, spowodowały, że wpadłem, bądź też wpadliśmy wspólnie na pomysł zrobienia takiego spektaklu po naszej stronie Księżyca. To jest spektakl muzyczny, który będzie opowiadał o historii zjawiska kulturowego, jakim jest Pink Floyd. I w tym spektaklu, w wersji akustycznej, zupełnie akustycznej, w bardzo skromnym instrumentarium, tylko klawisz, gitara, harmonika ustna i trzy wokale, będzie można rozpoznać największe kamienie milowe Pink Floydów. Niektóre z nich właśnie będą przetłumaczone na polski, jak na przykład Time czy Money. Mhm. Będą z polskimi tekstami, a niektóre będą tłumaczone przez lektora, tudzież będą pokazywane w takich wizualizacjach, które są częścią spektaklu, jako tekst. Tam na tych długich, instrumentalnych partiach będzie sobie można wszystko przeczytać, bo należy do pokolenia ludzi, które nie miało dostępu do nauki języka angielskiego. Dzisiaj, jak pani zapyta, nawet w małym mieście, o drogę po angielsku młodego człowieka, to lepiej lub gorzej panią pokieruje i trafi pani do celu. A w moich czasach, jak ktoś, nie wiem, w Sochaczewie zapytał o drogę po angielsku, to raczej spotykał się ze zdziwieniem niż z jakąkolwiek odpowiedzią. I to pokolenie ludzi pokochało tę muzykę. Dzisiejsi 60-70-latkowie, czy tam nawet 50-parolatkowie, którzy kochali muzykę Pink Floydów, niekoniecznie wiedzieli, o czym ona śpiewa. I stąd w moim sercu się i głowie pojawiło takie marzenie, żeby to spolszczyć. Mhm. Po pierwsze, sprawiło mi to ogromną radość, a jeszcze większą radość sprawiła mi właśnie reakcja fanów Pink Floydów, polskich fanów Pink Floydów na te teksty.
0: Gdzie my będziemy mogli zobaczyć ten spektakl?
2: Będziemy z tym jeździć po całej Polsce, bo łatwo to będzie spakować nawet do jednego samochodu. Pierwszy spektakl będzie chyba miał miejsce w październiku w Pszczynie.
0: No to ciekawe miejsce, tak. W sensie bardzo oddalone też od Warszawy.
2: Tak, ale no, na Śląsku jest dużo prawdziwych fanów, prawdziwej muzyki i serdecznie zapraszamy. Ale będziemy też grali i w Warszawie, i pod Warszawą. O wszystkich takich dokładnych planach, co miesiąc informujemy bardzo dokładnie na mediach społecznościowych, na Instagramie i na Facebooku. Można sobie przeczytać, gdzie i kiedy, jakie spektakle i koncerty z moim udziałem, bądź też moje solowe, będą miały miejsce, więc serdecznie zapraszamy także na moje media społecznościowe.
0: A serdecznie zapraszamy też do zostania z nami. Jacek Kawalec jest gościem Alei Sław. Będziemy jeszcze rozmawiać za kilka chwil po muzycznej przerwie.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: No teraz też w internecie sporo się dzieje i sporo się mówi o wielkim powrocie rancha. Czy dla pana to była jakaś taka radość, że ten serial wraca?
2: Jasne, że tak, tym bardziej, że wiem, że było ogromne ciśnienie widowni na to, żeby wstąpić drugi raz do tej samej rzeki, choć podobno do tej samej rzeki się dwa razy nie wstępuje i ja również jestem tego zdania, że to jest niewykonalne. Na pewno te nowe odcinki to będzie już coś trochę innego, aczkolwiek będzie to swego rodzaju kontynuacja, a co najważniejsze, będzie to realizacja marzenia i myśli człowieka, który pisał wszystkie wcześniejsze sezony. Pierwsze cztery sezony pisał razem z Jerzym Niemczukiem, ale potem całą resztę pisał Andrzej Grębowicz, tak naprawdę się nazywał, choć jego pseudonim artystyczny to był Robert Bruter. Andrzej odszedł już ładnych parę lat temu, ale te odcinki, które właśnie skończyliśmy realizować, są jego autorstwa. Zostały tylko nieco troszkę zaadoptowane do tego upływu czasu, z jakim mieliśmy niestety miejsce. Wiadomo też, że nie ma z nami Pawła Królikowskiego, nie ma pana Franka Pieczki i wielu kolegów i koleżanek, o których nawet publiczność nie wie, którzy nie występowali przed kamerą, ale dokładali swojej ciężkiej pracy do tego, żeby ten serial miał taki, a nie inny kształt. I mam nadzieję, że w dalszym ciągu ten serial, choć teraz widzę, że jeszcze przed pojawieniem się tych nowych odcinków zaczyna się trochę podział. To jest coś strasznego, co robią media społecznościowe. Ja myślę, że one się powinny nazywać antyspołecznościowe, dlatego że one po prostu dzielą ludzi. Zaczyna się jakaś taka burza, ponieważ ludzie, którzy nie do końca wiedzą, co jest grane, wypisują w komentarzach swoje jakieś różne spekulacje, domniemania i jedni drugich zaczynają obrażać, zamiast łączyć. Naprawdę Andrzej Grębowicz pisał, tak tworzył ten serial i tak staraliśmy się to grać i tak Wojtek Adamczyk, reżyser, starał się to reżyserować, żeby nas połączyć, bo to ten serial moim zdaniem jest pod tym względem fenomenem, że do tej pory ja rozmawiam z różnymi ludźmi, o różnych poglądach politycznych, społecznych, z różnych środowisk i zawsze każdy w tym serialu mógł znaleźć coś dla siebie. I w tym serialu każdą postać się lubiło, nawet tę, która wydawałoby się, że jest no, największą szują, jak na przykład Czerepak, prawda? Facet, który tam wyczynia różne świństwa, ale jest tak przedstawiony, że my go lubimy po prostu.
1: To prawda.
2: I to była magia tego serialu do tej pory i mam nadzieję, że po tej emisji tak pozostanie.
1: No bo właśnie, też zastanawiam się, czy rzeczywiście powrót po tylu latach do tego serialu. Gdy dostał pan telefon, to decyzja była jedna i wiadomo od razu, że bierze pan dalej w tym udział, czy jednak chwila zastanowienia była, czy warto w ogóle wracać do tego?
2: Nie no, w ogóle nie miałem wątpliwości, czy wrócić, czy nie, aczkolwiek, tak jak mówię, mam cały czas różnego rodzaju obawy, jak to zostanie odebrane przez publiczność. To publiczność musi wydać swój werdykt. Wiem, że publiczność bardzo pokochała ten serial i za każdym razem ja bardzo dużo jeżdżę po Polsce z różnych powodów, głównie zawodowych, i za każdym razem spotykałem się z pytaniem, a kiedy będziecie kręcić nowe odcinki? I dopóki nie dostałem oficjalnej propozycji i umowy do podpisania na następne, na tych ostatnich 6 odcinków, które mają być kropką nad i tej historii, to nie umiałem na to pytanie odpowiedzieć, a teraz cieszyłem się, że mogę powiedzieć ludziom, tak, będą nowe odcinki i zapraszamy do oglądania.
1: Do rozmowy z moim dzisiejszym gościem, Jackiem Kawalcem. Wracamy za chwilę. Zostańcie Państwo z nami.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
3: Jest sobota, za oknem świt i Warszawa kaszle miarowo. Wczoraj przyszedł od ciebie list.

0: sprzątnij dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: A jaki jest twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
6: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
5: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.
7: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi Cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
8: Ubezpieczenie samochodu w banku?
9: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na rst.pl. Materiał marketingowy, stan na 1 sierpnia 2026 roku.
10: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
11: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
10: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda.
13: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
14: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
13: A pan wie, jak to objechać?
15: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
16: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
17: Została ostatnia reklama.
18: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko 1,24 zł przy zakupie dwóch sztuk.
19: Lidl. To się opłaca.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Wrzucił pan do sieci takie zdjęcie z ławeczki słynnej z rancha i że się spełniło pańskie marzenie, że pan się dosiadł do tej ławeczki na chwilę. Czy rzeczywiście to była jakaś forma marzenia?
2: Ja napisałem tam pod tym zdjęciem, że znowu spełnia się marzenie Witebskiego o tym, żeby dosiąść do ławeczki, bo raz już bodajże w trzecim sezonie do tej ławeczki postać Witebskiego się dosiadała i wspominam tę scenę jako jedną z najfajniejszych dla mnie i jako aktora, i jako człowieka. Po pierwsze dlatego, że miałem tam bardzo piękny monolog do zagrania, do wygłoszenia. To był monolog o upadku kultury, napisany przez Andrzeja Gembowicza właśnie, który na tyle mnie poruszył, że nie miałem absolutnie żadnego problemu z tym, żeby dokładnie w zadanym momencie puścić prawdziwą, szczerą łzę na temat tego upadku kultury. Zresztą ten monolog powstał już dobrze ponad 10 lat temu, a tam taką jedną z puent tego było to, że ostatecznym przypieczętowaniem tego upadku kultury jest wynalezienie internetu, który dokładnie tego nie pamiętam tego cytatu, ale na szczęście fani Rancha potrafią to cytować co do słowa, łącznie z tym, że na koniec Witebski powiedział: będę żygał.
1: Pip.
2: Tak, w każdym razie to bardzo mądry i szlachetny tekst, aczkolwiek refleksyjny niezwykle.
1: Mm-hmm. Czy gdy spotyka pan się z publicznością, to rzeczywiście zdarza się, że jeszcze nadal jest pan na przykład rozpoznawany jako Witebski, a nie jako pan występujący, Jacek Kawalec?
2: Tak, bardzo często się tak zdarza. Jeszcze się zdarza, że jestem rozpoznawalny jako prowadzący Randkę w ciemno, co już wydaje mi się zupełnie dziwne, ponieważ jestem, tak jak patrzę w lustro, niepodobny do tego chłopca, który ten program prowadził prawie 30 lat temu.
1: No ale to skoro już jesteśmy tutaj przy tej Randce w ciemno, no to jednak mam wrażenie, że ten format to chyba tak z panem to tak zostanie już. Że jednak Polacy bardzo dobrze pamiętają tę Randkę w ciemno.
2: Tak, no i to tak trochę działa, że ludzie potrafią nazwisko czy twarz daną przypisać do jakiejś roli czy funkcji i trochę sobie to zaszufladkować. Stąd potem pewnie duże problemy na przykład z połączeniem takiego człowieka z występowaniem w zespole Budka Suflera na przykład.
1: Jak to się w ogóle stało, że pan wtedy tę Randkę w ciemno zaczął prowadzić?
2: Ja zgłosiłem się na casting. Wtedy to nawet się jeszcze nie nazywało casting, ale młodzi widzowie w ogóle nie kojarzą już pewnie, ale była kultowa postać telewizji polskiej, taka spikerka, prezenterka, Krystyna Loska, która po prostu pewnego dnia ogłosiła w telewizji, że program pierwszy będzie poszukiwał osoby chętne do prowadzenia nowego programu w telewizji. W telewizji polskiej. Wtedy jeszcze nie mówiono o telewizji publicznej, bo to była jedyna telewizja. Nawet jeszcze nie było Polsatu i TVN-u. Był tylko pierwszy i drugi program telewizji. No i przyszedłem po prostu na spotkanie, na ten casting. Żeby było zabawniej, za stołem siedziało kilka czy kilkanaście osób i duża część z nich nie umiała mówić po polsku, bo to byli ludzie, którzy ten format sprzedawali telewizji naszej i to byli Brytyjczycy. A tak jak mówiłem, należę do pokolenia ludzi, które nie miało dostępu do języka angielskiego, a ja uczyłem się z powodu Pink Floydów jako dzieciak prywatnie mama dawała mi pieniądze na takie lekcje, bo ją bardzo, bardzo o to prosiłem. I umiałem się na tyle porozumiewać po angielsku, że byłem w stanie do tych ludzi za tym stołem, którzy sprzedawali ten format, zagadać coś. Powiedziałem im nawet jakiś żart po angielsku, oni go zrozumieli, obśmiali się i widocznie też spodobała im się energia, z którą mieli do czynienia w moim przypadku. I postanowili mnie wybrać do prowadzenia tego programu.
1: Randka w ciemno i jej prowadzący Jacek Kawalec wrócą jeszcze w Alei Sław Radia Pogoda. Zapraszam Państwa do tego, żebyście zostali z nami.
0: Aleja Sław Radia Pogoda.

0: świata ile wcale nie.
1: To bez miłości wart jest siebie, to tak jak bez słoneczka kwiat, jak rybka bez...
2: Autopromocja.
3: Pogodny poranek Radia Pogoda. Znasz ich od lat. Wiedzą, co piszą w gazetach, podpowiedzą, kto ma dziś imieniny. Rzucą ciekawym przepisem, odbiorą twój telefon. Kiedy grają najpiękniejsze melodie, nawet wrześniowy poranek wydaje się piękniejszy. Asia Kruk i Zygmunt Heiser. Radiowe duo

0: i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
2: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 12 września.
3: Carrefour w sumie najlepszy jest.
4: Została ostatnia reklama.
5: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj w piątek o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
4: Aleja Sław, Radia Pogoda.
6: Trwa program Aleja Sław, Radia Pogoda. Przy mikrofonie Tamara Pawlik-Lipska, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest Jacek Kawalec. Do tej rozmowy wracamy za chwilę.
4: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
1: Gościem Alejisław Radia Pogoda jest dzisiaj Jacek Kawalec i wracamy trochę we wspomnieniach do programu, który przyniósł panu Jackowi bardzo dużą rozpoznawalność, a mówię tu oczywiście o Randce w ciemno.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Czy pan miał wtedy świadomość, że to się stanie takim hitem, który będzie jeszcze po latach nadal gdzieś wracać w świadomości, że był taki program?
2: Moim zdaniem ten program był niezwykle siermiężny, bo on miał strasznie dużo swoich mankamentów. Podstawowym mankamentem programu było to, że osoby biorące udział w nim nie wypowiadały się swoimi własnymi tekstami, tylko była grupa redaktorów, którzy mieli tam decydujące zdanie. Ja do nich nie należałem bynajmniej. Którzy uparli się, żeby ci uczestnicy programu mówili tak zwaną poprawną polszczyzną przez on i ę i tak dalej i pisali im te teksty i to wychodziło strasznie nienaturalnie. Ja z tym walczyłem od samego początku i to było też jednym z powodów, dla których ten program przestałem prowadzić, ponieważ już nie mogli tych moich utyskiwań wysłuchiwać. A ja cały czas byłem z tym programem kojarzony, kiedy szedłem ulicą i ludzie mnie zaczepiali i mówili, dlaczego oni tak sztucznie mówią. No i musiałem im to tłumaczyć, więc chciałem się od tego trochę uwolnić, szczerze mówiąc. I to był główny mankament tego programu, ale on mimo wszystko, ten program, jak się patrzy na to z perspektywy lat i tego upływu czasu, zestarzał się trochę jak wino. Ja pamiętam, że ja jako młody człowiek uważałem na przykład muzykę zespołu ABBA za muzykę obciachową, bo ja wtedy słuchałem Zeppelinów, Purpli, Stonesów, Pink Floydów przede wszystkim, Genesis, Yesów i muzyka rozrywkowa typu ABBA to dla mnie był obciach w ogóle i takie... A dzisiaj jak słucham czy ABBY, czy Bonnie M, to ja widzę, że to była po prostu od strony rzemieślniczej, fachowej, świetna produkcja. Znakomita. I to przetrwało. No i poniekąd też realizacja Randki w ciemno, jej jakby fenomen polegał na tym, że to był niezwykle prosty pomysł. Bardzo prosta konstrukcja, przyswajalna bez żadnego wysiłku intelektualnego, więc dlatego to wchodziło.
1: Ale ja też pamiętam, że ten moment tej wycieczki na końcu, że to był taki moment trochę taki high life wręcz w tamtych czasach, że to było gdzieś tam ogłaszane, że a to pojadą tu, a to pojadą tam, tak chyba można było wybrać tę nagrodę.
2: Tak, ja się, tam były do wyboru dwie koperty zawsze i przeważnie tak to było zrobione, że w jednej kopercie była wycieczka zagraniczna, w drugiej wycieczka gdzieś do Polski. Pamiętam reakcję zawsze tych uczestników, którzy wylosowali na przykład właśnie, nie wiem, wycieczkę do jakiejś małej miejscowości w Polsce wypoczynkowej i że tacy byli zawiedzeni, że to nie Paryż ani Londyn. I potem po ich powrocie relacje, kiedy oni wracali z tej małej miejscowości, gdzie byli noszeni na rękach jako ludzie, którzy przyjechali tu z telewizji, więc tam rozwijano przed nimi czerwone dywany i miejscowe władze ich chciały dopieścić i wszyscy im sprzyjali i tak dalej. A z kolei ci, którzy wracali właśnie, nie wiem, z Paryża czy z Nowego Jorku, gdzie byli wtopieni jako anonimowi turyści w tłum innych, nie byli tak zachwyceni. I dopiero po tym, jak wracali z tej Polski, potrafili to docenić, że ta nasza Polska jest naprawdę warta zwiedzania.
1: Ale też kiedyś gdzieś przeczytałam, że no akurat w przypadku tego programu jego tak zwana skuteczność była chyba niezbyt duża, bo tylko procent par rzeczywiście zdecydowało się spróbować stworzyć związek.
2: Jeżeli nie promil. Ja zresztą...
1: Bądźmy optymistami.
2: Tak, ja zresztą wcale się nie dziwię, no bo była to zabawa towarzyska tak naprawdę. I trudno na podstawie jednego spotkania czy jednej wspólnej zabawy mieć podejmować naprawdę ważne życiowe decyzje, jakim jest związanie się z kimś węzłem małżeńskim. Absolutnie. Natomiast to też trochę wynikało z tego moim zdaniem nieodpowiedniego przygotowania programu, bo jak ja pojechałem tuż po tym, jak zostałem przez tych Anglików zaakceptowany jako ten prowadzący, pojechałem na szkolenie do Londynu i z grupą ludzi, którzy ten program mieli w Polsce tworzyć, jego polską wersję. To znowu wracam do tego nieszczęsnego języka angielskiego. Byłem jedyną osobą z tej ekipy, która potrafiła się porozumiewać. I pamiętam, że pokazywano nam wręcz takie proste zasady, których trzeba by się trzymać. Mianowicie, te osoby w programie mają się nie znać wcześniej, mają się nie widzieć, ale muszą być przynajmniej gdzieś blisko siebie mieszkać. To znaczy, jak wybierająca dziewczyna była, dajmy na to, z miasta Liverpool, no to trzech kandydatów, chłopaków, spośród których ona miała wybrać, też powinni być albo z Liverpoolu, albo gdzieś z okolicy, żeby oni po tym pierwszym spotkaniu mogli jakiś rodzaj relacji podtrzymać. Zwłaszcza, że proszę pamiętać, że wtedy nie było jeszcze telefonów komórkowych, nie było internetu, nie było SMS-ów, nie było Facebooka, Instagramu i tak dalej. I ci ludzie, jak w naszym programie dziewczyna była spod Rzeszowa, a chłopak spod Szczecina, no nie mieli szans tego związku podgrzać i dopilnować, żeby po tym, jak wrócili z tego Paryża czy tam Rzymu, mieć szansę się dalej spotykać. No mogli do siebie tylko pisać listy, prawda? Ale to... taka relacja nie miała dużych szans na przetrwanie.
3: No to akurat prawda. Tyle kilometrów jeszcze wtedy, to rzeczywiście mógłby być to problem.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Czy to prawda, że za randkę w ciemno dostawał pan wynagrodzenie w funtach?
2: Nie. Ja dostawałem w złotówkach.
1: W złotówkach,
2: ja tylko kiedyś w jednym z wywiadów użyłem porównania swojej garzy, bo ktoś tam zapytał, jakiego rodzaju. Jak byłem właśnie w Londynie na tym szkoleniu i rozmawiałem z brytyjskim producentem tego programu i zapytałem, jaką stawkę ma Cilla Black, nieżyjąca już piosenkarka, która ten program tam przez 11 lat prowadziła. I jak on mi za trzecim razem powtarzał £36,000, i ja pytałem, a year? Not each episode. 36 tysięcy funtów pani dostawała za każdy odcinek. A ja dostawałem, jak zaczęliśmy ten program prowadzić, dostawałem najpierw 2,5 miliona starych złotych, i to było przed wymianą, czyli 250 zł. 250 zł to była moja pierwsza stawka. Skończyłem po 6 latach prowadzenia ten program bodajże na stawce chyba 1200 zł. To była moja najwyższa stawka za odcinek programu. Po czym jeszcze obsmarowano mnie w gazetach, że to z powodów finansowych przestałem prowadzić ten program, bo za dużo chciałem.
1: No tak, gwiazdorskie wymagania.
2: Tak,
1: no
2: 1200 zł to były te gwiazdorskie moje wymagania. Nie wiem, wtedy chyba, bo to był rok 98, to nie wiem, można sobie sprawdzić, ile wtedy wynosiła przeciętne wynagrodzenie średnie w naszym kraju.
1: Ale też te odcinki były nagrywane jakimiś partiami, tak?
2: Tak, myśmy nagrywali. Ludzie myśleli, że ja jestem tylko od tej randki w ciemno. Ja byłem wtedy na etacie w Teatrze Polskim w Warszawie i grałem na co dzień w sztukach Szekspira, Gombrowicza, Fredry i innych. I nagrywanie randki w ciemno zajmowało mi 3 do 4 dni w miesiącu, bo nagrywaliśmy podczas jednej sesji dwa odcinki. Jednego dnia nagrywaliśmy dwa odcinki.
1: Ale to też cały czas zastanawiam się, skąd jakby u pana pojawił się ten pomysł, że będąc aktorem, świetnie śpiewając, zdecydował się pan na prowadzenie programu. To jakby jednak trochę inna dziedzina.
2: Znaczy ja się zdecydowałem wziąć tak trochę na wariata udział w tym konkursie. Po prostu poszedłem i
1: zobaczymy, co będzie.
2: Tak, zobaczymy, co będzie. Jak mnie wybrali z 1,5 tysiąca, podobno tam było 1,5 tysiąca ludzi, się przewinęło przez te, bo to kilka dni trwały nabór do tego programu. Zresztą ogromna część tych, którzy się zjawili w tym, na tych próbach do tego programu, potem była jednym z pierwszych uczestników tej zabawy.
1: Czyli zrobimy wszystko, żeby wziąć jednak udział w programie. Nieważne, czy jako prowadzący, czy jako uczestnik.
2: Tak.
1: Czy w ogóle, czy randka w ciemno, ma pan poczucie, w jakiś sposób otworzyła przed panem jakieś nowe możliwości, nowe ścieżki?
2: No na pewno, tak mogę powiedzieć, że z dnia na dzień z mało rozpoznawalnego aktora jednego z polskich teatrów, choć był to właściwie, można powiedzieć, jeden z najlepszych teatrów w Polsce, Teatr Polski, w którym dyrektorem był wówczas Kazimierz Dejmek, wielka postać polskiego teatru. Ale jednak, no miałem, nie wiem, chyba ja miałem 32 lata, ale wyglądałem jak gimnazjalista, w takich rolach mnie Kazimierz Dejmek obsadzał. No nie byłem jakimś rozpoznawalnym człowiekiem i nagle z dnia na dzień stałem się rozpoznawalny. Muszę przyznać też, że trochę mi to zawodowo zmieniło moje losy, dlatego że ja wtedy coraz więcej zaczynałem grać na ekranie. Wtedy byłem po fajnej roli u Łomnickiego w serialu Rzeka Kłamstwa, po też fajnej roli u Laca Adamika w takim serialu kostiumowym Krimen. I zaczynałem mieć coraz fajniejsze propozycje filmowe. I w momencie, kiedy zacząłem prowadzić Randkę w ciemno, te propozycje skończyły się jak nożem uciął. Z dnia na dzień przestałem mieć jakiekolwiek propozycje filmowe i trwało to długie, długie lata, zanim udało mi się jakoś na ekran wrócić.
1: Czyli
2: jako aktor.
1: Czyli jednak jakaś taka zrobiła się trochę fama, że jest już pan mocno kojarzony tylko z tym, z Randką w ciemno.
2: Tak, no są takie w życiu artystów sytuacje, że, że ludzie się szufladkują. Wiem, że genialny aktor, na przykład Janusz Gajos, którego jestem ogromnym fanem i którego talent zawsze podziwiałem i którego szanuję niezwykle jako artystę i jako człowieka. No, no miał na przykład taki problem po swojej skądinąd bardzo fajnej roli w Czterech Pancernych, prawda? Gdzie grał szeregowego tam Janka.
1: Bardzo charakterystyczną rolę rzeczywiście. I że to, no właśnie, no bo...
2: Znaczy tam były bardziej charakterystyczne role, no na przykład szeregowiec Maliniak, przez Wiesława Gołasa grany, czy nawet Franciszek Pieczka, który tam grał Gustlika, to, to były bardziej charakterystyczne postacie niż ta postać, którą grał pan Gajos. A jednak oni nie mieli tych problemów potem, jak on, że przez długie, długie lata nie mógł zafunkcjonować, a dopiero potem został odkryty jako genialny aktor.
1: Jacek Kawalec jest gościem Alei Sław i to nie jest koniec naszej rozmowy. Wracamy dosłownie za chwilę.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
3: Minął sierpień, minął wrzesień, znów październik i ta jesień rozpostarła melancholii mglisty woal. Nie żałuję letnich dzionków, róż, poziomek i...

pomidory. Addio, ulubione, słoneczka zachodzące, za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory, sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomrę wciąż wasz świeży miąższ. Te witaminy przebogaty. Addio pomidory, addio.

dziewczyna i miłości pajęczyna, co oplotła drżący dewu kwiaty naszych ciał. Porwał dziewczę

ręce za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomnę wciąż wasz świeży miąższ. Te witaminy przebogaty, addio pomidory, addio utracone.

0: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
1: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
0: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
1: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
2: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
10: Nic do ciebie nie czuję. Jesteś poprawny, ale niczym nie różnisz się od innych. Zrozum, szukam czegoś więcej niż mieszkania.
11: Więc poznaj Augustówkę Residence. Kontynuację kultowego Rubicon Residence na Dolnym Mokotowie. Kameralne osiedle w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Smart Home, Smart Building, Residence Lounge i strefy wspólne z bezpłatnym Wi-Fi. Sprawdź na apm-development.pl i wybieraj. Od kawalerki po 4 pokoje. Augustówka Residence. Szukasz czegoś więcej? Właśnie znalazłaś. Sprawdź na apm-development.pl.
12: Pan Rębiszewski?
13: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Została ostatnia reklama.
15: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
16: Desnoran?
15: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
16: Naprawdę?
15: Już mam chrapkę na Desnoran.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: Jak?
16: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
17: Po Desnoranie znika chrapanie.
6: Aflofarm.
18: Reklama.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Tak sobie myślę o tym łączeniu i teatru, i randki w ciemno, a jeszcze potem gdzieś tam właśnie to śpiewanie. Czy ono pojawiło się tak trochę bokiem? czy pan
2: nie, z tym śpiewaniem to było tak, że ja to cały czas miałem w sobie i nawet jeszcze w ogóle zanim randkę w ciemno zacząłem prowadzić, to śpiewałem w takiej kapeli i już byłem po studiach, kiedy wróciłem do Warszawy, bo ja studiowałem w Łodzi, ale jestem warszawiakiem i wróciłem do swojego rodzinnego miasta po studiach. Równolegle z początkami mojej pracy w teatrze Komedia, to był mój pierwszy teatr, do którego trafiłem po studiach, śpiewałem w takiej garażowej kapeli, która się nazywała Mercedes. I zaczynaliśmy już nawet z tą kapelą trochę funkcjonować i zagraliśmy koncert na takim, to był taki przegląd zespołów młodzieżowych wtedy, jak to się mówiło, bodajże był rok 87 czy 88 i zagraliśmy w hali Gwardii koncert. To była impreza pod tytułem Aby do wiosny, tak to się jakoś nazywało. I na ten koncert przyszła ekipa filmowa od Kieślowskiego, który kręcił wtedy Dekalog, bo potrzebowali takich ujęć zbiorowych, kiedy młodzież bawi się na rockowym koncercie. I w tym momencie zostałem przez pana Kieślowskiego zauważony i wykorzystany w tym Dekalogu do epizodycznej postaci. W jednym z odcinków, w którym Zbyszek Zamachowski grał młodego człowieka, który był właśnie wokalistą kapeli rockowej, on dostał, taka była historia, że on dostał spadek w postaci bardzo cennej kolekcji znaczków pocztowych, wartej ponad 1 000 000 złotych. I ojciec, który zostawiał ten spadek, postawił warunek, że musisz rzucić to śpiewanie rockowe i wrócić do studiowania prawa. I wtedy dopiero będziesz mógł ten spadek skonsumować. I ta postać, którą grał Zbyszek Zamachowski, właśnie zdecydowała się na kontynuowanie studiów i rzucenie tej kariery rockowej. I ja wchodziłem na jego miejsce do tego zespołu rockowego. Więc taka była wymianka.
1: Okej. Okay. To widzę, że w takim razie muszę uważniej oglądać Dekalog, bo jakoś ten motyw rzeczywiście mi umknął, prawdę mówiąc.
2: Dzięki śpiewaniu rockowemu miałem możliwość zetknięcia się z wielkim, nieżyjącym już wspaniałym reżyserem, który jednak stworzył dużą część historii polskiego kina.
1: A czy pamięta pan pierwszy koncert z Budką Suflera?
2: Tak, to było dosyć trudne przedsięwzięcie od strony technicznej. Otóż to był pierwszy koncert po jednej, dosłownie jednej próbie, który miał miejsce w Legnicy. Graliśmy dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I żeby było zabawniej, ponieważ była wtedy duża wichura, w trybie nagłym koncert został przeniesiony z pleneru do wnętrza. Bez jakiegoś specjalnego czasu na przeprowadzenie prób technicznych, akustycznych i tak dalej. I raz, że to dla mnie był pierwszy koncert, na dodatek ludzie już wiedzieli, że ja będę w tej budce śpiewał, więc to było dla mnie bardzo trudne przedsięwzięcie. Jeszcze organizatorzy sobie wymyślili, że zrobią z tego streaming, czyli puszczą to wszystko na żywo. I nikt nie pomyślał o tym, żeby zrobić do tego tak, jak się robi odpowiedni miks, że się wokalistę wtapia w resztę zespołu, tylko ten wokal był wywalony naprzód, reszty instrumentów prawie nie było słychać, natomiast ja stojąc na scenie słyszałem wyłącznie instrumenty, nie słyszałem w ogóle swojego głosu, dopiero przy utworze Jolka, który się zaczyna delikatnym motywem klawiszowym, usłyszałem swój głos, a tak to wydzierałem się jak opętany, bo próbowałem się przebić przez tę ścianę dźwięku, którą miałem za sobą. Notabene w odsłuchach akurat nic nie słyszałem swojego głosu. Machałem do tak zwanego monitorowca, który był odpowiedzialny za to, żebym ja siebie słyszał, ale on był zatopiony w tym momencie w swój telefon komórkowy i nie widział tego, że błagam go po prostu o to, żeby chciałbym siebie usłyszeć. No więc Darłem się jak opętany, to zostało pokazane całej Polsce i się spotkałem na dzień dobry, na wejście w ten zespół spotkałem się z ogromną krytyką, z której potem ciężko było wyjść. Dopiero ludzie, jak zaczęli przychodzić na koncerty, które już były odpowiednio realizowane od strony technicznej, to mogli się przekonać, jak to brzmi.
1: No ale to też jakby ciekawe, że został pan wrzucony po prostu na głęboką wodę i absolutnie ci, którzy powinni tam czuwać nad jakością dźwięku, gdzieś trochę nie wykonali swojego zadania.
2: Specyfika koncertów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przynajmniej zawsze taka była, że ludzie robili to bez honorariów, za uśmiech jako wolontariat. Więc trudno ludzi pociągać za to do odpowiedzialności, tych, którzy są akurat się tym zajmują. I z tego rodzaju jakby przygotowaniem mieliśmy przy okazji tamtego koncertu do czynienia. No, był to trochę strzał w kolano na dzień dobry, ale no, musiałem to jakoś wziąć na klatę.
1: A czy potem nie miał pan takiego poczucia, że na przykład kolejny koncert, który już odbył się w humanitarnych warunkach, to że to jednak potraktował pan jako swój debiut z zespołem?
2: No nie, dlatego że już to nie było pokazane, już nie towarzyszyło temu tym następnym koncertom aż takie zainteresowanie medialne, więc jakby na pierwszy ogień poszło trochę w drugą stronę.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Dziś moim i Państwa gościem w Alei Sław jest Jacek Kawalec.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
0: Wydaje mi się, że jednak właśnie tej energii, tego spotkania z zespołem chociażby na żywo, no to tego chyba nie da się zastąpić przez sztuczną inteligencję. Jednak zawsze chcemy zobaczyć chociażby swoich idoli, tak? Jeżeli lubimy
2: tylko
0: jakiegoś zespołu albo aktora.
2: Za chwilę może nastąpić taki, oby to nie nastąpiło, ale za chwilę może nastąpić coś takiego, że ci idole, którzy są dzisiaj, odejdą po prostu, bo zwyczajnie z powodów biologicznych, a nowych idoli jeszcze nikt nie zdąży wykreować. Albo wykreuje się, no jeżeli już teraz oglądamy filmy, w których są obsadzone postaci AI, to już nie wiemy, z czym mamy do czynienia. Z tą postacią AI raczej ludzie nie będą mieli możliwości spotkania się na żywo. Chyba, że nie wiem, jak ta technika pójdzie do przodu. Ale też nie będzie nowych, prawdziwych idoli, bo ważniejsi będą dla publiczności ci sztuczni. Oby do tego nie doszło.
0: A nie miał pan kiedyś pokus wykorzystania, na przykład, nie wiem, czy do pisania tekstu, czy do tworzenia muzyki sztucznej inteligencji, skoro coraz więcej osób to robi?
2: Ja wiem, że codziennie lansuje się więcej sztucznych piosenek niż prawdziwych.
0: Niestety.
2: I trochę mnie to martwi. Więc raczej staram się... Można tego używać jako narzędzie do przygotowywania, moim zdaniem, tak, jak się przeprowadza taki proces początkowy do zrobienia tak zwanego demo, żeby sobie, jak sobie człowiek wymyśli linię melodyczną, żeby to zaśpiewać i pokazać reszcie muzyków, co chcemy stworzyć, to owszem, takiego narzędzia użycie dopuszczam. Ale myślę, że muzyka powinna być stworzona przez ludzi, żeby była prawdziwa.
0: Czy z którąś postacią, w które pan się wcielił, czuje pan się najbardziej związany?
2: Było parę takich postaci. Na pewno się czuję związany z postacią Witebskiego, bo to... Zresztą, tak jak rozmawiałem z Andrzejem Grębowiczem, jest to trochę postać, w której on mi opowiadał, że on trochę umieszcza siebie też. Bo to jest taka postać inteligenta, który cierpi z powodu różnych niedoskonałości społeczeństwa, w którym musi żyć i że nie do końca się może z różnymi ludźmi dogadać, ale że tak sobie wyobraża, że chciałby, żeby to społeczeństwo ewoluowało i żeby ono tak zmądrzało i dojrzało. I też ta postać, którą on tam stworzył dla mnie do zagrania, jest też taką postacią, która dojrzewała, bo jeśli pamiętamy losy tego Witebskiego, to on najpierw był gościem okręgosłupie węgorza mniej więcej, czyli potrafił pracować dla dwóch różnych gazet, które wzajemnie się opluwały, a potem nagle nabrał prawdziwego kręgosłupa i stał się człowiekiem o prawdziwych moralnych zasadach, prawda? I gdzieś ta postać bardzo mi też leży, jako właśnie taka postać, która ewoluowała, dojrzała i stała się kimś lepszym. Ale też są różne, nie tylko komediowe postaci, ale no na przykład postać Władzia w Ślubie Gombrowicza. To jest sztuka... która operuje formą bardzo i postać Władzia jest tam jedyną osobą, która jest taka prawdziwa, z krwi i kości. I ona występuje w konfrontacji do czegoś, co jest jakoś tam sztucznie wykreowane. Jednocześnie jest taką osobą alter ego dla Henryka, który jest tam głównym bohaterem. Akurat w sztuce, w której ja grałem Władzia, Henryka grał Jan Englert. I spotkanie z tym aktorem było i partnerowanie jemu było dla mnie ogromną frajdą. No w tym spektaklu zresztą grali inni wspaniali artyści, Zbigniew Zapasiewicz, Halina Łabonarska i cały zespół Teatru Polskiego. Ogromny wtedy.
0: Czyli takie dwie postaci, które rzeczywiście gdzieś tam z chęcią, myślę, też je pan czasami wspomina.
2: Tak jest, tak.
0: Ile jeszcze razy pana będziemy mogli zobaczyć z budką suflera?
2: Dokładnie nie wiem, ale to będą te najbliższe koncerty, które co do których umowy zostały tak podpisane, że ja jestem w składzie zespołu.
0: Na pewno też zobaczymy pana 12 września o 13.
2: Tak jest, serdecznie zapraszam. Serdecznie zapraszam warszawianki, warszawiaków i tych, którzy mają ochotę przyjechać do Warszawy. I to będzie w ramach Dni Seniora, ale myślę, że muzyka łączy pokolenia, więc i młodzież też mogłaby się pojawić. Zresztą młodzieży to chciałem powiedzieć, że starsi czasami bawią się dużo bardziej żywiołowo niż młodzież. Ja na moich koncertach na przykład projektu Muzyczne twarze Jacka Kawalca. Mhm. Nie wiem, kiedy pod koniec wykonuję piosenkę na przykład Płonie Stodoła, czy Sława Niemena, czy Rolling Stonesów Satisfaction, to ja widzę, że po prostu ci starsi słuchacze no, potrafią być bardziej roztańczeni i rozbujani niż młodzież.
0: Odpinają wrotki.
2: Dokładnie.
0: Czy może pan zdradzić chociaż jedną piosenkę, którą usłyszymy w pana wykonaniu w Warszawie? 12?
2: Na pewno Jolkę.
0: Okej. Okay. Czy na razie zostawiamy to w tajemnicy?
2: Noc Komety. Mhm.
0: Dobra, a reszta to do oceny państwa. Dokładnie 12 o 13 wcześniej Korowód, Radio Pogoda. Bardzo państwa serdecznie zaprasza. Moim i państwa gościem dzisiaj w Alei Sław Radia Pogoda był Jacek Kawalec.
2: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

ja ci zazdroszczę turystom. Do starej się udasz fontanny i rzucisz soldino i odtąd z dziewczyną legendy połączy cię czar. Wśród szmeru fontanny de Trevi nuciłaś mi tam pierwszy raz ten refren maleńka i odtąd piosenka jak Rzym zakochała się w nas.

0: aplikacji i na lotto.pl. Została ostatnia reklama.
1: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Gdy nas zbyt nas już zmęczy,

Umiłowałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońce. Teraz krzyczę kocham. I wschodzi słońce.

głowie zawróciła mu. Jak to dziewczyna, jak to dziewczyna. Niestety krótko trwa piosenka, nutki się kruszą, słowo pęka. A kto się na miłości zna, wie, że to jeszcze krótko.

takich jak on wielu ma. La, la, la, la, la, jak to dziewczyna mówiła, że ma już go dość i porzuciła go na złość, jak

0: zawrócił mu. Jak to dziewczyna, jak to dziewczyna.
1: Marek,
2: Alek,
3: Piotrek,
1: pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Pogoda.
4: Homo homini.

mężczyzna dostrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, a oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego grzech.

człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby sadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat oprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma Janku, mamy ciepły pies, cichy kąt. Nie ma Janku, mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma Janku, mamy cichy kąt, ciepły pies. Nie ma Janku, mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

zapały, jak świat światem się kończą tak, że się wrabia człek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet jak w becie już ktoś się drze, komu nawet nie w głowie, że nie ma jaku, mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma jaku, mamy. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jaku, mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jaku, mamy. Kto nie wierzy, jego

0: tańczy.
1: Autopromocja.
2: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
3: Przeżyłam z tobą tyle lat.
2: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
4: Tu Krystyna Giżowska. A to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
2: Słuchaj codziennie o 15:30 tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja.

0: Najgoręcej, najserdeczniej pozdrawiam słuchaczy Radia Pogoda. Jan Miodek.
1: Taki pech to się zdarza, może raz na 100 lat. Znam Agnieszkę.

Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM.

pytam, jest łazienka? Szepnęłam na lewo. Prysznic, pamiętam, się nie odkręcał. On odkręcił, spojrzałam na niego. Trochę inny od

0: młodych pan.
1: Pani sama tak mieszka?
2: Powiedział, mimochodem pogładził po głowie.
1: Ale nic więcej, dziwne miał ręce. Pomyślałam, że obiad mu zrobię. Potem zasiadł za klawiaturą. Ja kaszankę smażyłam w podzięce, a on grał sobie ładnie, nie powiem, marsz weselny na cztery ręce. Trochę inny od innych, dziwny pan.